0: straty, które może potrwać 2 tygodnie.
1: Czekamy na ekspertyzę. Daliśmy sobie te 14 dni, żeby oszacować. Oczywiście wszystko jest ubezpieczone. Ubezpieczyciel będzie miał potem roszczenia. W przypadku postępowania karnego na pewno jako oskarżyciel posiłkowy do tego postępowania przystąpimy. No bo tak to jest. Jak ktoś nabroi, to musi zapłacić za te swoje działania.
0: Powiedział nam Konrad Jarosz, dyrektor naczelny szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. 75-letni agresywny pacjent nie został jeszcze przesłuchany. Nie pozwala na to jego stan zdrowia. Teraz mundialowy raport zza oceanu. Arabia Saudyjska remisuje z Urugwajem 1-1. W tej chwili ostatnia minuta czasu doliczonego. Gole w tym meczu jak na razie strzelali Al-Amri w 41 minucie oraz Maksymiliany Araujo w 81. Kolejne spotkanie o 3. Iran zagra z Nową Zelandią. O wyniku oczywiście poinformujemy Was w faktach.
2: Są i takie fakty.
0: Sprzedawane u nas storczyki nigdy nie widziały lasu tropikalnego. Są wynikiem hodowli. Jednak jak podkreśla profesor Marta Kolanowska z Uniwersytetu Łódzkiego, to sprzyja ich ochronie.
3: Problem pojawił się w epoce wiktoriańskiej, kiedy ludzie faktycznie dostali szału na punkcie roślin tropikalnych, szczególnie storczyków, które miały takie duże kwiaty. Wysyłane były całe ekspedycje tylko po to, żeby zdobyć jak najwięcej storczyków. Już pomijając fakt, że większość tych roślin nie przeżywała całej trasy oczywiście do Europy, no to bardzo mocno to zubożyło populacje naturalne. Więc dla botanika to, że nie trzeba iść do lasu i zebrać rośliny, żeby ktoś inny mógł mieć ją na parapecie, to jest dobry akurat znak czasu.
0: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Martą Kolanowską, która osobiście odkryła w tropikach ponad 400 gatunków storczyków, znajdziecie na rmf24.pl. A w faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz był w poniedziałek gościem Tomasza Terlikowskiego. Wśród pytań między innymi to o amerykańską obecność w Polsce.
4: Wersja minimum to jest 11 tysięcy, wersja maksimum to jest 15, a na razie mamy z tego co rozumiem 6 tysięcy. A pan na ile liczy? Minister Przydacz mówi, gramy o 15 tysięcy.
5: Niedobrze to wygląda, znaczy, że minister Przydacz i Polska w ogóle nie wie co Donald Trump chciał powiedzieć, przekazać tę informację, że zwiększył 5 tysięcy. Ciągle nie wiemy, czy on miał na myśli zastąpienie tych 4, czy dodatkowe. Innymi słowy, ciągle nic nie wiadomo.
4: Ale mijają tygodnie i dalej nie wiadomo, to znaczy, to z naszą polityką zagraniczną. To znaczy, no, prezydent powiedział, powinniśmy, no, przynajmniej wiedzieć.
5: No powinniśmy, ale nie wiemy. Myślę, że no, nie jesteśmy aż takim ważnym graczem, żeby z nami tutaj konsultowano. Ja mam nadzieję, że i dobrze, że padła ta deklaracja prezydenta Donalda Trumpa, że zwiększy tą obecność. Zobaczymy skąd, jaki rodzaj wojsk, na ile one będą miały dużą siłę militarną. No to jest kwestia długich negocjacji. W każdym razie nie jest tak, że my mamy jakiś wpływ na to. Jak powiedziałem, bardzo mnie to niepokoi, że my do tej pory nie wiemy, jaka była interpretacja, jaka powinna być interpretacja tego komunikatu. I minister Przydacz to potwierdza, że albo tak, albo tak, albo tak. No trzeba by zapytać, jak to będzie. Myślę, że Stany Zjednoczone całościowo podejmują decyzje do obecności w Europie. Jesteśmy pewną pochodnią tego, co będzie się działo.
4: No, wiemy, że będą wycofywać, że będzie mniej samolotów, mniej okrętów podwodnych, no mniej wszystkiego de facto.
5: Tak, tak. I chcę tu powiedzieć taką jedną ważną rzecz. My nie chcemy przyjąć tego do wiadomości. Stany Zjednoczone, bo nie tylko Donald Trump, ale najwyżsi generałowie mówią, że za bezpieczeństwo konwencjonalne odpowiedzialność za to muszą wziąć Europejczycy, czyli Polacy. Natomiast Stany Zjednoczone ciągle będą zapewniać bezpieczeństwo nuklearne, odstraszanie nuklearne. No to jest dobra deklaracja i tu nie chodzi wtedy o liczbę żołnierzy, tylko właśnie o jakość, o skuteczność odstraszania.
4: Natomiast pan mówi obecność nuklearna, dobrze, ale to znaczy, że jeżeli będziemy zaatakowani w jakikolwiek sposób konwencjonalnie, to sami musimy się bronić.
5: No, na czym polega problem? No, nasze wojsko w ogóle jest do tego. My tego nie chcemy przyjąć do wiadomości, bo to by oznaczało, że trzeba by zrobić pobór, powołać, przeszkolić społeczeństwo, coś jak robi Ukraina, tam jest 500 tysięcy na froncie, trzyma linię frontu żołnierzy, no to co te 5 tysięcy amerykańskich, jakaś brygada ma znaczenie? No żadne.
4: Jeśli chodzi o
5: To jest ważne z perspektywy odstraszania i musimy wszystko robić, żeby ci żołnierze tu byli, bo to oczywiście jest inna kalkulacja z perspektywy Władimira Putina zaatakować państwo, gdzie są siły amerykańskie, które mogą się włączyć i takie, gdzie ich nie ma. Natomiast jeszcze raz, potrzebny jest wysiłek społeczny, żeby zapewnić to, czego Amerykanie oczekują, czyli odstraszanie konwencjonalne, czyli mieć bardzo, bardzo dużo żołnierzy.
4: Panie profesorze, no to trochę Polacy czytają to, co pan mówi, dlatego że z naszego sondażu wynika nie mniej, nie więcej, tylko że 49% Polaków nie wierzy, że Polska może liczyć na wsparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko 30% uważa inaczej, tylko 10% w ogóle uważa niepełne 10%, że to jest pewne, że on nam pomoże. No, pan mówi w pewnym sensie to samo, no tak, bo nie, pomoc jądrowa to nie jest to samo, co pomoc konwencjonalna.
5: No ja myślę, że to jest oczywisty przekaz. No, to społeczeństwo ma rację, bo nie będą się, przecież już tutaj była tak dronów ze strony Rosji, na szczęście nieuzbrojonych, i Amerykanie nie kiwnęli palcem, a dzwonił tam prezydent Karol Nawrocki. To jest sygnał do nas i nie możemy od tego uciec. Sami musicie wykazać determinację, że jesteście gotowi bronić państwa. My zapewnimy odstraszenie nuklearne, a wy powoli musicie wziąć to w swoje ręce.
4: Powoli czy szybko? Bo te decyzje amerykańskie są, no powiedziałbym, one są sygnalizowane od dawna, ale jeszcze za czasów Bidena były trochę sygnalizowane. Ale w tej chwili decyzje następują błyskawicznie.
5: Ale jak szybko można zrobić, skoro my mamy kilkanaście roczników nieprzeszkolonych, bo pobór jest zawieszony. My nie odwiesiliśmy poboru jak państwa bałtyckie wszystkie czy skandynawskie. My mamy cztery razy mniej żołnierzy. My mamy cztery razy mniej żołnierzy na przykład w stosunku do Litwy, w stosunku do populacji. My kierujemy polskich oficerów na wczesne emerytury. U nas średnie przechodzenie na emeryturę żołnierza jest 45-47 lat. No i nie ma w związku z tym kto szkolić tych poborowych i dlatego nie ma poboru. No po prostu ciągle nam Amerykanie to mówią i dlatego się w tym wszystkim nie liczymy. Jesteśmy klientem tych Amerykanów, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić takiego frontu, jak to robi na przykład Ukraina, która ma podobną populację. Nie mówię, żeby miał być tu 500 000, bo w ogóle takich rezerw nie mamy, ale przynajmniej coś robić, żeby odtwarzać te straty rezerw. Przecież ci ludzie, którzy byli szkoleni na początku lat 2000 w poborze, oni odchodzą, już są starsi i nikt ich nie zastępuje. My po prostu jesteśmy bardzo słabym ogniwem tu, jeśli chodzi o ten podstawowy czynnik, który jest, chodzi w obronie. Ludzie, jeszcze raz ludzie. I przeszkoleni żołnierze.
4: Do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale nie mogę nie zapytać o ten order Orła Białego, który wisi nad planowanym spotkaniem biznesu polskiego, ukraińskiego, spotkaniem w Gdańsku, które ma dotyczyć odbudowy Ukrainy. Jakie jest teraz rozwiązanie tej sytuacji?
5: No niestety to była zła decyzja, bardzo zła decyzja. Ja uważam, że trzeba bardzo silnie reagować na takie próby upamiętnienia armii UPA, która dopuściła się czynów ludobójczych na Polakach, no ale to musi być skuteczne. My stawiamy ultimatum, że domagamy się zmiany nazwy, jeżeli nie, no to odbierzemy order nazwy tej jednostki. To nie następuje i my tego nie robimy, czyli pokazujemy swoją słabość.
4: No dobrze, jak zrobimy, to też nie będzie najlepiej, bo wtedy będzie jeszcze gorzej chyba.
5: No ale to teraz prezydent pokazał, że jest, no to mówią, no użyję tego tradycyjnego określenia, no miękiszonem, no wystraszył się konsekwencji, słusznie, bo to byłby skandal międzynarodowy wielki, no zresztą przypomnę.
4: Gdyby odebrano, rozumiem.
5: No jak najbardziej, bo przecież cały świat by wyciągnął, że Mussolini ma, Schröder ma, Zełenski nie, to nikt tego by nie zrozumiał. Poza tym przypomnę, no że polscy politycy, no przecież Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda po pierwsze nadał mu w 2013 roku, to wtedy kancelarią rządził w 2023 pan minister Przydacz, który przeszedł z MSZ-u, nadzorował te nadanie orderu Orła Białego. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Zełenski się zrewanżował w ubiegłym roku, nadał najwyższe odznaczenie polskiemu prezydentowi Andrzejowi Dudę. Najwyższe odznaczenia mają Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński, Ryszard Terlecki, minister Błaszczak, minister Dworczyk, Małgorzata Gosiewska. Oni wszyscy no, są proukraiński w tym sensie, że mają podziękowanie za wsparcie Ukrainy poprzez przyjęcie tych orderów.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: faktach o trzeciej również kolejny mecz mundialu, prawda Karol?
0: Zgadza się, Iran, Nowa Zelandia, tak jak wspominałem.
6: Będziemy to dla Was śledzić, nocne marki, bo może ktoś w pracy chciałby bardzo obejrzeć. Aktualizację z mundialu macie w RMF FM. Tu dobranocka, Maciek Rybak, cześć.

0: I od dawna to wiem.
1: Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. No niezły hymn męskiego grania w tym roku wykręcili nareszcie. W RMF FM tu program Dobranocka i wracam do faktów RMF o drugiej, bo tam mogliśmy posłuchać pani Marty Kolanowskiej, która odkryła w tropikach ponad 400 gatunków storczyków. No ja nie miałem pojęcia, że tyle ich jest. Dla mnie storczyk to storczyk, a w zasadzie kwiatek. Przy okazji chyba teraz rozumiem osoby, które kolekcjonują storczyki metodą a jeszcze jeden nie zaszkodzi. To chyba jakiś challenge, wyzwanie. 400 storczyków, zbierz je wszystkie.

0: to twój dzień.
1: Teraz ty, to jest twój dzień, odłóż telefon i właśnie zajmij się życiem poza telefonem. Tak mogliby powiedzieć w Wielkiej Brytanii. Dlaczego o tym Bogdan Zalewski z RMF24?
2: Próba zakazu dostępu do mediów społecznościowych. Przypomnę wam, że w Polsce taki zakaz jeszcze nie obowiązuje, ale już trwają prace nad przepisami, które ograniczyłyby dostęp dzieci do platform społecznościowych. Najważniejsze założenia tego omawianego projektu w Polsce to dzieci poniżej 15 roku życia nie mogłyby korzystać z mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat czy X. Wiek miałby być weryfikowany przez platformy za pomocą narzędzi cyfrowej identyfikacji. No i okazuje się, że ten temat, który pojawił się na przykład w Australii, bo my z Australii właśnie czerpiemy te wzory, przynajmniej nasi rządzący, temat pojawił się także na Wyspach Brytyjskich, bo oto brytyjski premier Keir Starmer zapowiada zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Złożył takie oświadczenie dzisiaj rano. To jest zwrot, musicie wiedzieć, w jego dotychczasowej polityce, choć nie do końca nieoczekiwany, prawda, Bogdanie? Witamy Londyn.
3: Dobry, witam.
2: Bogdan Frimorgan. Bogdanie, zacznijmy od tego, czego dokładnie będzie dotyczył ten zakaz.
3: No właśnie, to całkowity i kategoryczny zakaz, którym objęci zostaną młodzi ludzie, już wspomniałeś, poniżej 16 roku życia. Nie będą mogli wchodzić na takie serwisy jak Snapchat, YouTube, TikTok, Instagram i Facebook. Poza zakazem pozostanie natomiast komunikator WhatsAppa, czyli będą wyjątki. Ogłaszając tę decyzję, premier odniósł się do własnego doświadczenia jako ojca i rodzica. Przyznał, że dla wielu młodych ludzi ta decyzja nie będzie popularna, ale jej korzyści przewyższają negatywne konsekwencje. W istocie aż 85% rodziców ankietowanych podczas publicznych konsultacji opowiedziało się za wprowadzeniem takiego zakazu.
2: Są zwolennikami oczywiście takich ograniczeń, tak?
3: Tak jest. Oczywiście zupełnie odrębną sprawą będzie sposób jego egzekwowania, a to wciąż nie jest do końca jasne. Najpewniej obowiązek sprawdzania wieku użytkowników będzie leżał po stronie firm technologicznych, a łamanie tego wymogu grozić im będzie wielomilionowymi karami.
2: Bogdanie, wystąpienie premiera Starmera było transmitowane na żywo, no i było bardzo, przyznasz, emocjonalne, z takimi osobistymi odniesieniami. To jest sprawa, która ma podtekst polityczny, jak sądzisz?
3: Ja myślę, że tak, bo premier Keir Starmer walczy od pewnego czasu, no od miesiąca przynajmniej, o przetrwanie na stanowisku i najprawdopodobniej będzie musiał stanąć do wyścigu o własny fotel lidera Partii Pracy. Wcześniej sprzeciwiał się, jak już wspomniałeś, prowadzeniu takiego zakazu, ale zmienił zdanie, no i musiał to odpowiednio uzasadnić, stąd pewnie te osobiste odnośniki. Mówił nawet o swoim dzieciństwie, a to nie zdarza się w przypadku Keira Starmera bardzo często. Całkowity zakaz to właściwy wybór, powiedział. Nie zamierzam iść na kompromis w kwestii bezpieczeństwa i szczęścia naszych dzieci. Tak oświadczył w telewizyjnym wystąpieniu. Podkreślił, że media społecznościowe przynoszą nieszczęście, promują przemoc i niszczą zdrowie psychiczne. Są kompulsywne. Jako przykład podał wielogodzinne na przykład scrollowanie, czyli przeglądanie rolek i wiadomości, które odciąga dzieci od odrabiania zadań domowych, czytania czy zdrowego snu na przykład.
2: No wiadomo, to pożerać czasu jest, tak.
3: To jest pożerać czasu, ale co jest bardzo istotne, Bogdanie, w tym oświadczeniu, że poza samym zakazem dotyczącym mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia, rząd planuje także zablokować szkodliwe funkcje, takie jak transmisje na żywo oraz możliwość komunikowania się dzieci z dorosłymi za pośrednictwem komunikatorów wewnątrz gier komputerowych. Rozważane jest również wprowadzenie nocnej godziny policyjnej na korzystanie z aplikacji.
2: O, bardzo ciekawe. Czyżby to była walka z patostreamingiem właśnie, między innymi?
3: No, bardzo możliwe, no bo jeżeli dzieci mają dostęp do mediów społecznościowych, no to tam aż roi się od dziwnych głosów, prawda, które, tak, no, które przekazują bardzo szkodliwe treści.
2: Pytam o to, bo to jest bardzo podobny temat jak w Polsce właśnie. Widzimy, że ta dyskusja toczy się na różnych kontynentach, nawet bo Australia też wprowadziła takie zakazy. Bogdanie, bardzo ambitne plany, no ale tutaj technikalia są ważne. Kiedy one zostaną zrealizowane?
3: No tak, trzeba to skonkretyzować, absolutnie masz rację. To na razie propozycje. Premier zamierza jednak przepchnąć konieczną legislację przez Izbę Gmin i Izbę Lordów do świąt Bożego Narodzenia i wprowadzić ten zakaz najpóźniej na wiosnę przyszłego roku. Nie powinien mieć z tym większego kłopotu, ponieważ wcześniej inne partie polityczne, kiedy on nie był zdecydowany, inne partie polityczne również opowiadały się za wprowadzeniem takich restrykcji. Warto zaznaczyć, że że podobne prawo, o tym już wspomniałeś, wprowadziła Australia, ale to w Wielkiej Brytanii ma być jeszcze bardziej restrykcyjne, bo poszerzone właśnie o te ograniczenia streamingów i komunikacji
2: wewnątrz. No i ta godzina policyjna jeszcze, tak, to też ciekawe.
3: I ta godzina policyjna, oczywiście. Warto też powiedzieć o tym, jak ta zapowiedź premiera Keira Starmera została przyjęta. No, oczywiście z dużym zadowoleniem przez organizacje charytatywne opiekujące się dziećmi. Wspomniałem już o tej ankiecie. 85% rodziców opowiadało się za wprowadzeniem takich restrykcji, ale też mamy do czynienia z pewnym sceptycyzmem w przypadku niektórych polityków, no, którzy chcą już teraz gwarancji, że firmy odpowiedzialne za łamanie nowego prawa będą surowo kazane. Jeśli zostanie wprowadzony ten zakaz, mogę już teraz powiedzieć, że będzie to jednym z największych osiągnięć w karierze premiera Keira Starmera jako premiera Wielkiej Brytanii.
2: Bardzo dziękujemy, Bogdanie. Bogdan Frymowian, prosto z Londynu.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

nowość od Eagle w RMF FM. Stumilowy las. No kierowcy dużych i małych dobrze go znają, zwłaszcza nocą, kiedy trzeba zwolnić, bo ślepia wpatrują się w reflektory. No zwierzaki, zwierzaki. Szerokości i spokojności w trasie z najlepszą muzyką. Niech wam mijają kolejne kilometry.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku.

prosiliście o energię w muzyce. Proszę bardzo, Lady Punky. Jeszcze pośpiewać przy okazji można na 7 minut przed godziną trzecią. Tu RMF, tu Dobranocka i sprawdzam, co tam aktualnego w internecie. Ponad 500 000 000 zł na kolej. To plany projektu zintegrowanej sieci kolejowej. Pierwsze inwestycje jeszcze przed 2035 rokiem. No nie chcę być złośliwy, ale pewnie złapią jakieś opóźnienie.

0: Słuchacie RMF FM, na zegarze za chwilę godzina trzecia. Czas na fakty, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Rosyjski artysta krytykujący Władimira Putina zginął w strzelaninie w Białej Podlaskiej. Zabójstwo przypominało egzekucję. Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej, grzmi w sieci Donald Trump. W faktach także Poznań i ostatnie przygotowania do tegorocznej edycji festiwalu Pyrkon. W Białej Podlaskiej zastrzelono wczoraj obywatela Rosji znanego jako Siemon Skrepecki. Był artystą, który słynął z karykatur i performansów wyśmiewających Władimira Putina. Jak ustaliło nieoficjalnie RMF FM, mężczyzna od pewnego czasu mieszkał w Białej Podlaskiej. Do zdarzenia doszło obok parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
2: Usłyszałem strzały takie, nie wiem, za 20 może, 10, jak fajerwerki, jak wystrzał z wydechu.
3: Po chwili widzę, że jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
4: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
5: Spokojne, bardzo spokojne osiedle.
3: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
6: Brak słów.
1: Zabójstwo przypominało egzekucję. Sprawca miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, po czym strzelić do już leżącego mężczyzny. Zabójca wciąż nie został zatrzymany. Donald Trump poinformował, że Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej. Jednocześnie zdementował doniesienia, jakoby Stany Zjednoczone miały przekazać Teheranowi 300 miliardów dolarów. Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej, a historia o tym, że Stany Zjednoczone płacą Iranowi 300 milionów dolarów, to fake news puszczony przez głupkokratów, napisał Trump na portalu Truth Social. Wiceprezydent J.D. Vance przyznał jednak, że Iran mógłby uzyskać dostęp do funduszu wartego nawet 300 miliardów dolarów, tworzonego z inwestycji państw Zatoki Perskiej. Warunkiem miałoby być wywiązanie się Teheranu z zapisów porozumienia. Katastroficzne wizje się nie sprawdziły. To najważniejszy wniosek po zakończeniu największego w historii polskiego Bałtyku projektu badającego wraki, amunicję i broń chemiczną zalegającą na dnie polskiego morza. Eksperci przebadali m.in. wrak tankowca Franken, wrak Stuttgart oraz rejony głębi gdańskiej i Rynny Słupskiej. Co ustalili?
7: Zbiorniki na Frankenie są prawie że puste. Te, do których nie ma dostępu i gdzie może coś być, znajdują się poniżej poziomu dna, więc nawet jak się rozszczelnią, to wskażą dno, natomiast nie będzie takiego wypływu, który mógłby spowodować jakąś plamę oleju na powierzchni.
8: Jak te wyniki zostały przyjęte tutaj w Gdyni?
7: Ja myślę, że one są uspokajające w gruncie rzeczy. Morze Bałtyckie ma problemy, ale okazuje się, że te pozostałości II wojny światowej, których się tak bardzo obawialiśmy, można by plasować gdzieś na kolejnych, dalszych miejscach jako pewien problem, natomiast nie pośród tych kluczowych.
1: Wyjaśniał Jan Młotkowski, z zastępcą dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
9: Fakty RMF FM. Piłka w grze.
1: Na SoFi Stadium w Kalifornii rozpoczyna się właśnie kolejne tej nocy mundialowe spotkanie. Iran mierzy się z Nową Zelandią. Do tego spotkania będziemy wracać w kolejnych faktach. To będzie największe święto miłośników fantastyki. W Poznaniu trwają ostatnie przygotowania do tegorocznej edycji festiwalu Pyrkon. Organizatorzy zapowiedzieli kilka zmian. Jakich? To sprawdził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
10: Wydarzenia po raz pierwszy będą tłumaczone na język migowy. Zainteresowanie konwentem jest tak duże, że zdecydowano się wprowadzić limity sprzedaży wejściówek. W ubiegłym roku udział w festiwalu wzięło ponad 66 tysięcy osób. W tym roku będą też sprawdzane rekwizyty wnoszone przez uczestników.
11: Nie mogą wejść z tylko prawdziwej broni. Ze względu na bezpieczeństwo, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. Oczywiście można przyjść z bronią fantastyczną, z gier, filmów, seriali. Ta cała otoczka fantastyczna, ona nadal jest obecna i może być obecna.
10: Mówi Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era. Głównymi punktami festiwalu będą spotkania z twórcami fantastyki oraz wydarzenia związane z cosplayem.
1: Pyrkon w Poznaniu już w najbliższy weekend. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej pytanie, co dalej z orderem Orła Białego przyznanym prezydentowi Ukrainy. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Jackiem Czaputowiczem, byłym szefem dyplomacji.
12: Minister Przydacz, którego pan tutaj wymienił, twierdzi, że to pan jest proukraiński, dlatego pan jest przeciwnikiem odbierania tego orderu, a on zawsze prezentował realistyczną politykę. Pan mówi, że to on nadzorował przyznanie prezydentowi Zełenskiemu orderu i teraz chcę mu odebrać?
13: Ja się przyznam, że ja też mam taki order, tylko ja mam najniższy z nich i dostałem go, jak już przestałem być ministrem trzeciej klasy, po tych wszystkich innych politykach niektórych, których to wymieniam. I nie w zamian za to, że jakiś mój odpowiednik minister spraw zagranicznych Ukrainy dostał, prawda? Więc to jest takie odwracanie kota ogonem. Myślę, że minister Przydacz zrobił wielki błąd. bo skoro on był przy tym nadaniu, to on teraz pomyślał, a może by to warto odebrać i to mógł zasugerować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. I to prezydent jest w pułapce, bo każda decyzja jest zła. Decyzja, że on podejmuje, że no w końcu nie odbiera tego, bo na przykład mu kapituła to sugerowała, doszedł do wniosku, że odebranie orderu byłoby niewłaściwe. Naraża się na krytykę ze strony swego obozu. Przecież tam były uchwały zarządu Prawa i Sprawiedliwości, zarządu politycznego, jednogłośne, żeby odebrać. Cała strona prawicy żąda odebrania.
12: Sondaże też są takie, że...
13: Może byłyby demonstracje, że jest miękiszonem, tak jak jedna dziennikarka napisała, no Polska jest galaretą. No strasznie nieprzyjemne. Poza tym, no prestiż państwa to jest... Osoba, która reprezentuje państwo, to nie tylko jego osobisty prestiż upada, bo jest nieskuteczny, ale także całego państwa. No jest to strasznie nieprzyjemna rzecz.
12: Znaczy, no nie, przepraszam, to znaczy, że w tym wyścigu dwa samochody jadą na siebie, to Polska...
13: No, jak najbardziej, no stchórzył.
12: Przegraliśmy w tchórze.
13: No jak najbardziej, tylko tu chcę powiedzieć jedną rzecz. Na czym polegał błąd? Bo ja uważam, że zdecydowanie działanie było konieczne. On polegał na tym, że ktoś zapewnie jemu i polskiej klasie politycznej zasugerował, że w sposób oczywisty prezydent Zełenski się wycofa i zmieni tą nazwę. No okazało się, że zostaliśmy w liny, żeśmy wpadli.
12: No dobrze, ale to jest jakby jedna możliwość. Odebranie, znaczy nie odebranie. A jak odbierze, no to wtedy, można powiedzieć, pokazaliśmy siłę zdecydowanie.
13: To wtedy na pewno na scenie politycznej się umacnia, bo pokazuje natomiast, to według mnie jest degradacja pozycji Polski w świecie, bo nikt tego nie zrozumie. Tak jak powiedziałem, dlaczego państwu i prezydentowi państwa, które jest atakowane, tak jak teraz w nocy dzisiaj przez Rosję, wojna trwa, my robimy taki gest, a zarazem te ordery ciągle nie kwestionujemy dla różnych zwolenników Moskwy jak Gerharda Schrödera, to po pierwsze. Myślę, że w ogóle jego wtedy pozycja międzynarodowa prezydenta spadnie. On nie będzie osobą, z którą by chciano się kontaktować, nie mówiąc już o pozycji Polski. I jak to będzie wyglądało na tej wielkiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, która ma być w Gdańsku za niecałe 2 tygodnie? No według ja sobie tego nie wyobrażam.
12: Ale polskie firmy stracą?
13: No, polskie firmy już straciły. Polskie firmy, polskie firmy liczą na współpracę, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Dla mnie liczy się godność państwa bardziej niż ten interes gospodarczy. Ja bym się tym nie kierował, więc trzeba było zareagować zdecydowanie, nie tylko jeśli chodzi o tą kwestię gospodarczą.
12: No, ale to jest jeszcze trzecia możliwość, można czekać. To znaczy, można powiedzieć, dajemy prezydentowi Zełenskiemu czas, żeby się zastanowić.
13: No i to jest chyba wybrane i to jest chowanie głowy w piasek, bo już przecież rzecznik prezydenta, pan minister Leszkiewicz, powiedział, że oni nie mają nadziei, że będzie zmiana tej decyzji. Każdy widzi, że nie jest zmieniona decyzja, my czekamy. Ani w lewo, ani w prawo. Sytuacja jest niejasna. Nie wiadomo, co to będzie w tym Gdańsku. Jak na to zareagować? Ukraińcy czekają, czy my chcemy, żeby on przyjechał do Gdańska, czy my chcemy osobę, nad którą wisi groźba odbioru orderu, bo jest jego niegodny? Jak on się będzie tu czuł w Gdańsku? I czy on wtedy na pewno przyjedzie? Ja myślę, że to jest bardzo... My po prostu żeśmy się postawili w kropce. No w zasadzie dlaczego byśmy chcieli, żeby on tu przyjechał? A rząd chce, żeby przyjechał, bo to jest największa, tak powiem, konferencja, czy w ogóle wydarzenie geopolityczne w tym roku, podkreślające znaczenie Polski w relacjach właśnie do Ukrainy, do Rosji, do tego pokoju. To jest była nasza szansa. I to może spalić na panewce. No jest bardzo zła sytuacja. A polskie firmy, no już są takie głosy, dyskusje. To jest bardzo trudny rynek ukraiński. Czy polskie państwo...
12: Politycznie ustawione też, powiedzmy, zupełnie
13: tak
12: otwarcie.
13: Tak, ale tak. Czy polskie państwo będzie na tyle silne, żeby później ewentualnie te firmy, które zaryzykują dużo, bronić.
12: No jak się okazuje, nie jest na tyle silne, żeby bronić nawet własnej narracji historycznej.
13: Słabość. My wykalizaliśmy się w tej grze w tchórza, że stchórzyliśmy. Jest wielka przewaga mentalna i, tak powiem, faktyczna Ukrainy w tym sporze, po prostu na własną prośbę.
12: Panie Wzra, a w co gra tak naprawdę Ukraina? Zełenski przecież wiedział, prezydent Zełenski wiedział, jakie jest nasze podejście do UPA i do Ukraińskiej Powstańczej Armii. Miał świadomość, albo powinien mieć świadomość, że to wywoła w Polsce skandal. Sygnały były jednoznaczne. No, zakładam, że jego służby dyplomatyczne też wiedzą o tej odwracającej się emocji politycznej wobec Ukrainy. w Polsce. W co gra prezydent Zełenski?
13: Panie doktorze, nie chciałbym radzić i wyjaśniać, niech to eksperci zrobią. Mnie interesuje interes Polski. Jakby nie zagrał, musimy reagować mądrze, umiejętnie, tak żeby wzmacniać pozycję Polski.
12: A jeżeli on gra na Niemca, nie na Polskę, to
13: zagrał
12: wtedy...
13: jak zagrał, żeśmy jeszcze pogorszyli naszą sytuację. Bo chcę powiedzieć jasną rzecz. Chwaliłbym tą całą akcję. Gdybyśmy my go zaszantażowali, tak jak teraz tym orderem, on by zmienił nazwę, ale on nie zmienił. I ktoś musi za to odpowiedzialność wziąć.
12: Ktoś musi zjeść tę żabę.
13: Ktoś musi wziąć, ktoś tego, nie tylko prezydenta, ale przecież rząd, minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, my domagamy się bez tego ani rusz. No to jedzmy tą żabę, jeżeli my mamy klasę polityczną tchórzliwą, a w zasadzie moim zdaniem lepiej być tu tchórzliwym i się wycofać, niż zrobić jeszcze większą bzdurę, czyli odebrać mu ten order, bo się kompletnie skompromitujemy, no to wtedy no trudno. No, według mnie być może w kancelarii prezydenta powinno dojść do jakiejś refleksji, czy tam są właściwe osoby. No, została dokonana niedawno korekta na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tam jest dyplomata z doświadczeniem i może rozumie, jakie są relacje przyczynowe.
12: Marcin Przydacz do dymisji?
13: Nie, ja tego nie mówię w ogóle. Ja nie wiem zresztą, ja mówię, bo on odpowiada za to formalnie, jest szefem tego biura, ale może to były inne głosy. Ja się odnoszę do niego, dlatego że pan go przywołał i on tutaj mnie atakuje.
12: Tak, no tutaj oczywiście były
13: że ja jestem proukraiński, skoro oni wszyscy się okazali proukraińscy, bo chcieli mieć te ordery, a później myśleli, że przyznanie, odebranie ordery to tak samo jak nadanie orderu. No nie, to nie jest to samo, bo to już jest wielka afera i ona jest zupełnie niepotrzebna i ktoś źle wymyślił te instrumenty, no i po prostu cała Polska na tym traci.
12: Panie profesorze, wie, że pan ten pokój Iran, Stany Zjednoczone, no dzisiaj w nocy prezydent Trump napisał: porozumienie z Islamską Republiką Iranu zostało sfinalizowane, gratulacje dla wszystkich, niniejszym udzielam pełnego zezwolenia na swobodny przepływ przez cieśniny Ormus, a jednocześnie nakazuje natychmiastowe zniesienie blokady morskiej nałożonej przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Statki świata, odpalcie silniki, niech płynie ropa.
13: Bardzo ciekawe rozwiązanie. Myślę, że jest szansa, że rzeczywiście te statki ruszą, a to jest ważne dla tego.
12: Z drugiej strony irańska agencja Fars mówi, że żegluga cieśniną Ormus będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. To jakby jest trochę inny przekaz niż ten, który prezentuje Donald Trump.
13: To nie przeczy temu, co powiedziałem, że statki ruszą i wtedy ropa może się, ceny mogą się ustabilizować, to jest dobre.
0: Mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim były szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Całego wywiadu możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: My tu kończymy fakty, a tutaj 7 minuta spotkania Iran-Nowa Zelandia i Irańczycy przegrywają jedną bramką. Mundial 2026 pod osłoną nocy w RMF FM na bieżąco. Nie śpimy, oglądamy i najlepszą muzykę gramy. Red Hot Chili Peppers.

Marek Grechuta w RMF FM. 20 minut po godzinie 3 mamy na zegarze. Dzisiaj wtorek, 16 dzień czerwca. Trwa mecz Iran-Nowa Zelandia. 17 minuta spotkania. Nowozelandczycy prowadzą 1-0, ale nie o tym teraz chciałem, tylko o fali upałów, która zbliża się do Polski. Przeglądam nagłówki, bo są naprawdę zaskakujące. Stoimy na drodze upalnego walca, to jeden z nich. Szalony skok temperatury to drugi. Polska zamieni się w piekarnik, krzyczy trzeci nagłówek. A może w saunę, nie w piekarnik? No, trochę relaksu poszukajmy w tym upale.

To jest najlepsza muzyka na nocną zmianę. Kamil Bednarek i Choć ucieknijmy. No tytuł pasuje, pasuje. Dobranocka w RMF FM, choć coraz bliżej wschód słońca, a w regionach wysuniętych najbardziej na wschód już świta. I to jest świetny moment na pierwsze w polskim eterze. Dzień dobry.

0: Wygląd. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Kobiety, które pokonały najtrudniejsze górskie szlaki. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Sałyga Dąbkowska przez przyjaciół była nazywana kwakwą. Tak jak Himalaje miały swoją Elizabeth Hawley, dziennikarkę i kronikarkę wypraw himalajskich, tak bez wątpienia można powiedzieć, że Tatry miały swoją kwakwę, ponieważ była chodzącą kroniką wypraw tatrzańskich. Pracowała w Toprze jako profilaktyk i prowadziła kronikę wypadków górskich. Była w tym znakomita. Ona tym żyła, a Tatry znała jak własną kieszeń, bo była przewodniczką pierwszej klasy. Kiedy coś się wydarzyło w górach, mogła nawet nie być na miejscu, ale z opisu wiedziała dokładnie, gdzie dany wypadek się wydarzył. Bardzo szczegółowo opisywała wyprawy ratunkowe i pięknie opowiadała. Kontynuuje Apoloniusz Rajwa. A nie była rodowitą góralką, bo urodziła się w podwarszawskim Milanówku w 1930 roku. Przez jakiś czas studiowała w Warszawie historię sztuki, ale ostatecznie to Tatry stały się jej sposobem na życie. Technik wspinaczkowych uczyła się od prawdziwych sław, między innymi u Stanisława Grońskiego. Krysia była znakomitą taterniczką, ale trzeba zaznaczyć, że wspinała się dużo z mężczyznami, wybitnymi, jak Rysiek Berbeka i Jerzy Hajdukiewicz. Robiła z nimi trudne drogi, nawet w skali do piątki. Kryśka była też pierwszą kobietą, która w Alpach zrobiła narciarski kurs instruktora alpejskiego. Zdaje się pod koniec lat 60., wspomina Apoloniusz Rajwa. Do jej sukcesów można zaliczyć pierwsze kobiece zimowe przejście zawratowej turni Rysą Kordysa z Danutą Topczewską i Ewą Bujnowską. Pierwsze przejście Mięguszowieckiego Szczytu Czarnego północno-wschodnią grzędą z Dolnymi Urwiskami z Maciejem Popką. Pierwsze kobiece zimowe przejście Filara Świnicy z Danutą Topczewską, Ewą Bujnowską i Wandą Zawicką. I znowu pierwsze zimowe przejście Cubryny prawym filarem w zespole kobiecym z Danutą Topczewską. Wszędzie było jej pełno. Pomagała w schroniskach, między innymi w Morskim Oku i Pięciu Stawach. Można było się na nią natknąć w centrali GOPR-u, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, oraz w Betlejemce, gdzie szkoliła. Wśród jej kursantek była Wanda Rutkiewicz. Kwakwa aktywnie uczestniczyła w dyskusjach dotyczących zmian, jakie zachodziły w technikach taternickich. Na przykład w Taterniku nr 3 z 1958 roku można przeczytać jej artykuł na temat poręczowania tras. Problem poręczowania pod koniec lat 50. rozpalił środowisko taternickie. Przeciwko tej technice wysuwano argumenty, że poręcze mordują skałę, pozwalają na zdobycie szczytów ludziom, którzy w normalnych warunkach nigdy by danej ściany nie zdobyli. Pozbawiają wyprawy adrenaliny i decyzyjności. Brak poręczy w wielu przypadkach uniemożliwiał wycofanie się ze ściany. Dąbkowska nie opowiadała się jednoznacznie za żadną stroną, ale stanowczo zaznaczała, że trudne trasy, nawet zaporęczowane, wciąż są trudne. Nie można deprecjonować sukcesów szczytowych, jeśli były one osiągnięte na trasach z poręczowaniem.

0: Czym się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Kwa-kwa znakomicie operowała słowem, nie tylko pisanym, lecz także mówionym. Posługiwała się wspaniałą polszczyzną. W Golubiu Dobrzyniu wygrała konkurs krasomówczy dla przewodników tatrzańskich. Jeździła ze swoimi prelekcjami do domów wczasowych. To nie były czasy, kiedy odpalało się prezentacje z komputera. I wcale nie miała dużo przezroczy dla uatrakcyjnienia swojego przemówienia. Ale opowiadała tak ciekawie, że cała sala aż wstrzymywała oddech. A sale były pełne, mówi Apoloniusz Rajwa. Taterniczka, publicystka, kronikarka i narciarka. Do tych określeń w 1963 roku można było dopisać kolejne: przewodniczka. A w 1974 roku była już przewodniczką pierwszej klasy. W 1965 roku złożyła zaś przyrzeczenie taternicze w Gobrze i jako ratowniczka uczestniczyła w 30 wyprawach. Mimo choroby onkologicznej, którą przeszła po 40, wydawała foldery i broszury i na poważnie zajęła się przewodnictwem. Zmarła w 2015 roku i została pochowana u podnóża Tatr, które zawsze były dla niej lekarstwem na każdą dolegliwość. Mówiła: Marysia Krzeptowska w 5 stawach, widząc mnie w złym humorze, powtarzała: przeleć się, to cię popuści. I miała rację. Lata 60. Dziewczyny szturmem wracają na szlaki. I wreszcie nastały lata 60. Czas, kiedy w Tatrach zaczęły działać bardzo silne zespoły kobiece, a wiele z dziewczyn, które właśnie wtedy rozpoczynały karierę sportową, wieńczyło ją w górach wysokich na wyprawach himalajskich. Anna Okopińska, zapytana przeze mnie o to, które kobiety są dla niej najwybitniejszymi wspinaczkami, podkreśla, że z pewnością zespoły kobiece lat 60. Właśnie w tych czasach na tatrzańskich zboczach trenowały te, które za chwilę wyruszały w Himalaje. Wanda Rutkiewicz, Halina Kryger-Syrokomska, a wkrótce Ewa Panejko-Pankiewicz, Danuta Gellner, dziś Wach, Krystyna Palmowska, Anna Czerwińska. Taternictwo w latach 60., 70. stało się gałęzią sportu, która pociągała ludzi lubiących ryzyko i przygodę. Wyjazdy zagraniczne były niemożliwe i naturalną areną ćwiczeń dla powstałych wówczas klubów wysokogórskich były Tatry. Wszyscy wspinacze się tutaj spotykali, przyjeżdżały grupy kilkunastoosobowe, mieszkali w schronisku po 2 tygodnie, robili różne drogi. W tych grupach pojawiały się wspinające dziewczyny. Tak zaczęła się rodzić czołówka kobiet lat 70. i 80. Oczywiście bywało i tak, że panowie zapraszali na wyjazdy ładniejsze koleżanki z klubów wysokogórskich. Ale jeśli okazywało się, że dana dziewczyna potrafi się też nieźle wspinać, to miała szansę sporo osiągnąć w górach, opowiada Rajwa.
0: Za moment w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie, czyli kobieca historia podboju.

0: twarde charaktery, niezwykły hart ducha, wielkie ambicje. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Tylko w RMF FM.
1: Małgorzata Surdelnyka. Góry to emocje. Jedną z najlepszych taterniczek lat 60. była Małgorzata Surdelnyka, która zrobiła m.in. pierwsze kobiece przejście Drogi Łapińskiego północno-wschodnią ścianą kazalnicy Mięguszowieckiej z haliną Kruger-Syrokomską. Czy kant hakowy południowej ściany zamarłej turni z Aleksandrą Pawełczyk. Nazwisko Nyka jest mi dobrze znane. Jednak głównie za sprawą Józefa Nyki, męża pani Małgorzaty, znakomitego autora tatrzańskich przewodników. Próbuje się skontaktować z rodziną przez ogólnego maila dostępnego na ich stronie, ale nie wierzę w swój sukces. W moim przekonaniu zwracam się do prawdziwej tatrzańskiej arystokracji. Wychowałam się na przewodnikach Józefa Nyki. Ku mojemu zdziwieniu dostaję wiadomość od Moniki Nyczanki, córki państwa Nyków, ze wszystkimi kontaktami. Co więcej, mam w niej ogromne wsparcie w namawianiu pani Małgorzaty do rozmowy. Jak większość moich rozmówczyń z wcześniejszych pokoleń, pani Małgorzata nie lubi mówić o sobie i swoich dokonaniach. Spotykamy się w mieszkaniu państwa Nyków na warszawskich Bielanach. Przygarnięty kundelek pilnuje mnie na każdym kroku, ale przyjaźnie macha ogonem. Proszę nie głaskać, on jest bardzo miły, ale na przykład z zięciem są na wojennej ścieżce, więc różnie to może być. Na stole czekają na mnie wydrukowane notatki i zdjęcia. Dla pani Małgorzaty wspinanie jest zamkniętym etapem. Ale są momenty w trakcie naszej rozmowy, gdy rozpromienia się, opowiadając niektóre anegdoty. Wtedy wspomnienia płyną żywszym nurtem. Mówi pani Małgorzata. Wspinałam się zaledwie kilka sezonów, od 1957 do 1960 roku. Moi bracia nie zostawili mi wyboru. Sami byli zapalonymi wspinaczami, więc ja też chciałam. Zapisałam się do klubu wysokogórskiego w Katowicach.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Było naprawdę solidne. Może dlatego było wówczas sporo mocnych dziewczyn. I znalezienie partnerki do wspinania nie stanowiło trudności. Mam też wrażenie, że to był dobry czas dla kobiet w górach. Atmosfera była bardzo sprzyjająca, a między nami czuło się pozytywną rywalizację.
2: Już za chwilę w RMF FM. Agata Komosa, styczeń. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie.

Jednak dla mnie góry to były emocje na każdej drodze. Mieszanina ekscytacji, piękna, strachu i adrenaliny. To ostatnie uczucie wiązało się z pewnością także ze sprzętem, który był w tamtych czasach po prostu katastrofalny. Haki i karabinki były wytwarzane przez rzemieślników. Wszystko było bardzo toporne. Sizalowa lina była z kolei bardzo ciężka i sztywniała na deszczu, ale nie narzekałyśmy. Nikomu się nie śniło, że sprzęt mógłby być lepszy. Dodam jeszcze, że ówczesne metody asekuracji były dość ryzykowne. Ale my wszyscy nie mieliśmy

świadomości, jak to wszystko razem obniża nasze bezpieczeństwo w skale. W Tatrach spędzałam całe miesiące. Mieszkaliśmy w kurniku, chatce przy schronisku nad Morskim Okiem. Jakie tam było barwne towarzystwo z całej Polski. Wszyscy żyliśmy w wielkiej zgodzie i przyjaźni. To były naprawdę rodzinne relacje. Nigdy nie czułam zazdrości ani rywalizacji. Wspieraliśmy się w każdy możliwy sposób. Od pożyczania sprzętu i rysowania schematów dróg po dzielenie się żywnością, która w tamtych czasach była bardzo skromna. Tak po prawdzie to nie dojadaliśmy. Bo kto mógł 3 miesiące chodzić po górach i mieć na wszystko fundusze? W tamtym czasie podziwiałam Jankę Zygadlewicz, ale ona się wspinała głównie z mężczyznami. Ja wybierałam dziewczyny. Ale za takim podejściem nie stała żadna głębsza feministyczna myśl. Raz wspinałam się z Haliną Krüger-Syrokomską. Nie byłyśmy blisko, głównie dlatego, że smaliła cholewki do mojego przyszłego męża. Z mężem poznaliśmy się w Tatrach. Pamiętam, jak Dziunia Łapińska nas swatała, dała nam nawet własny apartament. Takie dwuosobowe pomieszczenie przy starym schronisku. Z mężem wytyczyliśmy wspólnie nową, trudną drogę prawą krawędzią południowej ściany zadniego mnicha. Pamiętam jednak zabawne rywalizacje z męskimi zespołami. Na przykład razem z Basią Morawską byłyśmy na Wołowej Turni od południowej strony. Tam na szczycie znajdowała się puszka, w której zostawiłyśmy kartkę z naszymi nazwiskami. Zeszłyśmy rekordowo szybko zachodem Grońskiego i pochwaliłyśmy się tym w schronisku. Wtedy zerwali się Zbyszek Jurkowski i Andrzej Nowacki i stwierdzili, że powtórzą nasz wyczyn 5 razy szybciej. Na szczycie wpisali się na swojej kartce, a nasz bilecik znieśli. Przyszli zziajani jak 100 diabłów, ale rzeczywiście zajęło im to mniej czasu niż nam. W 1961 roku nastąpił mój rozbrat ze wspinaniem. To była w pełni świadoma decyzja, bo trudno się narażać mając 2, a potem 4 dzieci. Nigdy tego nie żałowałam. Oczywiście jeździliśmy z mężem w góry, kiedy aktualizował przewodniki, ale wspinanie odeszło w niepamięć. Pamiętam, że Wanda Rutkiewicz próbowała mnie namówić na zagraniczną wyprawę, ale to nie wchodziło w grę.

0: Zbliżamy się do godziny czwartej. W RMF FM czas posłuchać kolejnego wydania Faktów. Przedstawi go Karol Płaczkiewicz.
1: Donald Trump potwierdził wsparcie militarne dla Polski w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim. O szczegółach powie nasz korespondent. Jest termin startu budowy portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. A na mundialu po pierwszych 45 minutach Iran remisuje z Nową Zelandią 1-1. Donald Trump potwierdził w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim zobowiązanie do zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Poinformował o tym wczoraj Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Do spotkań przywódców doszło dwukrotnie podczas niedzielnych uroczystości w Białym Domu. O szczegółach z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Wszystko działo się przy okazji gali mieszanych sztuk walki i 80. urodzin prezydenta Trumpa.
3: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski.
2: Takie zapewnienie miał usłyszeć prezydent Nawrocki.
3: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
2: Mówił również minister Przydacz.
3: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze.
2: A Karol Nawrocki miał w czasie tego wieczoru w Białym Domu rozmawiać też z szefem Departamentu Energii, szefem dyplomacji USA oraz wiceprezydentem USA.
1: Brak porozumienia w sprawie zwrotu pieniędzy za sprzęt przekazany Ukrainie. Takie informacje przekazał wczoraj szef polskiego MSZ Radosław Sikorski po posiedzeniu Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu.
4: My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma.
1: Polska domaga się zwrotu prawie 500 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Komisja Europejska chce nam przelać jedynie 10% tej kwoty. Rusza budowa największego lotniska w kraju, czyli portu Polska. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, prace terenowe rozpoczną się we wrześniu. Nowy port lotniczy powstanie w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. Co ten plan oznacza dla osób, które wciąż mieszkają na tym terenie? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Oznacza, że do końca sierpnia muszą zakończyć się wywłaszczenia właścicieli działek, na których ma powstać pierwszy etap lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną rządowy pełnomocnik do spraw budowy portu Polska, Maciej Lasek.
6: Tam, gdzie mogą się zacząć pracę, tam spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów.
5: W przyszłym tygodniu rząd ma podpisać umowę z firmą, która ma realizować pierwszy etap budowy lotniska, czyli przede wszystkim postawić fundamenty. Sam Port Polska ma według planów obsługiwać pasażerów w drugiej połowie 2032 roku i wtedy przeniesione mają być tam wszystkie pasażerskie, komercyjne loty z Warszawy.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: Opozycja w Polskim Komitecie Olimpijskim wygrała kluczowe głosowania. Zobowiązując się przy tym do prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, to konieczne, by pozbawić go stanowiska. Kiedy mogłoby to nastąpić, pytał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
8: Zanim opozycji, prezes musi na mocy uchwały zwołać walne w ciągu 30 dni. Sęk w tym, że robić tego nie zamierza, bo uważa, że to działanie bezprawne.
9: Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
10: Czyli raczej nie spodziewajmy się kolejnego wolnego w czerwcu, krótko mówiąc.
9: W kwietniu w przyszłym roku wyborczego.
8: W kwietniu kończy się kadencja Radosława Piesiewicza, ale już zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję. Opinie prawne prezesa PKOL kwestionuje doradca ministra sportu Robert Korzeniowski.
11: Prezes Piesiewicz powinien być w służbie olimpizmu, a nie my jego zakładnikami czy zakładnikami jego woli czy gierek.
8: Wydaje się zatem, że na pozór opozycja w PKOL odniosła dziś zwycięstwo. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej, wygląda ono na perrusowe i na zmianę prezesa jego przeciwnicy jeszcze poczekają.
1: A pozostając w tematyce sportu, zaglądamy za ocean. Tam zakończyła się pierwsza połowa meczu Iran-Nowa Zelandia. Po 45 minutach remis 1-1. Piłkarze za chwilę będą wracać na murawę, a do tego spotkania wrócimy w kolejnych faktach. Teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. W Katowicach otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego. W swoich zbiorach ma w sumie około 30 km archiwaliów, w tym dokumenty sięgające XIII wieku.
12: Archiwum Państwowe w Katowicach wchodzi w skład 32 archiwów państwowych w całym kraju, zarządzanych właśnie przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, więc jest to wielki dzień dla nas wszystkich, dla całej społeczności archiwalnej, ale zdecydowanie najbardziej i załoga Archiwum Państwowego w Katowicach i, jak rozumiem, cały region śląski, no bo to tutaj, w tym miejscu gromadzone są no, te właśnie najważniejsze dokumenty, które na tym terenie, na terenie właściwości działania Archiwum Państwowego w Katowicach są na co dzień wytwarzane przez różnego rodzaju instytucje i przez różnych ludzi. Otwieramy nową siedzibę, generalnie mówimy cały czas o rozbudowie, przebudowie, tak naprawdę otwieramy nową siedzibę Archiwum Państwowego w Katowicach, bo ten kompleks tych budynków, które znajdowały się na tym olbrzymim terenie powojskowym, no to były budynki przeznaczone dla wojska. Czołgi tam stały, były różnego rodzaju maszynownie, były koszary i tak dalej. To nie były budynki przygotowane do tego, żeby przechowywać w nich narodowy zasób archiwalny. W związku z tym tak naprawdę to wszystko zostało wyburzone w trakcie tej inwestycji. Powstały dwa nowe budynki, dwa nowe zostały wyremontowane praktycznie od zera. Wszystko to zostało ze sobą połączone, bo do tej pory ten kompleks był całkowicie niefunkcjonalny, czyli żeby poruszać się po tym kompleksie, trzeba było cały czas wychodzić na zewnątrz, co dla dokumentów jest rzeczą zabójczą. One muszą mieć stałą temperaturę, muszą mieć stałą wilgotność, muszą mieć zapewnione generalnie stałe warunki przechowywania. Tylko w ten sposób one są bezpieczne i możemy mówić o jakimś przechowywaniu w długim okresie czasu, a do tego dążymy. Najstarsze dokumenty, przypominam, z XIII wieku. Wszystko, co jest przechowywane w archiwach państwowych, jest unikatowe. Dlaczego jest unikatowe? Dlatego, że dokumenty są wytwarzane w pojedynczych egzemplarzach. To nie jest książka, która jest drukowana w setkach tysięcy egzemplarzy. To nie są innego rodzaju artefakty, które mogą się w jakiś sposób powielać. Każdy dokument jest unikatowy, jest jeden.
13: Czego zwykły człowiek mógłby tutaj poszukiwać?
12: Wydaje mi się, że coraz większą świadomość, bardziej w świadomości społecznej przebijamy się z tą informacją właśnie, czym są archiwa państwowe, po co one są i dlaczego, tak jak mówiłem na otwarciu tego budynku, dlaczego warto w nie inwestować. No więc to są te miejsca, które są odpowiedzialne za to, żebyśmy mogli tak naprawdę opowiadać historię. Bez archiwów państwowych nie ma opowiadania historii, bo w archiwach państwowych przechowywane są źródła do tego, na podstawie których historycy potem tę historię opowiadają. Więc myślę, że to jest najprostsza odpowiedź też o tym, jak zwykły człowiek może archiwa państwowe i z czym powinien archiwa państwowe postrzegać. Generalnie skarbnica wiedzy na wszelkie możliwe tematy. W murach Archiwum Katowickiego, jak w murach każdego innego archiwum w Polsce, są tak zwane perełki. Tutaj również wspomniana dzisiaj mapa Księstwa Pszczyńskiego, która została wpisana, przypomnę, na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Są pierwsze protokoły Rady Województwa Śląskiego po przyłączeniu do Polski, które również zostały wpisane na tę listę. Także Archiwum Państwowe w Katowicach, mimo że w miarę nowe, może się poszczycić takim naprawdę dosyć unikatowym zasobem, że nie wspomnę o całym zasobie, który dla mieszkańców województwa śląskiego jest oczywisty, czyli cały ten zasób związany z kopalnictwem i hutnictwem. No tego nigdzie indziej generalnie w kraju nie ma.
13: Pan tak obrazowo mówił o tych kilometrach archiwaliów.
12: No tak, w tym momencie w archiwach państwowych, bo mówimy o archiwaliach jako dziedzictwie dokumentacyjnym, dlatego archiwa znajdują się między innymi, podlegają pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo to dziedzictwo narodowe, no to jest właśnie w głównej mierze to dziedzictwo dokumentacyjne. W tym momencie w archiwach państwowych tego dziedzictwa jest niemalże 400 kilometrów akt. I to jest ten zasób, którym na co dzień archiwiści państwowi w tych 32 instytucjach w skali kraju się opiekują. To jest 1600 osób zatrudnionych w archiwach państwowych, zajmujących się tymi 400 kilometrami akt, ale również i tymi, które jeszcze do archiwów nie trafiły, bo to jest druga część naszej działalności archiwalnej, czyli jedna część to jest to, co już jest w archiwach zgromadzone, a druga część to jest to, co jest cały czas na bieżąco w administracji publicznej wytwarzane. To również my odpowiadamy za to, w jaki sposób to jest w urzędach zarządzane, to my zatwierdzamy instrukcje do zarządzania dokumentacją, to od nas zależy, co zostanie z tych instytucji przejęte do przechowywania i do przekazania przyszłym pokoleniom, właśnie po to, żeby historię nieustająco można było opowiadać. W Katowicach 30 km akt jest to jedno z większych archiwów państwowych w Polsce. Pracowników jest około 100 i też pod tym względem jest jedno z większych archiwów państwowych w Polsce. I plany rozwojowe a propos archiwum państwowych w Katowicach są jeszcze duże, więc nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Jeszcze będzie się tu dużo działo i myślę, że będzie jeszcze ważniejszym archiwum w Polsce.
13: Chciałabym zapytać o takie perełki, jakie tutaj się znajdują?
14: Dla każdego co innego jest najważniejsze. Genealog, który poszukuje swojej rodziny, będzie najbardziej zainteresowany. Dla niego najcenniejsze będą materiały z urzędów stanu cywilnego, bo tam ma te dokumenty rodziny. Ktoś, kto bada historię przemysłu, to dla niego najcenniejsza będzie dokumentacja dotycząca zakładów przemysłowych, które funkcjonowały na terenie Górnego Śląska, kopań. Ci, którzy poszukują informacji o tym, jak wyglądały pokłady węgla czy rudy na terenie Śląska, będzie szukał map w naszej kartografii. Dlatego mówię, że w tych 30 kilometrach każdy znajdzie dla siebie to, czego szukał w przeszłości, te informacje. Ale my wskazujemy trzy dokumenty jako najcenniejsze, bo one są wpisane na krajową listę UNESCO, Pamięć Świata. To jest mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku, przedstawiająca wolne stanowe państwo pszczyńskie. Następnie protokół pierwszych obrad Sejmu Śląskiego. I trzeci dokument to akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
13: Będą nieotwarte w najbliższym czasie, tak? Czego można się spodziewać?
14: Zaproponowaliśmy wszystkim, którzy chcą do nas przyjść, no poza tym, że oczywiście z Bebokiem Hirkiem się zapoznają i mogą sobie wbić pieczątki, to jeszcze będzie prezentowany ten film, który był dzisiaj pokazany, tak żeby pokazać to archiwum z lotu ptaka. Będzie można zwiedzić magazyny archiwalne taką trasą mniej więcej, jak dzisiaj goście idą. Będą też wykłady na temat dokumentacji. Będą się ci, którzy przyjdą, mogli zapoznać z prawdziwymi dokumentami. Nie mówię, że dotknąć, bo staramy się jednak, żeby te dokumenty były chronione, ale zobaczyć je z bliska. Opowiedzą archiwiści o tych dokumentach. Będzie też stoisko opowiadające o tym, gdzie szukać materiałów genealogicznych, bo to zawsze też wielu ludzi interesuje. I także jak zabezpieczyć swoje własne rodzinne archiwum. Czyli co możemy zrobić, że jeżeli mamy dokumenty po naszych przodkach i chcemy sobie je zabezpieczyć, to nasi konserwatorzy opowiedzą nam o tym, jakie działania się wtedy podejmuje, żeby te dokumenty nie uległy zniszczeniu.
13: Jak się zmienia komfort pracy dla państwa w tej chwili, dla pracowników?
14: To też takie trudne pytanie, to oni by musieli odpowiedzieć, ale myślę, że zawsze nowe pomieszczenia klimatyzowane odpowiednio ze sterowanymi temperaturami, z nowymi meblami, spełniającymi najwyższe standardy BHP, no to jest, myślę, wartość dodana.
1: Z Pawłem Pietrykiem, naczelnym dyrektorem archiwów państwowych, oraz Sławomirą Krupą, dyrektorką Archiwum Państwowego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 12 minut po godzinie 4, wtorek 16 czerwca, tu RMF FM, Maciek Rybak, dzień dobry. Najlepsza muzyka dla tych, którzy właśnie wstali. A proszę, Silver na początek, a kiedyś Abba, ale to było kiedyś. No i nocna zmiana, coraz bliżej końca. Kibicujemy i RMF FM zawsze z wami.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Wstrząsające odkrycie. Odkryto szczątki glonów sprzed 1,5 miliarda lat.
2: To jest niewiarygodne.
1: Czyli rośliny istniały 400 milionów lat wcześniej niż sądzono.
2: I zauważcie, nikt ich nie podlewał.
1: No bo nie było ludzi.
2: No, dokładnie. Ja muszę o tym powiedzieć żonie. Czy nasze paprotki dadzą sobie radę świetnie same, beze mnie? Nie muszę jak ten głupi latać wciąż po mieszkaniu z rondelkiem. Podlej to, podlej tamto.
1: Podlewasz rondelkiem?
2: No, bo to jest takie wygodne, że tutaj ciach, nie na chlapie.
1: A patelnią nie lubisz podlewać?
2: Nie, pantelką, nie. Rondelek jest cymes.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: To ja mam historię, cytuję za internetem. Zatrzymana do kontroli na głównej ulicy Bielska Podlaskiego wypadła z samochodu.
1: Jak wypadła?
2: No wypadła w ręce policjantów prosto. Aha. Z ulicy. W torebce miała butelkę wódki. Okay. Cytuję dalej. Urządzenie pokazało śmiertelną dawkę ponad 4 promile alkoholu w organizmie 44-latki.
1: 4 promile? To ma być śmiertelna dawka na Podlasiu?
2: Tak, podobno tam przy takim stężeniu to się ludzie zaczynają zastanawiać, czy warto jechać po jeszcze jedną butelkę. No. I my wam powiemy, nie warto.
1: Dokładnie.
2: Nie róbcie
1: nie
2: tego
1: róbcie
2: sami.
1: Tak.
2: Nie.
1: Znaczy, 4 promile to dawka śmiertelna, ale dla hipstera ze stolicy, a nie dla podlasianina.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: FIFA, okazuje się, kontroluje wszystko podczas mundialu. Na przykład Egiptowi powiedziano, że muszą zmienić wygląd koszulki, bo nie może być na nich gwiazdek. A Egipt powiedział, że bo miał takie swoje na koszulce, że nie będzie zmieniał.
1: To jest kolejny dowód na to, że my jako Polska wygraliśmy. Nam się nikt nie będzie wtrącał, jakie mamy koszulki, bo nas nawet nie ma na tym mundialu.
2: My nawet takich koszulek nie potrzebujemy.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Proszę, wraca dyskusja o przyjęciu przez Polskę euro.
1: Aha.
2: I eksperci mówią, że przyjęcie przez nas europejskiej waluty można rozważać za 15, 20, może za 25 lat.
1: Optymiści. Zakładają, że Unia aż tyle pociągnie, co jest ciekawe, ciekawe.
2: Po tym, co ja ostatnio czytałem o unijnej gospodarce, to zapowiada się raczej na to, że to prędzej Unia wprowadzi jako swoją walutę złotówkę.
1: Czego życzymy, oraz zdrowia.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: To jest jeden z tematów takich najważniejszych, o których mówi cały świat. Urodziny Donalda Trumpa. Prezydent Nawrocki został zaproszony na te urodziny, a jak urodziny, to wiadomo, prezent.
2: I tutaj prasa, konkretnie Fakt, ustalił, że polski prezydent podarował Trumpowi spinki do mankietów taką i ważącą ponad 120 kg marmurową tablicę z nazwiskami bohaterów walk o niepodległość USA oraz z własnym podpisem.
3: Panie prezydencie Nawrocki, jakby tam kiedyś pan wpadł do mnie na geburstak, to wystarczą same spinki.
1: Ale pamiętacie, lata temu słuchacz się skarżył, że dostał pod choinkę od teściowej firanki.
2: Tak.
1: Prezent od pana Karola jest też praktyczny.
2: Tak,
1: też
2: bo i firanki, i tablicę sobie możesz zawiesić.
3: Tak. Tablica nawet bardziej praktyczna, bo nie trzeba prasować.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Ja jadąc tutaj słyszałem, że Skowron, masz jakąś chytry plan na pralki na drzwi od
2: pralek.
3: Nie,
2: bo to jest temat, który zapowiadamy od rana. Najważniejszy temat dnia. 3 powody, dla których lepiej nie zostawiać po praniu otwartych drzwi do pralki. To jest miazga, słuchajcie, cytuję dalej prasę.
3: Dawaj.
2: To błąd, który może być kosztowny.
1: Nie patrzymy teraz na Iran, tylko słuchamy ciebie, Skowron.
2: Jak zostawisz drzwi otwarte, to według ekspertów uszkadza zawiasy w pralkach ładowanych od przodów. To przyciąga kurz na bęben. A po trzecie, producenci po prostu zalecają uchylanie drzwiczek na kilka centymetrów, żeby to wszystko wyschło i nie więcej.
1: Nie więcej.
3: Kurczę, a nie lepiej w ogóle się nie brudzić ubrań?
1: Tak, nie brudźcie się, to nie będziecie musieli prać. To jest proste.
2: Nie, dziękujcie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: A my specjalnie dla was, żebyście mieli o poranku rączki wolne, sprawdzamy, co się dzieje w świecie. I proszę bardzo, od 1 lipca w Skarżysku Kamiennej, pozdrawiamy piękne świętokrzyskie, będą darmowe autobusy.
3: I to jest jakiś pomysł, kurczę. Bo na Śląsku na przykład autobusy są bardzo drogie. I teraz tak, jedziesz do Skarżyska ze szwagrem pociągiem i wracacie na 2 autobusy.
1: Znaczy, to jest też dobry start, żeby otworzyć jakiegoś prywatnego przewoźnika.
3: No.
1: Można wozić wesela, kolonie.
2: To jest świetny pomysł, to co gadacie, ale to chodzi oczywiście o darmową komunikację miejską. Nie, że za darmo rozdają.
1: To nie, to wtedy nie ma sensu.
3: Nie ma żadnego sensu, to jest głupota wręcz. Kupujesz 2 bilety na pociąg ze szwagrem po to, żeby se pojeździć za darmo po Skarżysku autobusami.
2: Patrz, brzmi nęcąco.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Co z Olbratowskim, dlaczego go nie ma? Otóż słuchajcie, Olbratowski, to są takie niepotwierdzone informacje, jest w Stanach na urodzinach Donalda Trumpa i on tam, w tych Stanach, w oktagonie miał walczyć w klatkach.
1: Znaczy nie, Olbratowski miał walczyć w klapkach.
2: Przepraszam, w klapkach, nie w klatkach. W klapkach.
3: To miała być walka wieczoru, tylko że miał w klapkach i to spiętą, bo to na bogato. Tak. Walka wieczoru, tylko podobno zapomniał klapek.
2: No nikt nie jest doskonały, ale Olbratowski sobie przeszczepił w zeszłym tygodniu haluksy w Turcji, bo tam był w Bosfor Halux klinika w Stambule. Tak. No i jest co pokazać. Jest tam jest.
1: Błyszczy bardziej niż te gwiazdy mieszanych sztuk walki.
3: Tam się wszyscy bali z nim wyjść do oktagonu w klapkach.
2: Make Haluxy great again, miał zakrzyknąć pan prezydent podobno.
0: Wstawaj, szkoda dnia.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Razem z nami profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, wczoraj urodziny Donalda Trumpa, dzisiaj szczyt G7. Nie będę pana pytał, która z tych uroczystości jest istotniejsza. Natomiast wczoraj miał szansę rozmawiać z Donaldem Trumpem Karol Nawrocki. Sądzi pan, że na takich nieoficjalnych spotkaniach da się coś załatwić? Mówimy o dużej polityce.
2: Nie, na takich nieoficjalnych spotkaniach trudno załatwić jakieś strategiczne kwestie, natomiast takie spotkania nie służą temu. One mają zupełnie inny cel. Takie kilkuminutowe nawet rozmowy nieoficjalne przy większych wydarzeniach, one mają tak naprawdę jeden cel, podtrzymać relacje pomiędzy politykami. Dlatego, że takie spotkania nieoficjalne, one zazwyczaj odbywają się między takimi politykami, którzy po prostu znają się lepiej. Jak to się mówi, czuć między nimi chemię, albo są gdzieś bliżej siebie ideologicznie i po prostu co jakiś czas przy okazji innych wydarzeń zamieniają ze sobą parę zdań. No i to ma służyć właśnie takiemu zacieśnianiu relacji, takich bliższych znajomości, natomiast nigdy nie służy to temu, żeby uzgodnić wtedy na przykład jakąś strategiczną kwestię.
1: Na przykład dotyczącą wojsk amerykańskich.
2: Między dwoma państwami. Tak, tak, na przykład dotyczącą wojsk amerykańskich.
1: Panie profesorze, ale słucham i czytam wypowiedzi, komentarze amerykańskich komentatorów i prasy amerykańskiej dotyczącej tej liberalnej przede wszystkim, dotyczącej gali, dotyczącej oktagonów na trawniku przed Białym Domem. Jak pan myśli, czy to pomoże Trumpowi tak huczne obchody i w takiej formie właśnie te obchody 80. urodzin, czy też mu raczej przeszkodzą i zaszkodzą?
2: Myślę, że te wybory, znaczy myślę, że ta forma urodzin, czyli ten oktagon przed Białym Domem, one nie będą miały zbyt dużego wpływu w trakcie wyborów połówkowych, one nie będą miały zbyt dużego wpływu na popularność Donalda Trumpa. Była to, można by powiedzieć, jakaś taka fanaberia polityczna, którą Trump zrealizował. Nawet wśród republikanów ona nie cieszyła się jakimś wielką popularnością. Natomiast wybory połówkowe są za kilka miesięcy. Dużo ważniejszą informacją niż zdjęcia z gali jest to, że obie strony doszły do porozumienia, Iran i Stany Zjednoczone.
1: Tak jest.
2: No i proszę zobaczyć, że ropa Brent zanurkowała właściwie, bo ja dzisiaj rano sprawdzałem, kosztuje $83 w stosunku do 100 kilku w czasie szczytu, kiedy cieśnina była zablokowana całkiem.
1: A pańskim zdaniem, na ile pewne jest to podpisanie porozumienia w piątek? Bo na razie słyszymy zapowiedzi podpisania porozumienia ze strony Donalda Trumpa, ze strony Pakistanu, który mediował przy tym porozumieniu. Nie mamy takich jasnych sygnałów ze strony Iranu.
2: Ze strony Iranu też raczej płyną takie informacje świadczące o tym, że ta strona irańska też uważa, że to porozumienie powinno zostać podpisane. Na razie mowa jest tak naprawdę o takim bardzo wstępnym memorandum. To nie byłoby jakiekolwiek definitywne porozumienie, tylko tak naprawdę no, pierwszy etap do właściwie rozpoczęcia takich właściwych negocjacji, jeśli miałoby do nich pójść, do nich dojść później, a nie tylko ten konflikt miałby być zamrożony. Ale no, jeśli już też strona pakistańska potwierdza słowa Donalda Trumpa, bo tutaj to już wszyscy się chyba przyzwyczailiśmy, że i strona amerykańska, zwłaszcza Donald Trump, i strona irańska bardzo lubią mijać się z prawdą i bardzo lubią rozmijać się z własnymi stanowiskami. Natomiast tutaj rzeczywiście Pakistan też potwierdza tę informację. No i chyba należy się cieszyć, bo to w wielu kontekstach jest dobra wiadomość.
0: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej oglądamy w RMF FM. Iran, Nowa Zelandia, remis 2-2. Jeszcze około 20 minut gry pozostało. Tak samo jak 20 minut zostało do godziny 5. Wtedy też fakty w RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Pana zdaniem Ameryka wyplątuje się właśnie z konfliktu, który wplątała się całkowicie bezzasadnie?
2: Bardzo różnie patrzy się na ten konflikt. Jedni uważają, że to rzeczywiście było bezzasadne, absolutnie nie realizowało żadnych interesów i tak naprawdę było tylko i wyłącznie w interesie albo państwa izraelskiego, albo indywidualnie po prostu rządu Bibi Netanyahu. Natomiast są też tacy publicyści amerykańscy, którzy wskazują, że tak naprawdę Trump chciał wykorzystać moment, żeby tą wojnę zakończyć, bo pamiętajmy, że ten konflikt amerykańsko-irański z różnym natężeniem, no on właściwie trwa od rewolucji islamskiej, od 79 roku i miał swoje natężenia, i tam przecież ginęło chociażby po stronie amerykańskiej bardzo wielu żołnierzy. Więc jeśli Trumpowi uda się otworzyć cieśninę Ormus, jeśli ceny ropy spadną w sposób znaczący globalnie, no a raczej do tego dojdzie, bo wiemy, że stamtąd wypływało te 20%, jeśli Amerykanie odczują to w swoich portfelach na stacji benzynowej i kupując te przysłowiowe warzywa i owoce, czyli takie materiały, takie produkty pierwszej potrzeby, to będzie miało zdecydowanie duży wpływ na wybory połówkowe i może okazać się w wielu miejscach decydujące.
1: Pana zdaniem, jeszcze na chwilkę powiedzmy o tym, co się wydarzy we Francji, czyli o szczycie G7, co się wydarzy w Evian. Pana zdaniem Europa coś usłyszy ważnego od Donalda Trumpa?
2: Myślę, że nie. Myślę, że to będzie taki moment, gdzie Trump będzie triumfował. No ma rzeczywiście, jeśli to się wszystko potwierdzi i strony się nie wycofają, no a na chwilę obecną wszystko wskazuje, że tak się nie stanie, no to Trump rzeczywiście ma sukces. Przyjeżdża na spotkanie ze swoimi partnerami, no właśnie jako lider, jako zwycięzca, jako ktoś, kto właściwie na nowo układa całą globalną układankę i myślę, że pozostałe państwa muszą przyjąć do wiadomości to, że będzie to takie triumfalistyczne bardzo podejście Amerykanów.
1: Ja bardziej pytam o to, czy coś się może zmienić, jeśli chodzi o stosunki w Ukrainie, bo wiemy o tym, że ma być Wołodymyr Zełenski podczas tego szczytu, że będzie brał udział w sesji roboczej. Wygląda na to, że nie będzie spotkania w cztery oczy z prezydentem Ukrainy, spotkania Donalda Trumpa w cztery oczy z prezydentem Ukrainy. Pana zdaniem tutaj coś się może dziać w tej sprawie?
2: No pamiętajmy, że kongres właśnie uchwalił, przynajmniej jedna izba, druga się tym będzie zajmować, uchwaliła taką dużą transzę pomocową dla Ukrainy, kilkaset, ile dobrze pamiętam, milionów dolarów. No i że te środki mają być przeznaczone. Wydaje mi się, że Donald Trump nie będzie tutaj chciał spotykać się z prezydentem Zełenskim. Na chwilę obecną właściwie nie mają co ustalać. I na chwilę obecną wydaje mi się, że Ukraina zeszła zupełnie z takiej orbity zainteresowania w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, dlatego że oczywiście wszyscy skupiliśmy się na Iranie, ale ja to lubię powtarzać, no za rogiem czai się Kuba. I tak naprawdę to jest kolejny element tej globalnej układanki i to już będzie realizacja w 100% strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, gdzie napisano wprost, że zachodnia hemisfera jest najważniejsza i to jest ta przestrzeń, gdzie będziemy realizować przede wszystkim swoją siłę i potęgę.
1: Czyli pana zdaniem pytanie w sprawie Kuby nie jest czy, tylko jest kiedy?
2: No jeśli weźmiemy pod uwagę zarówno działania polityczne i tu przede wszystkim te rozmaite sankcje, widzimy akurat o ile w Iranie ci zachodni dziennikarze byli albo nieobecni, albo ich było bardzo niewielu, o tyle widzimy, jak wygląda sytuacja na Kubie właściwie bezpośrednio.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Będzie ważne wydarzenie, no ale jeszcze raz powtórzę, na sali jako oskarżony zasiądzie lider obcego państwa.
2: Bardzo dziękuję za komentarz i za spotkanie. Razem z nami był profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, kłaniamy się.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji

0: Dobrego dnia wam życzę, Maciek Rybak, do usłyszenia. A teraz czas na fakty. Za chwilę piąta na zegarach w całej Polsce. Posłuchajmy faktów w RMF FM, które przygotował Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, zapraszam. 27-latek z Czerska w Pomorskiem usłyszał zarzut w związku z morderstwem taksówkarza w miejscowości Młynki. Pierwsza kanadyjska umowa w ramach unijnego programu SAFE podpisana z Polską. Później wieści dla kierowców. Niebawem tankowanie będzie droższe. O północy wygasło rozporządzenie obniżające akcyzę za paliwa. Zarzut zabójstwa taksówkarza w związku z rozbojem usłyszał 27-letni Mateusz G. z Czerska w Pomorskiem. Według ostatnich informacji ofiara i podejrzany znali się. O tym, co mężczyzna mówił podczas przesłuchania, nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski.
2: Przyznał, że te zbrodnie planował. Jak usłyszałem w prokuraturze, tłumaczył, że 75-letni taksówkarz miał w przeszłości skrzywdzić kobietę z jego otoczenia. Śledczy będą teraz weryfikować tę wersję, ale nie wycofują się z pierwotnego założenia, że motywem zbrodni mogła być chęć kradzieży samochodu. Według ustaleń prokuratury mężczyzna zamówił w piątek kurs do Chojnic, a w trakcie jazdy kazał kierowcę zjechać na przydrożny parking. Tam zaatakował 75-latka nożem, zadając mu w sumie 3 ciosy, które okazały się śmiertelne. Następnie odjechał jego Mercedesem, jednak samochód zatrzymał się po przejechaniu zaledwie 500 metrów. Prawdopodobnie nie zabrał taksówkarzowi kluczyków. Podejrzany został zatrzymany następnego dnia w Gdańsku. Grozi mu dożywocie.
1: Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Kanadyjska firma Marconi Technologies i polska spółka Enamor International podpisały pierwszą umowę realizowaną w ramach unijnego programu obronnego SAFE z udziałem Kanady. Poinformował o tym premier tego kraju Mark Carney podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Kontrakt o wartości ponad 10 milionów dolarów dotyczy dostaw sprzętu łączności taktycznej dla dowództwa sił cyberobrony Wojska Polskiego. Dostawy mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać do 2030. Wczoraj państwa Unii Europejskiej formalnie zatwierdziły również umowę umożliwiającą udział kanadyjskich firm w programie SAFE. Oznacza to, że przedsiębiorstwa z Kanady będą mogły uczestniczyć we wspólnych europejskich projektach i zamówieniach obronnych. Takich porozumień będzie więcej, zapowiedziało biuro premiera Kanady. O północy wygasło rozporządzenie obniżające akcyzę za paliwa. Rząd przedłużył obniżkę podatku VAT, ale nie przygotował rozporządzenia, które utrzymuje w mocy obniżoną akcyzę. To oznacza, że niebawem tankowanie będzie droższe. O ile i od kiedy? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Teoretycznie akcyza wraca do pełnej stawki, ale ponieważ resort energii obliczył maksymalne ceny paliw z uwzględnieniem jeszcze obniżonej opłaty, to jutro na pelonach jeszcze nie zobaczymy podwyżki. Przeciwnie, będzie drobna przecena, 5,97 zł za litr benzyny 95 oraz 6,37 zł za litr oleju napędowego. To górne limity na wtorek, czyli o 7 i o 3 grosze mniej. Jednak maksymalne stawki, które zostaną wyliczone na środę, będą musiały już uwzględnić zmianę akcyzy. Dotychczas obniżka wynosiła 29 groszy za litr benzyny oraz 28 groszy za litr oleju napędowego. Tego rabatu od środy nie będzie. Portfele kierowców może jednak uchronić tanie ropa. Cena za baryłkę błyskawicznie spadła po ogłoszeniu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
4: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w faktach RMF FM.
1: Właśnie zakończył się mecz Iranu z Nową Zelandią na Sophie Stadium w Kalifornii. Na tablicy wyników utrzymał się remis 2-2. Kolejne mundialowe emocje dopiero wieczorem. O 21:00 mecz grupy I. Francja zmierzy się z Senegalem. A teraz w faktach zmieniamy stadion. Wielki Wembley będzie miał nowego rekordzistę. Tym razem nie zostanie nim jednak drużyna piłkarska, a słynny wokalista Harry Styles.
5: Brytyjski artysta rozpoczął 12-dniową rezydencję na Wembley. Tyle bowiem występów zaliczy podczas jednej tylko trasy koncertowej. Pobije tym samym rekord grupy Coldplay, która królowała na północno-londyńskim obiekcie przez 10 wieczorów, i Amerykanki Taylor Swift, występującej w tym samym miejscu aż 8 razy. Szacuje się, że do 4 lipca w ciągu tych kilkunastu dni przez bramki stadionu przejdzie niemal 1 000 000 fanów. Muzyczni krytycy piszą nad tamizą jednomyślnie, że to już nie jest zwykła trasa koncertowa. To popkulturowy fenomen i koronacja Harry'ego Stylesa na ikonę współczesnej muzyki.
1: O czym donosił z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Robert Janssen i Kuba Badach w RMF FM to najlepsza muzyka o poranku. 5:30 na zegarach w całej Polsce, czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Tomasz Staniszewski.
1: 44-letni obywatel Rosji ofiarą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Nieoficjalnie to Siemion Skrepecki, artysta performer, krytyk Władimira Putina. Potem w faktach Donald Trump, no i ogromna przestrzeń między milionami a miliardami dolarów. A w kalendarzu wtorek, 16 dzień czerwca, zapraszam na poranne fakty. Zaczynam od strzałów w Białej Podlaskiej. Tam wczoraj przed południem uzbrojony napastnik zastrzelił 44-latka. Okazał się nim Rosjanin. Nieoficjalnie to Siemion Skrepecki, artysta, performer, krytyk Władimira Putina. Policjanci wciąż szukają sprawcy, ustalają jego tożsamość. Skupiają się przede wszystkim na odtworzeniu wizerunku na podstawie relacji świadków oraz nagrań z monitoringu. Proszę jednocześnie o kontakt tych świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie.
2: Nie wiem, za 20, może 10, jak fajerwerki, jak wystrzał z wydechu. Po chwili widzę, że jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
3: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
4: Spokojne, bardzo spokojne osiedle.
5: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
1: To świadkowie, służby biorą pod uwagę różne scenariusze, ale nie wykluczają, że mogła być to zaplanowana zbrodnia. W faktach o 6:00 relacja z Białej Podlaskiej naszego reportera. A teraz Donald Trump i szczegóły planu pokojowego zawartego z Teheranem. Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej, a historia o tym, że Stany Zjednoczone płacą Iranowi 300 milionów dolarów, to fake news puszczony przez głupkokratów. Tak napisał 4 godziny temu amerykański prezydent w portalu Truth. Wiceprezydent J.D. Vance wcześniej przyznał, że Iran może otrzymać dostęp do funduszu wartego 300 miliardów dolarów za sprawą inwestycji państw regionu. Wtorek, 16 dzień czerwca, Donald Trump, przypominam, we Francji na szczycie G7 w Evian. Karol Nawrocki natomiast na Kapitolu w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z liderem republikańskiej większości w amerykańskim Senacie, Johnem Thunem. Tematem rozmów miały być kwestie obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Nawrocki miał także rozmawiać z szefem Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, Rogerem Wickerem, i szefem Komisji Spraw Zagranicznych, Jimem Ricem. O poranku w faktach sondaż RMF FM na temat miejsca zakupu uzbrojenia przez polską armię. Po faktach o 7:00 gościem Piotra Salaka w radiu RMF 24 będzie dziś senator generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. A 7:50 Tomasz Telejkowski do porannej rozmowy w RMF FM zaprosił dziś minister edukacji Barbarę Nowacką. Pytać będziemy m.in. o reformę Kompas Jutra. Od 1 września ona wkracza do przedszkoli, klasy pierwszej i klasy czwartej szkoły podstawowej. Stawia na kompetencje przyszłości. A co na to praktycy?
6: Można udawać, że spełnia się te wymogi, ale będzie to tylko udawanie.
1: Pełne wydanie faktów już za niespełna pół godziny, a na mundialu właśnie niespełna pół godziny temu. Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2 w Inglewood koło Los Angeles. Za godzinę pierwsze poranne mistrzowskie fakty sportowe już teraz zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Naszych na szczęście na mundialu nie ma i nikt nas nie może wysłać do domu. No spróbuj, cwaniaczku, jeden z drugim odesłać Polskę z mundialu do domu. Nie da się. Myśmy sobie to z góry wszystko zaplanowali. I dobrze, i tak się trzeba bawić. Co poza tym? Poza tym trzeba wstać, ale w tym pomagamy my. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM i my mamy dla was całe morze, całe tony najlepszej muzyki w RMF FM. Nie wierzycie? To dajcie głośniej, proszę bardzo. Eric Carmen.

0: I to jest tak, że nie musicie szukać gdzieś tam po internetach, po innych radiach najlepszej muzyki, bo jest właśnie tutaj i wszystkie najważniejsze nowości to nowy Ed Sheeran z Martinem Garrixem, Repeat It w RMF FM.
1: Czyli już nie kręćcie gałą w poszukiwaniu najlepszej muzyki.
0: Nie kręćcie gałą.
1: Nie, zostaw gałę. Tak. Zostaw gałę o poranku.
0: O czym dzisiaj we Wstawaj Szkoda Dnia, no, żebyście byli na bieżąco.
1: Będziemy śledzić prezydenta Nawrockiego w Stanach.
0: No zdecydowanie. Tak. Mundial to nie wiem, czy będziemy śledzić, bo jakoś to ani nas to chłodzi, ani nas to grzeje, chyba że ktoś ma inaczej, ma, nie wiem, zapalenie FIFA, no to niech da znać pod 3-3-2-2.
1: To ojojkamy, zrobimy takie ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
0: też są wyniki badań, co jeść, by być zdrowym i w tych kolejkach nie stać.
1: O, i to też wam damy dzisiaj. Mm-hmm. Po to macie Wstawaj Szkoda Dnia. Przemysław Skowron
0: i Jacek Tomkowicz. Nie kręćcie gałą.
2: Reklama.
3: Ależ losy.
2: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Szczęścia.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz?
6: To posłuchaj.
8: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki wielkie.
9: Kumulacja szczęścia.
10: RMF FM.
11: Czekam.
12: Ponad milion złotych.
13: Zagrasz?
14: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
16: Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM, numer 1 w Polsce.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Nie zatrzymam uczucia, śpiewał Justin Timberlake w RMF FM. 5:53 tymczasem na zegarze.
1: Prasa donosi, ubywa sklepów monopolowych, zwłaszcza na Śląsku.
0: To jest gańba. Może by trzeba jakieś, nie wiem, sklepy monopolowe na przykład, nie, z Małopolski wysyłać z pomocą na Śląsk, wiesz?
1: Tak, jakby co, bracia Ślązacy, pamiętajcie, nasze sklepy stoją przed wami otworem.

0: Backstreet Boys, to za nami. A przed nami, jak słychać, kolejne spotkanie z porannymi faktami w RMF FM. Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski już przy mikrofonach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
0: A zatem zacznijmy.
1: Sprawca zabójstwa 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie wciąż poszukiwany.
2: Nieoficjalnie ofiara to Siemian Skrepecki, artysta, performer, krytyk Władimira Putina.
1: A za chwilę też Ukraina, która rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
2: I prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz, który będzie musiał zwołać w ciągu miesiąca walne zgromadzenie w sprawie swojego własnego odwołania.
1: Ale będzie też mundial, tam Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Były też nie tylko sportowe emocje. Rosjanin zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej był mieszkającym w Polsce artystą, performerem, który krytykował Władimira Putina i politykę Rosji. Zabójstwo dokonane na osiedlowym parkingu wyglądało jak egzekucja.
2: Fakty o 6 otwiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, dlaczego służby mówią o egzekucji?
3: Uzbrojony mężczyzna miał oddać kilka strzałów z broni palnej z bliskiej odległości, a potem jeszcze strzelić do leżącej na trawniku ofiary. O takim przebiegu zbrodni mówią nieoficjalnie służby.
4: Jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
5: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
6: Spokojne, bardzo spokojne osiedle.
7: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
3: Rosjanin malował m.in. polityczne karykatury. Jedną z nich prezentował w piątek podczas swojego performensu przed ambasadą Rosji w Berlinie. Stanął tam z obrazem nawiązującym do przedstawień Madonny, gdzie w miejscu Maryi był Stalin. W miejscu Dzieciątka Jezus namalował Putina. Sprawcy zabójstwa od wczoraj szuka policja.
2: W kolejnych faktach wrócimy do tej zbrodni w Białej Podlaskiej i trwających tam poszukiwań sprawcy. Ukraina rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
1: Na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji otwarto pierwszy dział negocjacji, który do niedawna blokowały Węgry pod rządami Viktora Orbana. W faktach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co oznacza to wydarzenie?
8: Otwarcie tego pierwszego działu de facto uruchamia cały proces negocjacyjny, bo jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. W dodatku dotyczy takich kwestii jak walka z korupcją, reforma administracji, sądownictwo czy prawa mniejszości, czyli to, z czym Ukraina ma spore problemy. Dla Kijowa to jednak ważny sygnał. Potrzebujemy tego w świetle eskalacji, którą demonstruje Rosja, mówił Taras Kaczka, ukraiński minister do spraw europejskich, który liczy, że teraz bardzo szybko otworzy pozostałe działy. Unijne kraje są jednak ostrożne i chcą stosować zasadę, że postęp będzie zależał od tempa ukraińskich reform.
1: Unia Europejska otworzyła też wieczorem pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Mołdawią. Negocjacje Kiszyniowa trwają równolegle do Ukrainy.
2: Weto Węgier wymierzone właśnie w Ukrainę blokowało też proces akcesyjny Mołdawii. Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz przegłosowany będzie musiał zwołać w ciągu 30 dni nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, co na to prezes?
9: No, prezes jest nieugięty, dobrowolnie ustąpić nie zamierza i raczej nie ma co liczyć na to, że w najbliższym czasie zwoła kolejne walne zgromadzenie.
10: No, już opinie są komisji rewizyjne przekazane. Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
9: W kwietniu kończy się jednak kadencja prezesa Piesiewicza i nie może on przejść obojętnie wobec opozycji, która wtedy zapewne zagłosuje za innym kandydatem.
11: To już jest naprawdę ogromna siła, czy to jest realne? To już się dzieje, to nie ma co pytać, czy to jest realne.
9: Zapowiada doradca ministra sportu Robert Korzeniowski. Lista zarzutów opozycji do prezesa Piesiewicza jest długa na jej czele. Podpisanie umowy z firmą Zonda Krypto i opóźnienie w wypłatach nagród dla medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich. Wczoraj jednak Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Władimir Semiruny oraz trenerzy Maciej Maciusiak i Roland Cieślak w końcu otrzymali należne pieniądze za niewypłacone tokeny.
2: Na piłkarskich mistrzostwach świata pojedynek z mocnym politycznym podtekstem w Inglewood zagrała reprezentacja Iranu.
1: Z Nową Zelandią zremisowała 2-2. O nie tylko sportowych emocjach na stadionie i w strefach kibica nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
12: Dzień dobry. Drużyna Iranu, choć gra w USA, swoją bazę ma w meksykańskiej Tijuanie. USA nie zgodziły się na to, by zespół przebywał cały czas w Stanach Zjednoczonych. Choć nie zabrakło emocji na stadionie, to mecz odbył się w cieniu niedawnej wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem oraz świeżo ogłoszonego porozumienia pokojowego. Irańscy kibice podkreślali, że sport powinien być oddzielony od polityki i wszyscy powinni wspierać reprezentację Iranu niezależnie od obecnej sytuacji. Krytykowali także decyzję FIFA zakazującą wnoszenia przedrewolucyjnej irańskiej flagi z symbolem lwa i słońca. To wszystko jest okropne, cała sytuacja związana z wojną, ale jednocześnie taka jest rzeczywistość, nie możemy tego zmienić, powiedział kibic Iranu, który obecnie mieszka w Teksasie. Zakazywanie komuś wejścia tylko dlatego, że ma flagę, jest czymś złym. To mecz piłkarski, nic więcej. Nie mogę mogę znieść sytuacji, w której światowi przywódcy podporządkowują wszystko własnym wojnom i bombardowaniom. Uważam, że to niewłaściwe. Jestem tym głęboko poruszony, mówił sprzedawca flag.
1: To jeszcze na koniec największa mundialowa niespodzianka.
2: No raczej tak. Bezbramkowy remis faworyzowanej Hiszpanii z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka.
1: Świetny występ, biorąc pod uwagę, że był to nasz debiut na Mistrzostwach Świata. Naprawdę mi się podobało, a atmosfera jest szalona.
2: Jak słychać, to kibice niebieskich rekinów z Cabo Verde, trenera Bobiszty, którzy nie przestraszyli się aktualnych mistrzów Europy po 6:30 mistrzowskie. Fakty sportowe.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Deszcze o poranku to mogą się pojawić w okolicach Koszalina i Białegostoku. Sprawdźmy południe, to popularna 12. Wtedy deszczowo i burzyście na północnym wschodzie. Deszcze możliwe od Gdańska przez Olsztyn i Suwałki do Białegostoku i Warszawa oraz Lublina nawet. Chyba mi jeszcze aparat artykulacji śpi. A o godzinie 20 deszczowo wciąż w Suwałkach, Olsztynie i w Białymstoku. Reszta kraju pogodna.
16: Od jutra ocieplenie, jutro nawet 25 stopni. Piątek, sobota, widzę 30.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: A i taki zielony przylądek na tym mundialu. No. Tak se tam wywijają.
16: Czy takie curaçao.
0: I do domu wrócicie jeden z drugim prędzej czy później. A my? Mówiłem.
16: A my już tam jesteśmy.
0: I se siedzimy, i se nasi piłkarzyści se oglądają, rozumiesz, z piwkiem meczyki. Na spokojnie.
16: Bez alkoholowy.
0: Oczywiście, że bez.
16: I patrzą i mówią, o, ale się męczycie.
0: Nawywija, to się nawywija i co? I pff, tyle z tego będziecie mieli wszyscy.

0: Dracula, to jest doktor Akula, to jest Dyry Akula, to jest taki medyk z, chyba z Rumunii, jeśli dobrze pamiętam, to o nim śpiewa Dua, a nie, to nie była Dua Lipa.
1: Oczywiście, że
0: to
1: nie
0: Dua Lipa. Nie, to trzeba się znać
1: to
0: na muzyce.
1: To jest zupełnie inny.
0: Tame Impala, ale taki miała takie, takie za, tak, no. Czuć było Dua Lipą.
1: No.
0: I takim Houdinim.
1: Tym bardziej, że to jest chłop.
0: To jest tym bardziej, że to jest chłop.
1: 13 po 6. Słuchajcie, coraz więcej Polek otrzymuje powołanie na komisję wojskową.
0: O, proszę.
1: Te, których zawód może być przydatny dla wojska.
0: Ale to fajnie, bo to będą komandosie, będą, nie wiem, bosman matki, szeregówki, wiesz. Tak.
1: A zamiast marynarki wojennej będzie żakiet wojenny.
0: Żakiet wojenny. To chyba się sami zaciągniemy.

0: A może byście tak wykręcili 12,2 miliony i zadzwonili? Najlepiej do nas, bo to zresztą jak wybierasz ten numer, to dzwonisz do nas i potem nie wiadomo, czy tam Magic odbierze telefon, czy Jacek, czy Przemek. Spróbujcie
1: prawdopodobnie,
0: teraz.
1: Prawdopodobnie ktoś z nas.
0: Jakiś
1: no.
0: ktoś. Bo zrobilibyśmy konkurs, co ty na to? Przepraszam, dobra. Tak tutaj, wiesz, tak samowolka antenowa.
1: I takie będą pytania.
0: Będą
1: powiedz
0: pytania.
1: Jak to jest w konkursach. To są, często są pytania.
0: No, jest pytanie, jest odpowiedź, tak w konkursach no. bywa.
1: I trzeba wybrać na przykład, która odpowiedź jest prawidłowa.
0: To będzie taki konkurs teraz. A nagrody są fajne, bo to są te kroksy rozmiar 46
1: i... Tak, i płetwy.
0: I płetwy. Halo, dzień dobry, cześć, to jest prawie płetw?
2: Halo, witam.
0: Cześć, dzwonisz w sprawie płetwy, jak masz na imię?
2: Bartek.
0: Bartek, płetwy.
1: Co o nich myślisz?
0: Bartek, czy nas słychać? Halo.
2: Potrzebne są do pływania, słychać.
0: Płetwy dobra, są potrzebne brawo. Do pływania, to mamy ustalone. Bartek, za chwilę usłyszysz trzy odpowiedzi i nie znając pytania musisz powiedzieć, która z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Okej?
2: Okay? Dobrze.
0: Dobra, to jedziemy.
1: Pierwsza odpowiedź. Tak, za tydzień z hakiem będzie po świętach. To jest pierwsza.
0: Odpowiedź druga brzmi: nie, Olbratowski ma lewą rękę po lewej, a prawą po prawej.
1: Czy C, tak, dziurki w nosie są dwie, bo ta lewa jest zapasowa.
0: No, to która z tych odpowiedzi jest
2: prawidłowa? Biorę ciemną
0: B. Jest, czy jesteś przekonany? Ile masz dziurek od nosa? No, policz sobie, zobacz. Raz, dwa. Jacek ma dwie.
2: Ale dwie.
0: Dwie, Magic ma dwie. Czy jesteś przekonany, że odpowiedź B jest prawidłowa?
2: Biorę B.
0: B. Dobrze. No, brawo, to jest prawidłowa brawo. Odpowiedź, brawo. To jest...
1: Brawo, to jest, i super, mało tego, jak chcecie sobie to sprawdzić, możecie w internecie na stronie www.rmf.fm zobaczyć zdjęcie Olbratowskiego.
0: Tak.
1: I sprawdzić, czy ma lewą rękę po lewej, czy prawą po prawej.
0: Mało tego, ja wam powiem, nigdy tego nie mówiłem na antenie, z nogami ma tak samo.
1: No.
0: Prawa stópka po prawej, lewa po lewej, tak. No rewelacja.
1: Bartek, super.
0: Super, wygrywasz te płetwy i wygrywasz te kroksy, brawo. A rozmiar 46 kroksy.
1: Ale a ten strój kąpielowy damski dorzucamy?
0: Damy mu.
1: Tak,
0: damy
1: to będziesz sobie mógł z biustonosza zrobić czepek.
0: Czy tam co chcesz.
2: Ale muszę przymierzyć i zrobić zdjęcie, tak?
0: Obowiązkowo, tak. Obowiązkowo, a my potem to zamieścimy na Instagramie Radia RM.

0: Dawid Kwiatkowski, Café de Paris. Ja bym w takim kafe sobie wziął małą czarną i kremóweczkę.
1: I to wszystko. Wszystko. Znaczy, to już nawet bez kremóweczki.
0: Bez kremóweczki też.
1: Bo po prostu super. Małą czarną można sobie właśnie teraz zrobić za 3 minuty. 7. A nie, jaka 7? 6:30. I fakty.
0: I fakty.
2: Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft! Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Hi everybody, this is Damian Dawid.
9: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
13: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
14: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Po reklamie.
0: 6:30, fakty w RMF FM. Polecamy i zapraszamy.
4: Zaczynamy od poszukiwanego przez policję 19-latka Kacpra Wojtowicza.
7: Jest poszukiwany w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety, do której doszło wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
4: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że po 22:00 mężczyzna, będący byłym partnerem 19-latki, przyjechał do miejsca, w którym przebywała kobieta. Doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować 19-latkę. Mimo podjętej akcji ratunkowej, jej życia nie udało się uratować.
7: Wizerunek oraz dane poszukiwanego publikujemy na stronie na rmf24.pl.
4: W okolicach Mszany od rana pracują policjanci pionu kryminalnego, przewodnicy z psami oraz grupy poszukiwawcze. Prowadzone są kontrole pojazdów, rozstawiono też na drogach blokady. Teren jest sprawdzany z wykorzystaniem dronów.
7: A więcej na ten temat w faktach o 7:00. A teraz uwaga kierowcy, o poranku problemy z przejazdem na łódzkim odcinku S8 w miejscowości Kazimierzec. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym.
4: To jest odcinek ekspresówki między węzłami Sieradz Wschód, Zduńska Wola Zachód. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Warszawy. Uważajcie.
20: Czy mamy już teraz odpowiednią infrastrukturę, by przyjąć kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy w stałej bazie na terenie Polski? O to pytać będziemy w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF24.
21: Gościem Piotra Salaka będzie generał Mirosław Różański, szef Senackiej Komisji Obrony, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Piotr z nami już w studiu.
22: Dzień dobry, witam.
21: Witaj. Na czym polega największe wyzwanie w przypadku stałej bazy?
22: Bo, jak dobrze wiecie, chodzi o zbudowanie całej infrastruktury, nie tylko dla żołnierzy, ale też dla ich bliskich, mieszkania, szkoły, no to wszystko, co jest potrzebne po prostu nie tylko do służby wojskowej, ale też do normalnego życia. I to także kosztuje. W tym roku mamy wydać na ten cel 2 miliardy złotych. Pytanie, na jakim jesteśmy etapie? Czy gdyby Amerykanie powiedzieli, okej, będziemy u was ze stałą bazą za 3 miesiące, czy potrafimy im wskazać takie miejsce? O tym będę rozmawiał z generałem. Wyjaśnimy też, dlaczego w tych dniach Polacy, Litwini i Francuzi ćwiczą obronę najbardziej niebezpiecznego miejsca w NATO, czyli przesmyku Suwalskiego, i kiedy w Polsce może być broń jądrowa. Zapraszam.
20: Piotr Salak, generał Mirosław Różański. Polecamy tę rozmowę tuż po faktach o 7.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: W mistrzowskich faktach sportowych emocje mundialowego wieczoru i mundialowej nocy.
20: W studiu wyspany Cezary Dziwiszek, dzień dobry.
24: Chciałbym, dzień
20: to
24: dobry.
20: Co, zaczynamy serdecznie. Od dwóch remisów?
24: Od tych nocnych może rzeczywiście Iran, Nowa Zelandia 2-2, Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1, a wieczorem jeszcze można było o takiej w miarę normalnej porze obejrzeć Belgia-Egipt. Tu także 1-1 i myślę, że Irańczycy, Belgowie, Urugwaj mogą być jako faworyci lekko zawiedzeni. Cieszą się pozostali, ale nic nie pobije na pewno radości mundialowych debiutantów. Bezbramkowy remis Republiki Zielonego Przylądka z Hiszpanią. To oczywiście największa mundialowa sensacja. My, Cabo Verde, to 10 wysp pośrodku oceanu chronionych przez błękitne rekiny. Już napisaliśmy historię i gramy dalej z naszą pokorą w sercach. Piłkarze i fani Cabo Verde, jak słyszeliśmy, w 7 niebie, czego nie można powiedzieć o Hiszpanach. Na pewno nie o trenerze Luisie de la Fuente. To nam pokazuje, że piłka nożna bywa skomplikowana i złożona. Wkładasz w nią dużo wysiłku, ale czasami to nie wystarczy, żeby wygrać. Takie tłumaczenie nie wystarczy raczej hiszpańskim mediom, które już teraz piszą oczywiście o katastrofie. Więcej mundialowych komentarzy przed 8 w Radiu RMF 24. Teraz jeszcze koszykówka i remis w finale basketligi. Zastal Zielona Góra po raz drugi pokonał Legię Warszawa. Pewnie 85-73. Na kolejne dwa mecze rywalizacja tocząca się do 4 wygranych wraca jednak do stolicy. Teraz mamy 2-2. Najbliższe spotkanie już jutro. Dziś natomiast tenis na nawierzchni trawiastej. Hubert Hurkacz, Andrzej Rublow w pierwszej rundzie turnieju w Halle. W Londynie do gry wchodzi natomiast turniejowy zwycięzca z Holandii Kamil Majszak. Zagra z Czechem Iżim Lecheczką.
25: Dzień dobry, Skowron Tomkowicz, tak, to jest
26: Jesteśmy!
25: Jest tak! Nie kręć.
26: Jazda!
25: Nie kręć, ciekawe.

0: gdzie wyzerować świat do wczoraj? To przecież będzie poniedziałek. A kto chce mieć poniedziałek?
1: Nikt nie chce.
0: A zapomnij! Apagę satana w ogóle
1: dzisiaj
0: mi to.
1: 18 minut i będzie godzina 7. Tu RMF FM, tu wstawa i szkoda dnia. Może ktoś z was w trakcie śniadania. Są nowe doniesienia naukowe. Jakie owoce i warzywa jeść, żeby być zdrowym i pięknym? I tutaj według naukowców nieważna jest ilość, tylko jakość, i żeby w tych owocach było dużo flawanoli.
0: Flawanoli,
1: i
0: tak.
1: Najwięcej jest ich, tu mam listę, między innymi śliwki, bób i fasola.
0: Ja cię flawanole, kurczę, to taki zestaw, jak to, przecież to, jak to zjesz, to jest ryzyko, że cię przewróci na drugą stronę, no. Ludzie.
1: Śliwki, bób, fasola.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
10: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
20: Tak brzmi dobry poranek w RMF FM.
0: Bardzo dobry poranek. Najlepsza muzyka. Przemysław Skowron tutaj jest. Jacek Tomkowicz.
1: Jest!
0: Magic Karwat Marek, która właśnie sprawdza aktualne prognozy pogody. Wisi na linii z IMGW i wszystko u nas dostaniecie. Wszystko.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Summer. I elegancko, wy sobie robicie kawę, wy sobie jedziecie do pracy, bo śniadanko już wrzucone i w brzuszku sobie
1: taką mamy nadzieję, że już tam sobie leży i się trawi. Dua Lipa ze swoim mężem, brytyjskim aktorem Callumem Turnerem, spędzają czas na miesiącu miodowym i jak czytam tu cytat, pluskają się w krystalicznie czystym akwenie.
0: Popatrz, to pluskają się w akwenie. A ty co robisz? No. Ty się kąpisz w stawie, nie wiem. Nurzasz się w oczku wodnym. Oni się pluskwają was w akwenie.
1: No, ale to są jednak gwiazdy.
0: Tak, no to są gwiazdy. Potem się też poznaje gwiazdę.
1: Tak, tak.
0: Bo ja to wezmę, wejdę do wody, o.
1: I chlap, chlap.
0: A tu ci się pluskają. No to są elity po prostu.
1: Najważniejsze fakty punktualnie o 7 to za 6 minut. Bądźcie z nami. Tam też będą ważne informacje.
0: Byle kogo do elit nie biorą i do faktów też, Beremek, się byle kogo nie biorą.

0: Prezydent Karol Nawrocki bawi za oceanem. W Małopolsce trwa obława w związku ze śmiercią 19-latki. To są tylko dwa z kilku tematów, jakie będziemy dla was za chwilę mieli w Faktach RMF FM. A te u nas punktualnie o godzinie 7.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
5: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
4: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do dozylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej w dolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Poniedziałek, wtorek,
11: środa,
10: czwartek,
11: szybko zleci,
10: byle do piątku.
12: Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
13: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent elektrowid, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
14: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Po reklamie.
0: Przed nami siódma, przed nami obiecywane i zapowiadane już fakty w RMF FM. Ewa Kwaśnej i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
15: Obława w Małopolsce w związku ze śmiercią 19-latki.
16: Do tragedii doszło wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
15: Poszukiwany to 19-letni Kacper Wójtowicz.
16: W porannych faktach także...
17: Zawierucha wynikająca z pewnych zmian.
16: Czyli polityczne komentarze do trwającej wizyty prezydenta za oceanem.
15: Radio RMF FM wyróżnione nagrodą Marka Medialna 25-lecia. I o tym też w faktach.
16: Fakt o siódmej. Zaczynamy od poszukiwanego przez policję 19-latka. Poszukiwany w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety, do której doszło wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
15: Z najnowszymi informacjami reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co udało ci się ustalić do tej pory?
18: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, około godziny 22.20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między 19-latką a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, a potem uciec. Kobieta zmarła mimo podjętej akcji ratunkowej. W poszukiwania Kacpra Wójtowicza zaangażowano funkcjonariuszy z kilku jednostek. Są też psy tropiące i drony. W okolicy rozstawiono punkty blokadowe, gdzie policjanci prowadzą kontrolę pojazdów. Zdjęcia poszukiwanego mamy na rmf24.pl, a każdy, kto wie, gdzie może przebywać 19-latek, powinien kontaktować się z numerem alarmowym 112.
16: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoje zobowiązanie o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.
15: Takie informacje przekazał dziennikarzom Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. A o szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
11: Dzień dobry. Kancelaria prezydenta, bo Biały Dom nie wydał komunikatu, twierdzi, że doszło do dwóch rozmów prezydentów Polski i USA przy okazji pobytu Karola Nawrockiego w Białym Domu. A Trump miał podtrzymać swoje sojusznicze zobowiązania względem naszego kraju.
17: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski.
11: Takie zapewnienie miał usłyszeć prezydent Nawrocki.
17: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
11: Mówił również minister Przydacz w czasie konferencji prasowej.
17: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze.
11: A Karol Nawrocki miał w czasie tego wieczoru w Białym Domu rozmawiać też z szefem Departamentu Energii, szefem dyplomacji USA oraz wiceprezydentem USA. Jednak Przydacz, pytany o zdjęcia i filmy, bo przecież kancelaria zawsze chętnie pokazuje takie fotografie, stwierdził, że na urodzinach zdjęć się nie robi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
16: Zdjęcia są natomiast ze spotkań prezydenta na Kapitolu. Karol Nawrocki spotkał się tam z liderem republikańskiej większości w Senacie, Johnem Thunem, szefem Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, Rogerem Wickerem i szefem Komisji Spraw Zagranicznych, Jamesem Rishem. W kongresie, przypominam, trwają negocjacje nad kształtem corocznej ustawy o amerykańskim budżecie obronnym.
15: To teraz jeszcze w porannych faktach polityczne komentarze do trwającej wizyty prezydenta za oceanem. Z nami reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, jestem.
15: Kubo, co usłyszałeś?
19: Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że utrzymywanie relacji z prezydentem USA jest bardzo istotne, ale równie ważne są efekty takich spotkań.
20: To, czy będzie dodatkowy kontyngent wojsk amerykańskich, to, czy będzie wsparcie dla Ukrainy, czy będzie wsparcie dla wschodniej flanki NATO.
19: Mówił mi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Z drugiej strony posłowie koalicji rządzącej podają w wątpliwość, czy podczas kilku krótkich spotkań można cokolwiek ugrać. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zauważają z kolei, że w dyplomacji liczą się też gesty i symbole.
21: Najważniejsze jest to, że takie spotkanie się odbyło, że pan prezydent Trump zaprosił pana prezydenta Karola Nawrockiego i że możemy być spokojni o to, że ten strategiczny sojusz polsko-amerykański na poziomie głów państwa będzie utrzymany.
19: Powiedział mi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzajewski.
16: Dodajmy, że z Waszyngtonu prezydent leci na Florydę, tam w Clearwater, na obrzeżach Tampy spotka się z amerykańską Polonią.
15: To także są fakty. I na koniec jeszcze jedna informacja, bardzo miła dla nas.
16: Radio RMF FM wyróżnione nagrodą Marka Medialna 25-lecia.
15: Specjalne statuetki wręczono podczas uroczystej gali z okazji 25. urodzin portalu Wirtualne Media.
22: Od lat pozostajecie najchętniej słuchaną stacją radiową w Polsce. Jesteście na podium w rankingach zaufania. Jesteście marką, która od lat pozostaje w świadomości nie tylko ludzi mediów, ale i Polaków. Czymś bardzo ważnym, czymś właściwie takim nieodłącznym.
23: To przede wszystkim docenienie ciężkiej pracy całego zespołu, tak? Jest nas blisko 500 osób. Walczymy dzielnie o uwagę naszych odbiorców przez 36 lat i jesteśmy mega dumni z tego, że zostaliśmy marką medialną 25-lecia.
15: Komentował po odebraniu statuetki prezes zarządu grupy RMF Tomasz Ramza.
16: A wcześniej redaktor naczelna portalu Wirtualne Media Daria Różańska-Danisz.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Chcieliśmy ci, Magiku, pogratulować tej nagrody, bo to jest też na twoje ręce poniekąd, więc brawo ty, super, to jest naprawdę...
25: Tak, a ja
26: nie
25: też.
26: Wiem o nagrodzie, ja nie wiem.
0: To ty też dostałeś, gratulujemy ci nagrody, dostałeś nagrodę taką fajną.
26: Dobra,
0: że to potem... my, że Marka, że Lu.
25: I jeszcze okay. Do tego wrócimy.
0: A to jest przecież Magda.
26: Magda, brawo.
0: Marek.
26: Ale Magda rzeczywiście jest najbardziej reprezentatywna.
0: To jest nasz, tak, to towar eksportowy.
26: Co w pogodzie, Madziu, kochana?
25: Pogoda,
26: bo u nas
25: podzieli kraj na dwie części, czyli na południu będzie cieplej, a na północy chłodniej.
0: Zagraj, tak. Proszę, Wojtek, jeszcze raz. Zagraj ten podkład.
26: No, weź, Wojtek.
0: Daj podkład.
26: Daj to Magdzie, bo daj podkład. Reprezentatywna.
0: Posłuchajmy.
25: O, dobra.
0: Dziękuję.
25: Dziękuję.
27: I będzie
25: też.
27: Północ i południe. No.
25: Północ, południe, południe cieplejsze, północ ta chłodniejsza, bo na południu kraju będzie się przeciskał taki jeden wyż, który przyniesie za sobą słońce i przejaśnienia i dzisiaj ta część Polski odpoczywa sobie od deszczu i temperatura przekroczy nawet 20 stopni. Na północy z kolei wciąż będzie chłodniej i deszczowo, temperatura tak w okolicach 15 stopni, a Warmia, Mazury i Podlasie uważa na burzę.
0: To by się zgadzało.
27: Też bym dał nagrodę.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Także tego.
26: Ja by się zgadzało, bo mi jest trochę zimno w nos, a ciepło w kostki.
0: Przepraszam, ta nagroda się nazywa Marka Medialna 25-lecia. No to Magda Karwat Marka. To jest
25: takie... Ja bym sobie tak nie przypisywała, to tak dla wszystkich.
0: Ale to jest, wiesz.
26: Karwat Marek, to zbieżność nazwisk.
0: Ale to jest właśnie, no.
26: Dobra, to ja się cieszę. Są jakieś profity z tego?
1: Tak, możesz chodzić i mówić.
26: I mówić.
0: Nasz prezes odebrał statuetkę, okay. I będzie miał w gabinecie. I tak spojrzy na statuetkę, powie no. To nie jest przechodnia.
26: To nie jest przechodnia?
0: Nie, mój Skowron. Nie.
1: Ale jak będziesz kiedyś w gabinecie prezesa, to da popatrz.
26: To mogę dotknąć.
1: O, to jest to.

0: Wtedy Swims. Wiemy, że lubicie. Lubicie go, dlatego go gramy.
1: Jeśli ktoś właśnie w tym momencie potrzebował takiego wsparcia przy wstawaniu, no to jesteśmy. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
0: Zanim kawa zacznie działać, RMF ci wchodzi w żyłę. Słuchajcie, co z tańszymi paliwami?
2: No właśnie, zapytano, ja
0: jest oficjalny taki tutaj wynik sondażu. Zapytano o to Polaków i uwaga, większość naszych rodaków chce przedłużenia programu z tańszymi paliwami.
1: No co ty?
0: No, znaczy, wiem,
1: no co ty?
3: To powiem ci, pazerne to takie wszystko, tylko pieniądze i te pieniądze, no. A nikt nie pomyśli o tym bidnym rządzie.
0: Żaden.
3: O tych skromnych naszych, skąd oni mają wziąć te pieniądze?
1: Pieniędzy nie ma.
0: Nie ma.
1: Najpierw się muszą znaleźć na kilometrówki dla posłów.
3: Tak jest.
0: Czy miliony dla stołecznych lekarzy. Przecież to się, samo się nie weźmie, no ludzie.
1: Day.
4: Reklama. Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
5: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X-Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
6: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X-Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia. W super cenie. Media Expert.
7: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Po reklamie.
15: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.

0: John Bon Jovi wprowadził nas, mam nadzieję, w taki rock'n'rollowy nastrój.
1: Mhm. Ale teraz pora spoważnieć. Dlatego, że w tym sejfie jest...
0: Albo w tym.
1: Ewentualnie w tym 1 130 000 złotych i dzisiaj dwa razy staniecie przed szansą na zdobycie nagrody głównej. Dwa razy, dwa finały, dwa razy staniecie przed szansą na zdobycie 1 130 000 złotych polskich.
0: Tylko żeby później nie było takie, nie spodziewałem się, a ja, gdzie, no ten, a nie wiem jaki wybrać.
1: No to są takie.
0: Teraz się zastanówcie. Od 1 do 30, który safe wybieracie?
1: Miej to gotowe.
0: Że wtedy dzwonimy, halo, halo, który safe wybierasz?
1: I ty wiesz, ten. i ty wiesz.
0: Ty, tam, no, jest, tak. Tam jest.
1: Tak, czekaj, zaś inny safe, a ty mówisz nie, bo to ja ten sobie wybrałem rano. Musisz wejść do zabawy, żeby zaczęły dziać się rzeczy niezwykłe. Robimy dość nas hasło RMF SMS-em pod 7474 albo logujemy się na www.rmf.fm. No i wtedy rzeczywiście dziać się może magia, ale musisz pomóc swojemu szczęściu. Samo nie przyjdzie.
0: My wam pomożemy, ile potrafimy. Startujemy w tym momencie super godzinę.
1: Ale to jest świąteczna super godzina. No, mieliście kiedyś gwiazdkę w czerwcu? A teraz macie specjalną godzinę w szczęśliwej kumulacji, gwiazdkową.
0: I każdego SMS-a pomnożymy przez ten czas razy 1300 szans.
1: No, miałeś kiedyś pod choinką jeden z drugim takie coś?
0: 1300 szans?
1: 1300 szans.
0: Nie miałeś.
1: Miałeś.
0: Nie.
1: Miałeś skarpetki.
0: Tak.
1: Miednicę od teściowej.
0: Prodisz.
1: Prodisz.
0: Ale 1300 szans. Tylko w
1: perfumki. Perfumki były też, ale 1300.
0: Wejdźcie do gry, zagrajcie o swoje marzenia. RMF wyślijcie pod 7474.

0: fakty RMF FM oraz również fakty ekonomiczne. To wszystko przed nami, a nadamy to oczywiście w RMF FM punktualnie o godzinie 7.30.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Co jeśli powiem ci, że
4: tylko w tym tygodniu
5: wygrywa dwa razy więcej słuchaczy?
4: Kum-

0: zagrasz?
1: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: jest na weekend w RMF FM.
1: Na weekend i nie tylko ugości Was Bergo Resort & Spa. Jedyny butikowy hotel dla rodzin z dziećmi w Szklarskiej Porębie.
2: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 7.30.
8: Policjanci z Limanowej w Małopolsce o poranku opublikowali wizerunek 19-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety na terenie gminy Mszana Dolna.
9: To Kacper Wójtowicz. Jego zdjęcie znajdziecie na rmf24.pl.
8: W związku z poszukiwaniami w gminie Mszana rozstawiono blokady na drogach, trwają kontrole pojazdów. O kulisach tej policyjnej akcji po 7.30 usłyszycie w radiu RMF 24.
9: Gościem Piotra Salaka będzie aspirant Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Wielka Brytania kolejnym krajem, który wprowadza zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
8: Kiedy przyjdzie czas na Polskę? O to zapytam o poranku gościa porannej rozmowy w RMF FM, minister edukacji Barbarę Nowacką.
9: W warszawskim studiu jest już gospodarz tej rozmowy, Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał minister?
10: O telefony komórkowe w szkołach i o to, czy ministra nie obawia się weta prezydenta. Ten ma je rozważać na podstawie zarzutów części środowisk nauczycielskich. Będę też pytał o czerwone paski, o ich sensowność, a także o rzecz praw dziecka i zarzuty wobec jej biura. A poza tym porozmawiamy o pensjach nauczycielskich i zadamy pytania od naszych słuchaczy.
8: Zapraszamy, formatkę polecamy na rmf24.pl. Brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler, wybudzona ze śpiączki, w której znajdowała się od ponad miesiąca w szpitalu w Faro na południu Portugalii.
9: Lekarze wierzą, że uda jej się odzyskać zdrowie, choć proces ten będzie trwał przez jakiś czas. Przekazali bliscy Bonnie Tyler.
8: 74-letnia, występująca pod artystycznym pseudonimem Bonnie Tyler, walijka Gaynor Hopkins Sullivan. Od kilkudziesięciu lat rezyduje w położonym właśnie na południu Portugalii kurorcie Albufeira. Do szpitala trafiła na początku maja w związku z komplikacjami związanymi z nagłą operacją jelita.
11: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
9: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry. I zaczynasz
12: dobry,
9: od inflacji.
12: To się zgadza, bo 3,1% tyle wyniosła inflacja w maju. Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze wstępne dane, a więc mamy spadek tempa wzrostu cen w porównaniu z kwietniem. Co się stało, że inflacja nieoczekiwanie w maju spadła? Przyczyny uderzają m.in. w rolników.
13: Spadek inflacji wynikał głównie z silnego spadku cen warzyw. Ceny warzyw według GUS-u spadły o niemal 8%. I to jest najgłębszy spadek od ponad 20 lat w tej kategorii. Dodatkowo do tego dołożyły się spadki w takich kategoriach jak drób, masło, nieco spadły też ceny mąki.
12: Wylicza główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Ekonomiści obawiają się jednak wzrostu inflacji w kolejnych miesiącach, szczególnie, że powoli żegnamy programy obniżające ceny paliw. Już jutro, tankując samochód, zapłacimy pełną stawkę akcyzy. Stawki na pylonach będą zauważalnie wyższe. Widać to już w cennikach hurtowych w rafinariach Orlenu. Benzyna 95 podrożała o 120 zł za metr sześcienny, olej napędowy o 70 zł. To właśnie efekt powrotu akcyzy. Przełoży się to na ceny za litr wyższe o kilkanaście groszy. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że to okres przejściowy. W kolejnych dniach powinno być taniej, bo do rafinerii będzie docierać tańsza ropa. Surowiec ten zaliczył dużą przecenę po zawarciu wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Przecen nie widzimy za to na kursach walut. Po wczorajszych wahaniach złoty dziś nieco się osłabia. Euro po 4,25 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 4,92.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No i co wy tam macie na tym talerzu na śniadanko? Jest bułeczka, tak? Super. Do tego kakałko, szyneczka. A, na słodko jednak połączyć drożdżówka. Super, bo...
1: I pamiętajcie o witaminkach.
0: Otóż to, najlepsza muzyka pasuje do wszystkiego.

0: Filtr Funk. Najlepsza muzyka. Czyli po prostu o poranku gramy wam tak, jak chcecie. Od tego nas macie. Tu wstawaj, szkoda dnia, tu RMA, za wami jest 7:40.
1: A propos SOS. No. A propos SOS. No, no, no, no. Są dane demograficzne. Jest kolejny winowajca spadku dzietności.
2: To jaki?
1: No, uwaga, smartfony! Ha! W miejscach, gdzie ponad 90% mieszkańców miało szybszy dostęp do smartfonów, dzieci rodziło się mniej. Bo ludzie zamiast się spotykać, spędzali czas przed ekranami.
2: To może zlikwidować 800 plus i wprowadzić taki program smartfon minus.
0: No spoczko, tylko to na czym by to miało polegać?
2: Że możesz kupić smartfona, ale tylko po okazaniu aktu urodzenia. I to nie swojego.
1: Ludzie, ja wiem, że ekran jest dotykowy, ale jakie ciałko jest dotykowe?

0: bierze się dziecko do szkoły na ósmą, to się nacieszcie, bo w wakacje nie będzie takiego wożenia dzieci do szkoły na ósmą dopiero we wrześniu. Także to są jedne z ostatnich w tym roku szkolnym takie
1: tego takie wycieczki.
2: Nie będzie tego odpoczynku, jak zawieziesz dziecko do szkoły. Nie.
3: 13 minut do godziny 8. Przemysław Czarnek i Prawo i Sprawiedliwość kuszą Polaków. Chcą podnieść drugi próg podatkowy i obiecują nawet 1000 zł więcej dla pracujących.
0: Fajna, fajna obietnica, fajna. Nie znałem. Niech jeszcze wymyślą 99 i będą mieli takie 100 konkretów. O, a 100 konkretów to jest fajne, bo to z tym się wygrywa wybory.
1: To fajnie brzmi nawet. No,
2: pamiętajcie, nikt ci tyle nie da, co obieca ci polityk.
4: Reklama. Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-Urzędzie Skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Kto powiedział, że jest weekend?
8: RMFFM!
9: Że to powiem, najlepsze radio.
7: A, no to wszystko jasne. Jest weekend! Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
10: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
11: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Adalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Po reklamie.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: teraz jest tak, może dopiero teraz wstaliście, może w tym momencie włączyliście radio. Ja przypomnę o specjalnym świątecznym mnożniku porannym. Czyli jeszcze przez niecałe pół godzinki każdego waszego SMS-a, który przyjdzie z hasłem RMF pod 7474, każdego jednego pomnożymy razy 1300.
1: No. I to jest 1300 szans na 1 130 000 zł.
0: 1 130 000 zł.
1: Nie przegapcie swojej szansy, żeby potem nie było, że to tak, pewnie do mnie by zadzwonili tylko za.
0: Sąsiad Marek wygrał w RMF-ie 1 130 000, a ja nie. Więc wykorzystajcie swoją okazję właśnie teraz. Jeszcze przed faktami. Bo teraz wszystkie wasze numery, wszystkie wasze SMS-y, które logują się w naszych systemach, te systemy mnożą razy 1300.
1: Wejdźcie do gry. RMF wyślijcie pod 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Poranna rozmowa w RMF FM i najbardziej wpływowi ludzie w Polsce.
4: Moim gościem będzie Barbara Nowacka, minister edukacji, a porozmawiamy m.in. o telefonach komórkowych w szkołach. Wasze pytania do niej zbieram na rmf24.pl.
3: Już dziś po 8:00. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki, Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
10: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
11: No bo ja widzę sobotę.
3: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14:00.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
0: Przed nami 8:00, przed nami kolejna porcja porannych faktów w RMF FM, a przy mikrofonach mamy Ewę Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego. Zapraszamy.
15: Armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju, wynika z sondażu Opinia 24 przeprowadzonym na zlecenie RMF FM.
16: Potem grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy CBŚP oraz wielkopolskich celników.
15: Oszukiwali na fakturach VAT.
16: W porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka.
15: Pytać będziemy m.in. o reformę Kompas jutra.
17: Można udawać, że spełnia się te wymogi, ale będzie to tylko udawanie.
16: I o tym udawaniu za chwilę.
15: Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju, wynika z sondażu Opinia 24 przeprowadzonym na zlecenie RMF FM.
16: Pełne sondażowe dane przeanalizował nasz reporter Kacper Wróblewski. Witamy.
18: Dzień dobry, witam.
16: Kacprze, gdzie jeszcze według sondażu powinniśmy się zbroić?
18: 17% badanych uważa, że wojskowe zakupy powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, dopiero co 10 Polak wskazał na Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Na zakupy w polskich zakładach częściej wskazują mężczyźni, 50-latkowie oraz wyborcy. wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Z kolei ci, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość oraz na Karola Nawrockiego, chętniej wskazują, że nasz kraj powinien kupować sprzęt i broń w USA i w Korei. Zwolennicy obecnego rządu, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, wskazują kraje Unii Europejskiej, w których powinniśmy zakupić wyposażenie dla polskiego wojska.
15: A po szczegóły tego nowego sondażu odsyłamy na rmf24.pl. Co najmniej 10 milionów złotych strat Skarbu Państwa wyrządziła grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz wielkopolskich celników.
16: Na polecenie prokuratury regionalnej w Poznaniu zatrzymano 12 osób. W faktach Krzysztof Zasada, jak działali podejrzani?
5: Wystawiali nierzetelne faktury VAT, które miały dokumentować obrót materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz fikcyjne usługi marketingowe. Według śledczych podmioty pełniące funkcję tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami o wartości ponad 54 milionów złotych, a także wystawiły ponad 1000 nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 45 milionów. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty, za które grozi nawet 25 lat więzienia. Dwie osoby trafiły do aresztu.
2: Mówimy o faktach.
15: Prawie 100 spotkań z udziałem 24 tysięcy nauczycieli zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, promując reformę Kierunek Kompas Jutra.
16: Od 1 września reforma wkracza do przedszkoli, klas pierwszych i klas czwartych szkoły podstawowej.
15: Zmiany w programie wesprzeć mają rozwijanie umiejętności praktycznych, myślenia krytycznego i sprawczości młodych ludzi. Temu służyć mają m.in. moduły tematyczne bez sztywnego podziału na pojedyncze lekcje.
16: A w faktach nasza reporterka Magdalena Greinert.
11: Dzień dobry.
16: Dzień dobry, Magdo. Jakie problemy z realizacją tych założeń dostrzegają szkoły?
19: Reforma spowoduje sytuację, którą już znamy, czyli różne podstawy programowe, sposób organizacji funkcjonowania szkoły dla różnych roczników, bo klas drugich i trzecich od września reforma nie obejmie, ale problemów jest więcej. To na przykład liczebność klas, w których prowadzona jest edukacja włączająca.
20: Czyli na przykład w tej klasie jest 5 dzieci z orzeczeniem, są dzieci z opiniami kolejnych, na przykład 5 bądź 7, są dzieci z innego kraju z problemami językowymi.
19: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, która dodaje, że w takich klasach prowadzenie pracy nad metodami doświadczalnymi będzie bardzo trudne.
16: A teraz już zapowiadana poranna rozmowa w RMF FM. W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski, jego gość. Dzień dobry, witamy.
21: Dzień dobry, moim gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, minister edukacji narodowej, Koalicja Obywatelska. Witam, pani minister.
22: Dzień dobry, witam wszystkich państwa, pana redaktora szczególnie.
21: No dobrze, to pytanie o tą edukację włączającą i o Kompas Jutra. Dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek mówi, będzie trudne wprowadzenie tego wszystkiego, szczególnie w tych klasach, gdzie jest dużo dzieci z orzeczeniami.
19: To prawda, edukacja włączająca jest dzisiaj jednym z większych wyzwań nauczycieli, którzy na co dzień mierzą się z dużymi wyzwaniami, jakie tworzą uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Z jednej strony edukacja włączająca jest bardzo potrzebna, bo to też wyrównywanie szans dla każdego dziecka z odpowiednim wsparciem, mądrze realizowana, ma sens. Ale nie możemy zapominać o tym, że w polskim systemie są też szkoły specjalne, w które po prostu musimy bardzo mocno inwestować, tak żeby można było w pewnych przypadkach odciążyć szkoły
21: ogólnodostępne. Tylko to rodzice bardzo niechętnie posyłają dzieci, tych, których nie muszą.
19: Tylko nikt nie musi. Tylko bardzo zachęcam rodziców, których dzieci, nauczyciele bardzo często mówią, może tam będzie się czuło dziecko lepiej. Ale to są świetne szkoły, są świetnie przygotowane. Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka, a nie do wyobrażenia rodziców, często o jego przyszłości. My naprawdę mamy bardzo dobrze skomponowany system i bardzo musimy dbać o to, żeby edukacja była w kierunku dziecka, ale żeby to się działo, to trzeba zwiększyć dostępność szkół specjalnych. Widzę tę potrzebę, widzę wyzwanie nauczycieli. Co do, też pani dyrektor Kozakiewicz mówiła o tym, że dzieci z różnych kultur. To prawda, dlatego mamy duży program za 500 milionów złotych, który wspiera dzieciaki, żeby się mogły włączyć do szkół, czyli uczniów z Ukrainy na przykład, ale nie tylko. Wspiera właśnie w ramach asystencji międzykulturowej. Dawniej miały to samorządy, my teraz żeśmy przejęli to na siebie.
21: To teraz
19: się
21: o międzykulturowość. Zarzut padł w kierunku Ministerstwa Edukacji Narodowej, że zatrudniacie Ukraińców, Janusz Kowalski. Taki zarzut postawił, to prawda?
19: To jest wariactwo, co wyprawia pan Kowalski. Niegodne. Polska jest dumna z tego, że przyjęła uchodźców i że ich wspiera. I tak mamy również praktykantów, nie patrzymy im w narodowość, mamy praktykantów również z Ukrainy, żeby się uczyli, jak dobrze funkcjonuje polskie państwo, bo kiedy będą odbudować Ukrainę, niech mają te dobre dobre standardy funkcjonowania.
21: Janusz Kowalski mówi, Polacy wysyłają aplikacje i nie mogą się dostać do menu, do niczego. No,
19: to nieprawda.
21: Po prostu biedni, skrzywdzeni.
19: To są nacjonalistyczne bzdury pana Kowalskiego. Państwa płacą za to, żeby inne państwa pokazywały im, jak dobrze działają na przykład instytucje. Polska jest krajem, który jest wolny od korupcji, który jest dobrze funkcjonujący instytucjonalnie. Jesteśmy państwem w Unii Europejskiej z transparentnymi procedurami i powinniśmy być z tego dumni. A to, co urządził pan Kowalski w kierunku praktykantki, było po prostu podłe.
21: Rozumiem, czyli pani potwierdza, że to była Ukrainka i że ona po prostu była praktykantką w MENA.
19: Oczywiście. I jestem dumna z tego, że możemy przyjmować różnych ludzi, żeby uczyli się, jak funkcjonuje polskie państwo.
21: A ile jest praktykantów albo pracowników z ukraińskim paszportem w MENA? Policzyła pani?
19: Nie, mamy co i rusz mamy praktykantów, studentów z różnych uczelni, którzy się zgłaszają. Zresztą za czasów pana Czarnka też byli praktykanci i też byli również z Ukrainy. Więc nic w tym dziwnego. No, tak jest
21: po
19: prostu.
21: A z innych krajów pojawiają się również praktykanci? Nie wiem, no ostatnio PiS protestował przeciwko, część prawicy protestowała przeciwko afrykanizacji Lublina.
19: Nie spotkałam za czasów swojej pracy MEN osoby, która by miała paszport z kraju afrykańskiego. Faktycznie z Ukrainy czy z Białorusi. Oczywiście, że mamy ludzi. Również z kartą Polaka mamy czasami praktykantów na studia, ale nie patrzymy im w paszporty. Patrzymy im w umiejętności i wiemy, że oni też się mogą dużo dobrego nauczyć od Polski.
21: Pani minister, Wielka Brytania ograniczy dostęp do mediów społecznościowych dzieci i młodzieży. Kiedy przyjdzie czas na Polskę? Bo wszyscy o tym mówią, ale jakoś tak konkretnych rozwiązań poza Australią nie ma.
19: I właśnie przez to, że w Australii wszyscy zobaczyliśmy, gdzie wystąpiły problemy, państwa europejskie pracują nad wspólnymi rozwiązaniami, czy to w ramach Unii, o czym mówi komisarz von der Leyen, czy poszczególne kraje, z którymi też jesteśmy w kontakcie, bo i Francja myśli o podobnych rozwiązaniach, i Szwecja myśli o podobnych rozwiązaniach, i Niemcy też idą w tym kierunku, żeby ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych. Polska zdecydowanie o tym myśli. Jestem gorącą zwolenniczką tego, żeby dzieci przynajmniej do 15 roku życia nie miały dostępu do wszystkich patotreści czy pornografii.
21: A jak chcemy to egzekwować?
19: Tu jestem w dobrym kontakcie z premierem Gawkowskim, gdzie pierwszym krokiem jest ustawa, która w tej chwili wchodzi pod obrady Sejmu, dotycząca ograniczenia dostępu do treści pornograficznych. Chodzi o bezpieczną, anonimową weryfikację wieku i ten ograniczenie dostępu do pornografii. No myślę, że tu już się naprawdę wszyscy zgadzamy, że 7-latek nie powinien być narażony na treści pornograficzne w internecie, da nam pierwszy etap do bezpiecznej weryfikacji tak, w platformach społecznościowych.
21: To jest
19: również
21: jakby jeden element, ale drugi element wiemy, australijskie badania to pokazują, że rzeczywiście pierwszy moment był momentem szoku, ograniczyło to dostępność młodzieży i dzieci do mediów społecznościowych. Minęło kilka miesięcy, 70% z nich kont wróciło.
19: I dlatego musimy te rozwiązania wprowadzić mądrze i bezpiecznie. Też wszyscy na początku na takiej fali hura optymizmu powiedzieliśmy, zrobimy to szybko. Dzisiaj wiemy, że żeby to zrobić skutecznie, nie może to być zrobione bardzo szybko, ale mieliśmy już całą serię spotkań i z premierem Gawkowskim, i z premierem Tuskiem, i z ministrem Berkiem. I we czwórkę opracowujemy takie narzędzia, żeby faktycznie móc ograniczyć
21: czyli
19: dostęp do mediów społecznościowych.
21: Pani minister mówi, nie będzie to bardzo szybko, czyli kiedy? W przyszłym roku?
19: Myślę, że w przyszłym roku będzie to realne. Jeżeli państwa europejskie będą ze sobą współpracować, no bo też pamiętajmy, że stajemy przeciwko Big Techom, które...
21: Nie, stajemy przeciwko Stanom Zjednoczonym, które będą stały pewności ubronić.
19: Big Techom, no też myślę, że dla każdego państwa. Tak jak dla Polski, najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo dzieci. I kiedy widzimy badania, wczoraj kolejny raport o bezpieczeństwie dzieci w sieci, gdzie okazuje się, że znowu 7-latki mogą oglądać treści nie tylko upokarzające, zastraszające, ale treści pornograficzne, treści patostreamingowe, czy chociażby treści zachęcające do przemocy i agresji, to w głowie każdego z nas jest taki dzwonek alarmowy. Nikt by nie pozwolił dziecku w realu, fizycznie, oglądać
21: Panie
19: treści, na które się godzimy w internecie.
21: W przyszłym roku mamy kampanię wyborczą i natychmiast zostanie podniesiony argument, że chcecie ograniczyć wolność w sieci, bo konieczność weryfikacji wieku zostanie zinterpretowana przez część środowisk jako ograniczenie wolności.
19: Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że są priorytety dla państwa i jednym z tych priorytetów jest bezpieczeństwo młodego
21: ale
19: człowieka.
21: Ale dla polityków priorytetem jest wygranie wyborów.
19: Dla polityków priorytetem jest Polska, a polskie bezpieczeństwo zależy też od bezpieczeństwa dzieci. dzieci i młodzieży, widzimy gigantyczny kryzys zdrowia psychicznego w tym
21: kropkę.
19: Dzieciaku, więc musimy działać, a nie zastanawiać się, co powie prawica i gdzie czego użyje wyborczo.
21: Tu żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
15: Rozmowa z Barbarą Nowacką zatem od teraz w informacyjnym radiu RMF 24, a my mamy aktualną informację sprzed chwili.
16: Małopolska policja informuje o odnalezieniu w lesie ciała mężczyzny. To prawdopodobnie poszukiwano od wczoraj w związku ze śmiercią kobiety w gminie Mszana, 19-latek.
15: Więcej na ten temat w Faktach za pół godziny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Magda Dana Karwat-Marek. Posłuchajmy,
6: najbardziej,
0: bo dziewczyna się zna.
6: O, właśnie, tak. Najbardziej dynamiczna pogoda zapowiada się dzisiaj na Pomorzu, na Warmii, Mazurach, na Podlasiu i w północnej części Mazowsza. Od rana może tam padać, temperatura nie przekroczy 15 stopni i pojawią się też burze. Inaczej natomiast będzie w centrum i na południu kraju. Dziś tam nawet ponad 20 stopni, słońce i nie powinno padać i pogoda powoli zaczyna się poprawiać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Czyli klaruje nam się powoli to i owo, idzie lato, bo to już za prawie tydzień, niecały, prawda?
6: Niecały nawet, elegancko. No, parę dni. No,
23: ja bym chciał powiedzieć, co jest dzisiaj, bo przeczytałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Nie chciałbym nic sugerować, ale serdecznie pozdrawiam mego chrzestnego.
0: Przekaz mu zrób, a nie pieniężny.
23: Przekazuję mu informację, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych.
24: No właśnie, bo to jest po 15, już to jest dobry moment.

0: od dawna to wiem.
1: Dopijcie sobie kawkę, spokojnie, na luziku. Dopijcie sobie herbatkę też. No.
2: Bo to tak brzmi, jak się kończy herbatka.
1: Jak ktoś na szybko to... wysiorbie końcóweczkę, to tak. Dlatego, że chciałem wam powiedzieć, że nagroda główna w kumulacji szczęścia w RMF FM to już nie jest 1 130 000 zł.
2: Wysiorbajcie z naszych sejfów 1 160 000 zł. Podbijamy nagrodę główną o 30 000.
1: Mówiliśmy, żebyście przełknęli płyny, dlatego że dołożyliśmy trzy dychy.
2: Trzy dychy. Pum.
1: Trzy dychy. Jeden z drugim.
2: Czekaj, dołożyliś. Daj kałamagę, bo coś
1: to czekaj,
2: mówi.
1: No powiedz co coś, mówisz? Powiedz coś.
3: To przelew od chrzestnego, to jest niesamowite. Przeszedł, tak zaciągnął z fusów, że aż po prostu trzy dychy wpadły.
1: Zasiorbał fusiora i uwaga, nagroda główna to 1 160 000 zł, bo dorzuciliśmy trzy dyszki od chrzestnego.
3: Poczuj tego fusa na swoim wąsie.
1: Poczuj fusiora!
3: To na swojej wardze, na śmince. Musisz to mieć, ale nie zrobisz tego, jeśli nie wejdziesz do gry. Nie będziesz miał szans poczuć tego smaku.
2: Bądź zwycięzcą! Jeszcze 4 minuty. Super godziny, kiedy każdego SMS-a mnożymy razy 1300 szans.
1: Ogarniacie to? Rozrysować wam to?
2: Patrzę na was, widzę, że nie ogarniacie to. Wam wytłumaczymy.
1: Wysyłasz jednego SMS-a, no. A system notuje sobie tak, jakby ich przyszło 1300.
2: One tak wpadają.
1: Bo to jest komputer, to wszystko notuje. To nawet nie robi bu, tylko tak jest zapisane.
2: Jak wchodzić do gry, to właśnie teraz. Dwa finały z sejfami, przypominam, nagroda główna. 1 160 000 zł. Jak masz zagrać,
3: czekaj.
2: To teraz, człowieku.
3: Czekaj,
2: teraz.
3: Wróżę z fusów.
2: Teraz!
3: Słuchajcie, teraz, bo ktoś na pewno wygra. Nie
2: teraz!
3: Wiem ile, ale na pewno wygra.
1: Czyli słuchajcie, jeden zasł się fusiora i zostanie z tym fusiorem, a ty wyślesz hasło RMF pod 7474 i zostaniesz z 1 160 000.
2: Taką mamy nadzieję. RMF wysyłacie pod 7474.

0: to jest ona, to jest Shakirka, to jest najlepsza muzyka, a za chwilę dołożymy do niej najlepsze, najbardziej aktualne fakty te w RMF FM punktualnie o godzinie 8:30.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan

0: między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
0: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiła! Taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
9: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: O reklamie.
14: 8.30, obiecywane fakty teraz przed nami. RMF FM, zapraszamy.
15: Policja najprawdopodobniej odnalazła ciało poszukiwanego od wieczora w gminie Mszena Dolna w Małopolsce 19-latka. Ten mężczyzna, przypominamy, był poszukiwany w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety.
16: Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem, który jest w Mszenie Dolnej. Maćku, co udało ci się ustalić?
17: Ciało dostrzegła załoga śmigłowca, który włączono do poszukiwań mężczyzny. Znaleziono je w lesie na terenie, gdzie od wczoraj podana była cała akcja. Już nie ma jednak pewności, że to poszukiwany 19-latek. Przypomnę, te poszukiwania były prowadzone w związku ze śmiercią młodej kobiety. 19-latek miał pokłócić się ze swoją byłą dziewczyną, a potem ją zaatakować. W akcję zaangażowane są duże siły policji. Tu w Mszanie Dolnej co chwila mijają mnie radiowozy na sygnale. Przed chwilą leciał też policyjny śmigłowiec. W poszukiwania zaangażowano także GOPR oraz strażaków. Z Mszany Dolnej w Małopolsce Maciej Sołtys.
15: Wieczorny wstrząs w kopalni Budryk w Ornontowicach. Konieczna była tam ewakuacja załogi, ale już wiemy, nikomu nic się nie stało.
16: Z najnowszymi informacjami teraz reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, na jakiej głębokości był ten wstrząs?
18: To było na głębokości prawie 1300 metrów. Do wstrząsu doszło około 40 metrów od ściany wydobywczej. Z tego rejonu natychmiast wycofano 16 pracujących tam osób. Cztery kolejne znajdowały się poza strefą zagrożenia. Jak powiedział mi rano dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, nie ma informacji o jakichkolwiek uszkodzeniach pod ziemią. Wstrząs odczuwalny był też na powierzchni. Od zaniepokojonych mieszkańców odebrano w tej sprawie kilka zgłoszeń.
16: A w faktach jeszcze zablokowana krajowa 92 w wielkopolskich Pniewach.
15: Przed siódmą ciężarówka wypadła z trasy, wjechała do rowu na miejscu. Na 92 w tej chwili pracują służby, by przywrócić ruch na tej krajówce.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: finalista mundialu w Katarze. Dzisiaj wchodzi do gry. Francuzi zagrają wieczorem z Senegalem.
16: Ponownie w studiu Cezary Dziwiszek. W takim razie zaczynamy mistrzowskie fakty sportowe.
1: Francuzi, którzy niecałe 4 lata temu przegrali z Argentyną po rzutach karnych, znów są jednym z głównych faworytów do zwycięstwa. Mają tylu świetnych piłkarzy, że śmiało mogliby wystawić kilka reprezentacji.
21: No sam atak to jest fenomenalny, bo jest i Olize, i Due, i Dembele, i Barcola, i Mbappe, i Thuram. W środku pomocy też jest ogromny tłok. Francuzi pod tym względem, wydaje mi się, dzisiaj są najsilniejsi w swojej historii. Co nie znaczy, że to trofeum oczywiście zdobędą.
1: Ocenia dziennikarz kanału Sport Rafał Dębiński. Przestrogą dla Francuzów jest wczorajszy popis Hiszpanii, a Senegal, z którego brzegów zresztą można wypatrywać wyspy zielonego przylądka, wydaje się rywalem zdecydowanie mocniejszym. To spotkanie o 21:00, drugi mecz grupy I, Norwegia kontra Irak o północy, a nad ranem do gry wchodzi grupa J. W niej obrońca tytułu Argentyna, która zagra z Algierią, oraz Austria i Jordania. Tunezja, która już po pierwszym przegranym meczu zwolniła trenera Sabriego Lamusiego, ma już nowego szkoleniowca, zostanie nim inny Francuz, Hervé Renard. Zaprzepaściliśmy szansę. Były reprezentant Polski w piłce ręcznej Karol Bielecki w rozmowie z Grzegorzem Grychowiakiem krytykuje obecny poziom kadry i z nostalgią wspomina swoje czasy kadry Bogdana Wenty, która przecież otarła się o Mistrzostwo Świata.
22: Bo Szmal wygrywał sam mecze często, prawda? To też facet, który wychodzi ci na bramkę, bo robi 50% i tak naprawdę masz pewność, że zawsze gdzieś on tam z tyłu jest i odbije.
23: A to mocne powiedzenie, że wygrywał sam mecze czasem.
22: No nie, no naprawdę, to było... Robisz błąd z przodu często, ale wiesz, że z tyłu jest Szmal, który tą piłkę weźmie.
1: Sławomir Szmal, obecnie prezes związku. Rozmowa z Karolem Bieleckim w stylu Krychowiaka na kanale YouTube RMF Pro.
20: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Kuban Izalia.
24: Są, no, takie pseudonimy.
14: Wy pytacie, co to, a my mówimy Kyoto. Tak, to się śmieszne. Właśnie kręci, śmieszne takie. Ale to jest też, to są żarty, to jest RMF

0: Big Love, Roxette, w RMF FM. I tak wam gramy, ale teraz pora się pochwalić, bo jak my się nie pochwalimy, to nikt się nie pochwali. Pora się pochwalić z Radio RMF, czyli nasza stacja. Wczoraj wieczorem zostało wyróżnione nagrodą w kategorii Marka 25-lecia. To jest nagroda portalu Wirtualne Media.
1: No, można fajnie.
0: Można fajnie.
1: Ale to wiesz, bo to włączysz radio, no, posłuchasz
0: i wiesz,
1: już tak. Chyba oni.
0: Dokładnie.
1: Chyba oni, no.
2: I tutaj członkowie kapituły podkreślają, że nagroda została przyznana za to, że radio RMF FM z jednej strony ma najwięcej słuchaczy, a do
0: ale
2: tego to są słuchacze, którzy nam ufają i są najfajniejsi.
0: A powiedz to jeszcze raz, bo to jest dobre, że jak to chcę słuchać.
2: To są słuchacze najfajniejsi. I nam ufają.
1: A wiecie, o kim mówi Kałamaga? O was, tararam, bo to wszystko brawa dzięki wam.
0: No ale nagroda jest, cieszy, to jest taka tu fajna.
1: Fajna, bo to taka jest troszkę tego i troszkę tego.
2: Dokładnie.
1: Fajnie.
0: No, ale też komu byś dał tą nagrodę? No,
2: ja powiem wam, że to jest taka nagroda, że ja się nawet troszeczkę nasmarowałem. Taki chodzę błyszczący, delikatnie. Taki. Słuchajcie. Mam trochę fusów na wąsie, no ale no, bo to od SMS-ów, pamiętajcie, 7474. Ale no.
0: Ja powiem krótko, kochani, dziękujemy.
1: No, ale komu byś dał?
3: Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola? Wygląda to coraz gorzej? Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
10: O, adres taki egzotyczny.
11: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
10: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
17: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
18: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
19: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
23: Numery wszechczasów w RMF FM.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kasia Kowalska dzisiaj nie tego chce. A w następnej piosence nam powie, czego chce i będziemy wszyscy wiedzieli.
2: A, bo to z kobietami tak jest, kurczę. Raz wiedzą, raz nie wiedzą.
3: Sześć Bożeń, ale... siostro. Sześć
2: my Bożeń. Tam zresztą swoje wiemy. Ja od razu zacznę. Sześć Bożeń. Pozwolicie, panowie, że dzisiaj bez zbędnego, słodkiego pierdzenia.
1: No właśnie widzimy, że taka siostra lekko taka nabuzowana, nie? Zdenerwowana lekko.
2: Tak, zdenerwowana, lekko. Lekko to może być pudzian drugi w kulach, ale to i tak by nic nie dało. A ja zdenerwowana to jest mało powiedziane. Jak można być takim burakiem?
3: Ale kto, siostro?
1: Co się dzieje?
2: Jak to? Staroski, ten mały, niedowartościowany konus, co ma ego na kortunach.
1: Chodzi o tę wypowiedź na temat pani urzędniczki ze skarbówki, że zacytuję tam z grubsza, głupia, obrzydliwa baba, że nago do słupa. To bardzo niesmaczne.
2: To pszbara, niesmaczne? Niesmaczne to mogą być sfermentowane śledzie bałtyckie pod pierzynką. To szanowni państwo, to jest brak jakiegokolwiek wychowania. Tak tu, nie wspomnę o kulturze dziennikarskiej.
3: Ale on tłumaczył, że to metafory. Że nie można tego brać dosłownie.
2: Metafory? To proszę bardzo. Ty jest miękkim robiony czosnku bez szkoły. Powinni
3: siostro,
2: ciebie na rynku
3: dziękujemy.
2: Masz jaja.
3: Siostro,
2: tak jest,
3: dziękujemy.
2: To mówiłam ja.
3: Siostro, dziękujemy.

0: Tak brzmi dobrze nastawione i nastrojone radio poranku. To jest Kaigo, Khalid i Griffin, to jest najlepsza muzyka. Za chwilę dziewiąta i wtedy u nas kolejna porcja jakże istotnych faktów.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo

0: Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Gol się jak Szymon Marciniak.
4: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu. Dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer. Jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam, Szymon Marciniak.
3: Kup w Media Expert golarkę do głowy Remington Boulder XR 8000 w super cenie za 349,99 zł. Media Expert.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych.
11: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
10: Dziś po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
12: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Po reklamie.
13: 9 przed nami, fakty w RMF FM również, a te mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
14: A zaczynamy od poszukiwanego w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety w Mszanie Dolnej.
15: Na początek faktów reporter RMF FM z najnowszymi informacjami w tej sprawie.
14: 3 osoby w rękach policji w związku ze śmiertelnym postrzeleniem Rosjanina w Białej Podlaskiej.
15: O 9 w faktach też odpowiedź minister edukacji na zarzuty części środowisk nauczycielskich w sprawie reformy Kompas jutra. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii, do jakiej doszło w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. Wieczorem, przypominamy, odnaleziono tam ciało 19-latki. Od razu ruszyły też poszukiwania jej byłego chłopaka.
14: Dzisiaj w lesie odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Sołtys.
16: Zgadza się, witam ponownie.
14: Wciąż nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że to poszukiwany od wczoraj 19-latek.
16: Dokładnie tak. Ciało, które najprawdopodobniej należy do 19-latka, znalazła załoga śmigłowca niedaleko Mszany Górnej w lesie w miejscowości Niedźwiedź, w pewnej odległości od miejsca sprzeczki i ataku na młodą kobietę. 19-latka policja szukała od wczorajszego wieczora. Zaangażowano duże siły. Oprócz śmigłowca i policji szukali go też strażacy i ratownicy GOPR-u.
15: Maciej Sołtys, dziękujemy bardzo. Ta sprawa wracać będzie dziś w faktach RMF FM. 3 osoby zatrzymane do tej pory w związku ze śmiertelnym postrzeleniem Rosjanina w Białej Podlaskiej, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
14: 44-latek był mieszkającym w Polsce artystą, performerem, który krytykował Władimira Putina i politykę Rosji. Służby wciąż szukają sprawcy zabójstwa.
15: A Krzysztof razem z nami teraz w faktach. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
17: To osoby wytypowane w ramach operacji jako mogące mieć związek z tym incydentem. Jedna z nich to mężczyzna trudniący się przewozem osób. Z informacji, którą uzyskałem, wynika, że 2 z tych osób wciąż są zatrzymane, 1 wypuszczono na wolność. Wciąż nie mamy osoby podejrzewanej o to zabójstwo, usłyszałem od śledczych. Do poszukiwań dołączyli funkcjonariusze z pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W sprawie przygląda się też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że zabity Rosjanin mieszkał w Polsce z rodziną od kilku lat. Trwa wyjaśnianie motywów działania zabójcy.
14: To fakty w RMF FM. Edukacja włączająca pozostaje jednym z większych wyzwań polskiej szkoły. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, i apelowała, by nie zapominać, że w polskim systemie istnieją także szkoły specjalne.
15: A w faktach razem z nami gospodarz rozmowy Tomasz Trydkowski. Tomku, to była odpowiedź minister na zarzuty części środowisk nauczycielskich do reformy Kompas jutra.
18: Dokładnie tak. Ministra odniosła się w ten sposób do słów Danuty Kozakiewicz, dyrektorki szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie.
19: Czyli na przykład w takiej klasie jest pięcioro dzieci z orzeczeniem. Są dzieci z opiniami kolejnych, na przykład pięcioro bądź siedmioro. Są dzieci z innego kraju, z problemami językowymi.
18: Co na to minister Nowacka?
20: To prawda, edukacja włączająca jest dzisiaj jednym z większych wyzwań nauczycieli, którzy na co dzień mierzą się z dużymi wyzwaniami, jakie tworzą uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Z jednej strony edukacja włączająca jest bardzo potrzebna, bo to też wyrównywanie szans dla każdego dziecka z odpowiednim wsparciem, mądrze realizowana, ma sens. Ale nie możemy zapominać o tym, że w polskim systemie są też szkoły specjalne, w które po prostu musimy bardzo mocno inwestować.
18: Minister skierowała też apel do rodziców.
20: Bardzo zachęcam rodziców, których dzieci, nauczyciele bardzo często mówią, może tam będzie się czuło dziecko lepiej. Ale to są świetne szkoły, są świetnie przygotowane. Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka, a nie do wyobrażenia rodziców często o jego przyszłości.
18: A na koniec padły ważne słowa o tym, że MEN dysponuje teraz sporym budżetem na rzecz edukacji dzieci z innych kultur.
15: Wiceprezydent USA J.D. Vance twierdzi, że Donald Trump może ogłosić porozumienie Stany Zjednoczone-Iran jeszcze przed zapowiadanym piątkiem.
14: To wstępne porozumienie Vance opisuje jako dokument bardzo ogólny i liczący około 1,5 strony.
15: Przy czym według amerykańskiego wiceprezydenta ten dokument zapewnia, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej.
14: Donald Trump, przypominamy, jest na szczycie G7 we Francji.
15: Dziś we Wien zaplanowano specjalną sesję poświęconą właśnie Iranowi, w której to wezmą udział przywódcy Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
14: A swoją drogą świeżo upieczono 80-latek imponuje formą.
15: Przypominamy, po trzeciej nad ranem Trump wsiadał wczoraj do samolotu. Bezpośrednio po zakończeniu w Waszyngtonie gali UFC Freedom 250 po południu był już w Genewie, skąd udał się do Evian-le-Bain po francuskiej stronie granicy na szczyt G7. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
14: I w krótkiej rozmowie wrócił do gali mieszanych sztuk walk w Białym Domu.
15: Chcę pogratulować prezydentowi. Wczoraj wieczorem Cyril Gane wygrał z wspaniałym wojownikiem, który podobno był niepokonany. A Cyril jest z Francji. Oglądał pan walkę? Rzucił tam do Emmanuela Macrona. Prezydent Francji potwierdził, nie na żywo, ale widział wspaniałą walkę w Białym Domu, jak dodaje Donald Trump.
14: Czy wspaniała i na ile był udany to wieczór w Białym Domu? Oceńcie sami.
15: Fakty wracają o 10.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: To jest nasza kropelka estrogeniku w tej krynicy testosteronu, czyli porannym programie Wstawa i Szkoda Dnia.
22: Ale,
13: Magdalena.
22: Ale zapowiedź.
13: Ach, jedziesz.
22: Dobra, teraz. Mówiłam już dzisiaj i o deszczu, i o burzy, i o 15 stopniach na północy kraju, ale nie wspomniałam jeszcze, jaki piękny weekend nas czeka, bo już od połowy tygodnia prognozuje się takie stopniowe ocieplenie w całym kraju, żeby pod koniec tygodnia do Polski dotarła wręcz fala gorącego powietrza i nawet 30 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Pamiętajcie, że wyjątkowe, upalne, wakacyjne weekendy sponsoruje RMF FM. Cześć, Jaworek, dzień dobry.
23: Cześć, cześć, czyli radio, które jest marką 25-lecia.
13: Dokładnie,
22: tak,
13: chciałem ci pogratulować, bo to też dostałeś nagrodę.
23: Dużo nawzajem pogratulować. No, to jest tak, jakbyś wygrać mundial, nie?
24: Komu? Marka 25-lecia portalu Wirtualne Media.
25: No. To jak tu piszą słuchacze, ta nagroda wam się po prostu należała. Maciek tak napisał na przykład.
13: Maciek się zna na radiu, zna się.
25: Maciek się zna.
23: Maciek też znany.
25: No do
23: piątku. Zaczynamy. Paweł Jaworczyński, witajcie w radiu, które jest marką 25-lecia. Tak jak mówiłem, to tak jakby wygrać mundial. Wygrywać mundial od 25 lat w ogóle. Tego się trzymajmy. Najlepsza muzyka tutaj mamy dla was. I Magda też coś ten do mikrofonu włączyłaś? Nie, nic?
22: Nie, że bardzo fajnie, że ja dumna jestem.
23: A tobie też w ogóle.
22: No i tobie też?
23: Dużo nawzajem.
22: I że nawzajem.

Tak się gra w ogóle do piątku. Andy Dust w RMF FM, kwadrans po dziewiątej, przegląd mundialowy, bo to jest ogromna sensacja. Debiutant zatrzymał Hiszpanów, Wyspy Zielonego Przylądka zremisowały z mistrzami Europy 0-0. I to taka ciekawa statystyka, napastnik Hiszpanów Oyarzabal pobił rekord, był bez dotknięcia piłki przez pół godziny. W historii mundialu jeszcze się coś takiego nie wydarzyło. Co ciekawe, mam tu taki nagłówek zaraz po tym: Polacy coraz częściej kupują domy w Hiszpanii. Ciekawe, czy to przez to im się to popiłka ta popsuła. A jeszcze ich nauczymy przyśpiewki Hiszpanii, nic się nie stało. Let's go, girls.

0: Jesteście gotowi na coś takiego? Wybór sejfu. Negocjacje. Wziąć ten sejf, czy może pieniądze? A potem coś takiego.
1: Zadzwonili do nas z RMF FM. Jezu!
0: I to nie raz, tylko dwa razy.
2: O Boże, Boże. Nie mogę nawet, nie wiem co powiedzieć. Ja się cały trzęsę, ledwo trzymam telefon w dłoni.
0: Dziś dwa finały z sejfami. Nagroda główna 1 160 000 zł. Możecie zostać rekordzistami w historii polskiej radiofonii. W RMF FM jeszcze nikt nigdy takich pieniędzy nie wygrał. To może się wydarzyć dziś i to dwa razy. I teraz na start Bylo do piątku specjalne szczęśliwe 7 minut wam startuje. Więc teraz jest pełne skupienie. To jest ten moment, żebyście weszli do gry. Tylko 7 minut, przez ten czas każdy SMS o treści RMF wysłany pod 7474 mnożymy razy 1160. To tak jakbyście do tych dwóch finałów wchodzili 1160 razy. 6 minut, 43 sekundy. Gracie o to, żeby zostać milionerami. Dwa razy. RMF 7474.
3: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Są z
16: samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.
23: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Damian Davis w RMFM 9:32. No to teraz coś dla tych, którzy od rana nie mogą skupić się na pracy i przeglądają zdjęcia w telefonie albo patrzą na to jedno, które mają ustawione

0: nie ma miejsca jak dom. Jeszcze wrócimy z pracy. Usiądziemy w tym naszym wygodnym fotelu. Mrozum w RMF FM, to byle do piątku, 9:42. Fajna historia, na Facebooku mi się to wyklikało. Rodzina Pustułek wybrała sobie zamieszkanie doniczkę na parapecie w jednym z bloków w Lublinie. To jest bardzo rzadka sytuacja i wyczytałem, że pustułka to jest drapieżny ptak, zamieszkuje głównie Afrykę, szeroki pas na południe od Sahary. I widzicie, to jest ta afrykanizacja Lublina.
1: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
18: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, Felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
19: Po reklamie.
20: Byle do piątku w RMF FM.
21: Come here, baby.

0: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Od trójkąta Pitagorasa do trójkąta weimarskiego.
7: I od wielkiej Lechii do spadku Lechii z Ekstraklasy.
8: Radiowcy bez cenzury prezentują Historię dla dorosłych.
9: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
8: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. Dziś po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTube i innych platformach podcastowych.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję,

0: Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend. Jesteśmy z wami już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan i nic dziwnego.

0: między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Anna Wachowska w studiu Faktów RMF FM. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
1: I słuchamy. Jest 11 na początek. Wracamy do wstrząsającej historii.
3: Zabił 19-latkę i najpewniej popełnił samobójstwo. Są nowe fakty w sprawie zbrodni w Mszanie Górnej w Małopolsce. Przekaże je dziennikarz RMF FM. Incydent na poznańskiej Radzie Miasta. Prezydent Jacek Jeźkowiak został obrzucony ciastem. W faktach kulturalnych informacja, na którą czekają fani serialu Zbrodnie po sąsiedzku. Morderca 19-latki w Mszanie Górnej w Małopolsce najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Ciało mężczyzny znaleziono dziś rano w lesie, niedaleko miejscowości Niedźwiedź. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
4: Dzień dobry.
3: Jeszcze wiadomo w sprawie tej tragedii?
4: Przy zwłokach młodego mężczyzny znaleziono prawdopodobne narzędzie zbrodni. Podobne działania policja prowadziła też na miejscu zabójstwa 19-latki. Tam też zbierano i zabezpieczano ślady. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Para znała się. Wcześniej byli w związku.
5: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
4: Mówiła prokurator Justyna Rataj-Mekietyn z nowosądeckiej prokuratury. Poszukiwania w trudnym, górzystym i leśnym terenie były prowadzone całą noc. Dziś rano ciało 19-latka wypatrzyła załoga śmigłowca. Śledztwo prowadzone będzie w kierunku zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci 19-latka.
3: Informacja sprzed chwili, teraz w faktach. Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej to obywatele Białorusi, przekazała prokuratura. Zatrzymano ich w okolicach białoruskiego konsulatu. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Zabity mężczyzna był krytykiem Putina. Zabójca oddał do niego 5 strzałów. Temat wróci w faktach RMF FM w południe.
6: Tym żyje Poznań.
3: Awantura na sesji Rady Miasta w Poznaniu. Prezydent Jacek Jeźkowiak został obrzucony ciastem. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wyglądał ten incydent?
7: Na sesji, w czasie której miało dojść do głosowania nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Poznania, do sali wbiegł mężczyzna, który rzucił w Jacka Jaśkowiaka ciastem. Wywiązała się awantura. Napastnik został obezwładniony i wyprowadzony z sali. A tak na gorąco o całym zdarzeniu mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
8: Proszę wyprowadzić tego pana, tak, i tych agresorów. Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem. Ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu. Ktoś, kto atakuje fizycznie urzędnika państwowego, to jest przekroczenie wszelkich granic.
7: Obrady sesji Rady Miasta zostały przerwane. Poznań, Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Film z incydentu możecie zobaczyć na rmf24.pl. Uszkodzony gazociąg przy drodze krajowej numer 25 w Człuchowie w Pomorskiem. Trasa jest zablokowana. Uwaga kierowców Świętokrzyskiem. W Piórkowie na drodze krajowej numer 74 między Kielcami i Opatowem ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Francja, Senegal. Taki pojedynek dziś na mundialu. W 2002 roku to był mecz otwarcia. Wtedy Senegal sensacyjnie wygrał. Dziś faworytem jest Francja, czyli ciągle jeszcze wicemistrz świata. Na co stać trójkolorowych? Patryk Serwański pytał o to komentatora Canal Plus Sport Rafała Dębińskiego.
9: Liczba gwiazd reprezentacji Francji gigantyczna, ale czy to jest dalej drużyna z Deschampsem, która może walczyć o medale?
10: Zdecydowanie tak. Po tym ostatnim turnieju byłem bardzo sceptyczny. Natomiast to, co się stało później, to jak trochę ten zespół ewoluował, jak przestał grać nudny futbol i zaczął grać coraz bardziej ofensywnie, jak zostali wprowadzeni do zespołu nowi piłkarze, zwłaszcza Michael Olise, to myślę, że dzisiaj to jest potencjalnie najsilniejsza kadra na świecie. Nie znaczy, że wygrają oczywiście, natomiast potencjał jest ogromny.
3: Mecz Francja-Senegal o 21:00. W nocy starcie Argentyny z Algierią i Szymon Marciniak w roli arbitra. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Dzień dobry.
3: Na początek dobre wieści dla fanów popularnego serialu Zbrodnie po sąsiedzku. Witamy, Kasiu. Zdjęcia do szóstego sezonu serialu trwają właśnie w Londynie. Do głównych ról wracają Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez. Trio nowojorskich detektywów amatorów prowadzących własny kryminalny podcast będzie robić w Wielkiej Brytanii śledztwo w sprawie śmierci koleżanki po fachu. Do obsady dołączyli właśnie członkini zespołu Spice Girls Jerry Halliwell, znany z Hobbita Martin Freeman i Sir Derek Jacobi, wybitny aktor szekspirowski. W stolicy do 24 czerwca trwać będą warszawskie spotkania teatralne. Bardzo atrakcyjnie zapowiada się najbliższa niedziela.
2: Na dużej scenie teatru dramatycznego Berenice w reżyserii Romeo Castellucci'ego z Isabel i Per, wielką gwiazdą europejskiego kina i teatru. Chwilę później na dużej scenie teatru Studio w Warszawie po drugiej stronie Placu Centralnego Pokój w reżyserii Roberta Talarczyka i we współreżyserii Szczepana Twardocha. To czas intensywny przy tak dużym festiwalu, jakby myślę, że nie może być inaczej.
3: Mówi Wojciech Faruga, dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie i jeden z kuratorów tego festiwalu. Ekranizacje gier przeżywają obecnie jeden z najlepszych okresów w swojej historii. Sukcesy kinowych produkcji takich jak Minecraft, Super Mario Bros. Czy serialowego The Last of Us sprawiły, że studia coraz chętniej sięgają po popularne marki. O jednej z takich produkcji opowiem w kolejnych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A może by ktoś zrobił grę o RMF FM? Tak tylko podrzucam, wiecie. Bo przypomnę, zostaliśmy marką 25-lecia, także możemy sobie pogratulować, bo bez was, słuchaczy, by się to nie udało. To jest wasza nagroda, to jest nasza nagroda. To jest fajny dzień w ogóle. 6 minut po 11, Paweł Jawor. Cześć, dzień dobry. Tyle do piątku w RMF FM. Gramy. Najlepszą muzykę.

0: to niedługo będzie kolejna rocznica, jak tak się wydarłem.
1: Pół miliona złotych! Niesamowite! Pół miliona złotych, to za twoje pieniądze!
2: O Jezu, kochany.
0: Tak było z Pawłem, właśnie w wakacje, latem. No i właśnie teraz. Pół miliona złotych to nie, to zapomnijcie. 1 160 000 złotych. I to dwa razy dzisiaj. W kumulacji szczęścia idziemy na całość. Ten zegar oznacza, że trafiliście na 5 szczęśliwych minut. Przez ten czas 1200 szans wpada wam do obu finałów. Wyjątkowa okazja. Niewiele czasu. 4 minuty 43 sekundy. 1200 szans. Grubo ponad milion dwa razy. RMF 7474.
3: Reklama.
4: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
5: No dlaczego?
4: Bo lubi śledzić tekst.
6: Wstawaj, szkoda dnia.
7: Rozbawimy was już jutro o 5:30.
8: Skowronka, Łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
9: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
15: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Po reklamie.

nagroda główna, 1 160 000 zł, i to jest ostatnia minuta. Kończy się najlepsza okazja tej godziny. 1200 szans. Hasło RMF pod 7474.

0: najlepsza muzyka.
1: David Guetta, Alphaville, Ava Max w RMF FM.
2: Tu byle do piątku, za 20 minut będzie 12. To mi teraz się wyświetla. Rekordowo ciepła zima na Antarktydzie. 20 stopni powyżej normy, temperatura wzrosła do 15 stopni. 15 stopni, czyli mają zimę taką jak my w czerwiec na Podlasiu. Nic dziwnego, że się mówi, że na Podlasiu jest biegun zimna.
3: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Co jeśli powiem ci, że...
9: Tylko w tym tygodniu
10: wygrywa dwa razy więcej słuchaczy.
9: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
11: Dwa razy więcej zwycięzców.
12: Dwa razy więcej emocji.
13: Dwa razy więcej okazji na...
9: Ponad milion złotych.
10: Zagrasz?
14: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
19: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
21: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
22: Tuż przed południem RMF FM.

Będzie filmowa adaptacja znanej gry planszowej Monopoly. O tym powiemy w faktach RMF FM o 12. Żeby jeszcze tak stworzyli, wiecie, filmową adaptację Państwa i Miasta, Kółko Krzyżyk. A są różne pomysły. Więcej o tym na pewno w faktach. To już niedługo, a teraz najlepsza muzyka. Bon Jovi. This Romeo's bleeding.

0: reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
8: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i

0: rmfon.pl. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 12. Zaczynamy Fakty per RMF FM. Ponownie przed mikrofonem Anna Pachowska.
3: 5 strzałów oddał zabójca Rosjanina w Białej Podlaskiej. Najnowsze informacje śledczych zebrał reporter RMF FM. Z prokuratury krajowej do okręgowej o kulisach degradacji żony szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego opowie nasz dziennikarz. Będzie też o ekranizacji kultowej gry Monopoly. Wciąż szukamy zabójcy, przyznają śledczy badający sprawę zastrzelenia w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Apelują też do kierowców o nagrania z kamer w samochodach. Na konferencji prokuratury i policji był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo w tej sprawie?
4: Dzień dobry. Prokuratura oficjalnie potwierdza. Ofiara to Robert K., działający jako artysta pod pseudonimem Siemion Skrepecki. Zbrodnia wyglądała jak egzekucja.
5: Do mężczyzny podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu. Następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały.
4: Mówi prokurator Marek Kozak. Zabity artysta ostro krytykował rosyjskie władze, co mogło być motywem zabójcy, ale policja nie wyklucza innego motywu i wciąż szuka sprawcy.
6: Mamy jakiś obraz, jak był ubrany, jak wyglądał.
4: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji i apeluje do kierowców o nagrania z samochodowych kamer. Z pomiędzy 8.30 a 10.30 z Białej Podlaskiej, szczególnie z okolic miejsca zbrodni i drogi krajowej numer 2. Prokuratura przyznaje, że zatrzymanych pozostaje wciąż 2 Białorusinów.
5: Ich udział w tej sprawie jest przedmiotem intensywnej weryfikacji.
4: Mężczyźni zostali zatrzymani koło konsulatu. Nie postawiono im żadnych zarzutów.
3: Żona szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego została odwołana z delegacji do prokuratury krajowej. Julita Dziedzic-Bogucka została przeniesiona na stanowisko w prokuraturze okręgowej. Taką decyzję podjął minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Z tą informacją dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie są przyczyny jej odwołania?
7: Sama decyzja to jednozdaniowy komunikat o odwołaniu z delegacji do zamiejscowego wydziału prokuratury krajowej w Szczecinie z dniem 30 września. Waldemar Żurek podpisał ją już kilka dni temu. Jak usłyszałem od rzeczniczki prokuratora generalnego, podobne decyzje kadrowe nie zawierają uzasadnienia, a odwołanie następuje z odpowiednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Julita Dziedzic-Bogucka była delegowana do prokuratury krajowej 9 lat temu prosto z prokuratury rejonowej z pominięciem szczebla okręgowego. Jej mąż, działacz PiS, adwokat Zbigniew Bogucki, 3 lata później został wojewodą zachodniopomorskim. Prokurator Dziedzic-Bogucka zajmowała się m.in. tzw. aferą melioracyjną i brała udział w przeszukaniu mieszkania aresztowanego później nieprawomocnie skazanego byłego sekretarza generalnego PO, a dziś senatora Koalicji Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego.
3: Wotum nieufności poznaniaków dla Jacka Jaśkowiaka. Tak swój czyn określił mężczyzna, który obrzucił prezydenta Poznania ciastem w trakcie sesji Rady Miasta. Jaśkowiak twierdzi, że to akcja o podłożu politycznym.
8: To nie są osoby mi nieznane, bo też pewnie te same osoby wtedy wtargnęły razem z panią poseł Zawiszą, która nadużyła prawa do kontroli i te osoby wtargnęły do mojego gabinetu. O ile ja pamiętam, to te twarze, to nie jest pierwszy raz, kiedy się z tymi ludźmi spotykam, to są właśnie te osoby. Tak? To jest tak naprawdę towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
3: Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat skontaktował się z przedstawicielami partii Razem w Wielkopolsce. Stanowczo odcinamy się od tego zdarzenia, usłyszał. Film z incydentu na sesji Rady Miasta mamy na rmf24.pl.
9: Wasze zdanie w Faktach RMF FM.
3: Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim inwestować w rodzimy przemysł zbrojeniowy, nawet jeśli oznacza to dłuższy czas oczekiwania na nowoczesny sprzęt. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Co 10 Polak uważa, że najlepszym kierunkiem zakupów są Stany Zjednoczone i Korea Południowa. O kontaktach zbrojeniowych na linii Warszawa-Waszyngton korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: To właśnie ze Stanów Zjednoczonych zakupujemy m.in. czołgi, systemy rakietowe HIMARS, śmigłowce Apache, myśliwce F-35 oraz zestawy obrony przeciwlotniczej Patriot. W Waszyngtonie kontrakty z Polską są postrzegane nie tylko jako biznes, ale także jako element strategicznego partnerstwa i wzmacniania wschodniej flanki NATO. To, co ważne jest dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa dla Amerykanów, jest ważne także z punktu biznesowego, bo w przypadku Polski nie ma wątpliwości, czy sprzedawany sprzęt nie wpadnie w złe ręce. Procedury są uproszczone, bo nim sprzęt zostanie sprzedany, muszą zostać wydane pozwolenia. W przypadku Polski to kwestia formalności, a nie długich dyskusji. Polska w Waszyngtonie to, nie ukrywajmy, sprawdzony partner, a takich lubi nie tylko amerykańska polityka, ale też i amerykański biznes. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Wyniki sondażu możecie prześledzić na rmf24.pl. Powstaje filmowa adaptacja znanej gry planszowej Monopoly. Przygotowuje ją firma należąca do znanej aktorki Margot Robbie. Z nami ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF
11: FM. Dzień dobry, Kasiu, panowie.
3: Witaj. Na jakim etapie są prace?
11: Na razie na wstępnym, a pomysł jest taki, że dwa duety scenarzystów przygotowują własne pomysły na film. Jedni mają na koncie m.in. kasową ekranizację Minecrafta, a drudzy sukces filmu Inwestorzy Amatorzy. Jak podaje serwis Deadline, oba zespoły mają już zarys fabuły. Studio wybierze jeden z nich.
3: Hollywood wraca do tego pomysłu, bo on nie jest już przecież nowy.
11: W tę grę gra się w 100 krajach. Od 90 lat sprzedano ponad 500 milionów egzemplarzy. Pomysł na film o zarabianiu na handlu nieruchomościami i doprowadzaniu rywali do bankructwa pojawił się rzeczywiście już kilka lat temu. Teraz projektem, jak mówiłaś, zajęła się Margot Robbie i jej firma odpowiedzialna m.in. za sukces Barbie. Więc oczekiwania są ogromne.
3: Od czego zależy, czy żyjemy długo i w dobrym zdrowiu? W kolejnych faktach RMF FM usłyszycie o odkryciu, które rzuca nowe światło na te kwestie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Najcieplej teraz o 12 na Helu, 19 stopni, a najchłodniej Resko, tu jest 12 stopni. Dziś w ciągu dnia to się trochę pozmienia, tak po południu bardziej, bo to ciepło powietrze zacznie do nas dopływać w ciągu najbliższych godzin, ale 16-17 to będą maksy na północnym wschodzie, 15 Koszalin, centrum 17-19, 21-22 południowy zachód.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: 7 minut po 12. Paweł Jawor, cześć, witajcie raz jeszcze. Tu byle do piątku. Razem trzymamy się w pracy, w trasie i z najlepszą muzyką. RMF FM, zawsze z wami. Za chwilę sombr.

No ale teraz trafiliście z radiem. Kumulacja szczęścia w RMF FM. Startujemy szczęśliwe numery. Jeśli macie 2 i 3. W numerze telefonu macie najwięcej szczęścia przez 13 minut. Od teraz każdy zyskuje 1100 losów. SMS hasło RMF ślemy pod 7474. Ale kto ma 2 i 3, to podwajamy, to aż 2200 szans. Szczęśliwy numer telefonu. Sprawdźcie, czy to jest wasz. I za jednym razem właśnie teraz zapisujecie się do gry w 2 losowaniach. W każdym z nich 1 160 000 złotych nagroda główna. Jeszcze dzisiaj do wyjęcia z sejfów. Dla tych, którzy mają 2 i 3, w numerze telefonu lepszej okazji już dziś nie będzie. Jak macie zagrać, stanąć przed szansą na zostanie milionerem, to zróbcie to teraz. Zegar ruszył. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.

No to jest wstrząsająca informacja. Kryzys na rynku ziemniaka ogarnia Europę. Czytam, że ceny są o 70% niższe niż rok temu. Martwią się producenci. No ale wiadomo, że w Europie to naszego polskiego ziemniaka będą chcieli najbardziej. Żaden inny tak nie smakuje jak ten nasz młody z koperkiem w piurę, z masełkiem, z kwaśnym mlekiem. Albo taki w mundurku chrupiący. A jak frytka z polskiego ziemniaka? O, miam. Takiej to nie trzeba solić, żeby smakowała.

0: i Tomkowiczem.
1: Przemysław Czarnek i Prawo i Sprawiedliwość kuszą Polaków. Chcą podnieść drugi próg podatkowy i obiecują nawet 1000 zł więcej dla pracujących.
2: Fajna obietnica, fajna. Nie znałem. To ich jeszcze wymyślą 99 i będą mieli takie 100 konkretów.
1: O,
2: a 100 konkretów to jest fajne, bo to z tym się wygrywa wybory.
1: Fajnie brzmi nawet.
3: Pamiętajcie, nikt ci tyle nie da, co obieca ci polityk.
0: Dla nich warto wstać. Już o 5:30 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
5: Bosch. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.

0: byle do piątku w RMF FM. To teraz na żywo premier Donald Tusk ogłasza 4,5 miliarda na budowę polskiej fabryki samochodów elektrycznych. Premier pyta się, czy są jakieś pomysły na nazwę dla polskiego elektryka. Ja proponuję historyczną, e-kasztanka, na cześć tej, na której jeździł Piłsudski. I wiecie, wszystko się zgadza, faktycznie nie potrzebowała żadnych paliw.
1: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Kto powiedział, że jest weekend?
13: RMFFM!
14: Że to powiem, najlepsze radio.
12: A, no to wszystko jasne.
15: Jest weekend!
12: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
16: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
0: po reklamie.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF FM, najlepsza muzyka.

0: Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Fani tenisa, słuchajcie faktów w RMF FM, a już o 13.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Reklama.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem. Farmaceutą.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowid. Poruszające zwieszenia, osobiste historie. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM Anna Maria Sieklucka i jej goście. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty.

0: Bank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
2: Mamy 13, mamy dla Was najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Anna Wachowska, słuchamy.
3: Śledczy potwierdzają, na terenie gminy Mszana Dolna znaleziono ciało 19-latka, który zabił byłą partnerkę. Okoliczni mieszkańcy mówią o niewyobrażalnej tragedii. Potem w faktach podwyżki cen paliw, Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon i najnowsze informacje ze świata nauki. Wiemy już, od czego zależy, czy żyjemy długo i w dobrym zdrowiu. Prokuratura w Nowym Sączu potwierdziła, że odnaleziony na terenie gminy Mszana Dolna mężczyzna, który popełnił samobójstwo, to 19-letni Kacper W. Był on poszukiwany w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. W Niedźwiedziu koło Mszany Dolnej jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witaj Maćku ponownie.
4: Witam.
3: Rozmawiałeś z mieszkańcami. Co oni dziś mówili?
4: Co tu komentować? Niewyobrażalna tragedia. Takie głosy tutaj dziś dominują. Mieszkańcy są wstrząśnięci. Większość o obławie i zabójstwie usłyszała dopiero nad ranem.
5: No niby słyszeliśmy tyle, co z mediów. No wielka tragedia dla jednej i dla drugiej strony.
6: Tragedia po prostu i tyle, nie do pojęcia. I tyle.
7: Dlatego to wszystko się teraz stąd bierze, bo rodzice nie mają czasu na swoje dzieci, nie rozmawiają z nimi.
4: Tak, mówili mi okoliczni mieszkańcy. Sprawę morderstwa kobiety oraz samobójczej śmierci 19-latka wyjaśnia prokuratura w Limanowej. Ciała obojga zostały zabezpieczone do sekcji zwłok.
3: Kierowcy, od jutra drożej na stacjach. Przy cenie każdego rodzaju paliwa zobaczymy szóstkę z przodu. Minister energii zatwierdził nowe górne limity na pylonach. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Dlaczego kierowców czekają podwyżki, skoro ropa na świecie potaniała?
8: Formalnie dziś jest pierwszy dzień, kiedy nie obowiązuje obniżona akcyza na paliwa, wprowadzona na przełomie marca i kwietnia, by obniżyć koszty tankowania. Różnicę zobaczymy jednak dopiero jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,10 zł. To jest to 13 groszy więcej niż dziś. Mniejsza podwyżka w przypadku oleju napędowego, 7 groszy w górę, do 6,44 zł. Sama obniżka akcyzy wynosiła do tej pory niespełna 30 groszy za litr, a więc przed jeszcze większymi podwyżkami uchroniła nas spadająca cena ropy. W kolejnych dniach powinniśmy zobaczyć efekty tej przeceny i tankowanie zamiast drożeć zacznie tanieć, i to pomimo przywrócenia akcyzy.
9: Cieszą nas takie fakty.
3: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę. W kolejnych faktach wrócimy do tej informacji w relacji dziennikarza RMF FM z redakcji sportowej. Długowieczność i zdrowie mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie.
10: Wyniki najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu w Lejdzie pokazują, że szczególne znaczenie może mieć wariant jednego genu.
3: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Dzień dobry. Badania prowadzono tym razem nieco inaczej niż do tej pory.
10: Nie koncentrowano się na genomie pojedynczych osób, które dożywały sędziwego wieku. Wzięto pod lupę 212 rodzin, których członkowie długo i zdrowo żyją. Udało się zidentyfikować 4 regiony DNA, które mogą za to odpowiadać. Szczególnie interesujący okazał się wariant genu kodującego syntazę cyklicznego GMP-AMP, enzym odgrywający istotną rolę w odpowiedzi zapalnej organizmu. Okazało się, że osoby z długowiecznych rodzin często mają tylko jedną aktywną kopię tego genu i to jest korzystne. Organizm nadal potrafi zwalczać infekcje i naprawiać uszkodzenia, ale nie dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego, który przyspiesza starzenie i rozwój przewlekłych chorób.
3: O tym, że długowieczność możemy mieć w genach, piszemy na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A oto mamy tu taką muzykę, która się nie starzeje. Za chwilę wilki, ale teraz już Michael Jackson. 4 minuty po 13:00, Paweł Jabor. Cześć, witajcie. To co najlepsze, wasze głośniki. Na popołudnie, do pracy, w trasę. Smooth Criminal. I już.

0: wiem, że to was ciekawi. Jak się taka osoba, która wygrała w kumulacji szczęścia, czuje na drugi dzień? Więc zadzwoniliśmy do Agnieszki. Agnieszka, 60 tysięcy wygrałaś.
1: To jest nie do opisania. Sam telefon, nie pamiętam w ogóle rozmowy radiowej, szczerze mówiąc, bo byłam, to był szok. Minusem tego wszystkiego, że nie mogłam w nocy spać, więc mam nieprzespaną noc za sobą.
0: To Agnieszka, która wygrała 60 tysięcy złotych. A dziś nie 60 tysięcy. Nawet nie 160 tysięcy, tylko 1 160 000 złotych i to dwa razy, bo przed nami dwa finały. No nie będziecie mogli potem zasnąć jak Agnieszka, ale nie jedną noc, a przez miesiąc, jak nie lepiej. No albo wszystko będzie wam się wydawało snem. No to jak? Czas start. To jest ostatnia bonusowa strefa w Byle do Piątku. Wszystko, co mogę dać, rzucam wam teraz. 999 losów wpada wam do tych dwóch losowań o grubo ponad 1 000 000 zł. Tylko dla tych, którzy są teraz przy radiu. Ostatnia taka okazja u mnie. Dziś dwa finały, grubo ponad 1 000 000. 999 losów właśnie teraz. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. A potem wszystko będzie wam się wydawało snem.

0: wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurczybłydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hi everybody, this is Damiano David.
7: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
12: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: No to pa!
13: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
15: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
16: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
14: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
20: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: Po reklamie.
22: Ostatnie 2 minuty 53 sekundy. Hasło RMF pod 7474 razy 999. Ostatnia bonusowa strefa w byle do piątku. Gracie o nawet 1 160 000 zł. RMF 7474.

0: Gramy tak, żebyście łapali ten oddech w pracy, jak jeszcze wam brakuje 2 godzin do wyjścia do domu. Damiano Dawid w RMF FM, tu byle do piątku, za 20 minut będzie 14. Mundial na czołówkach oczywiście. Taka informacja właśnie wprost z aran piłkarskich. Harry Kane przed meczem przypadkiem trafił do internetu w samych bokserkach podczas sesji zdjęciowej. Anglicy jeszcze nie wyszli na boisko, a już stracili krycie.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
4: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
5: No bo ja widzę sobotę.
3: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Bramki są dwie, drużyn 48, a puchar tylko jeden. Mundial 2026.
11: Wyniki, relacje, komentarze.
10: Mistrzowskie fakty sportowe. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
12: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowie.
19: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
20: Po reklamie. Byle do piątku w RMF FM.

0: Fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
3: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
11: Nasi reporterzy na łączach, pełna gotowość, Anna Wachowska w studium. Zaczynamy Fakty w RMF FM.
12: Zapraszam.
11: 14.
12: Rosjanin, który został zastrzelony w Białej Podlaskiej, otrzymywał groźby. W RMF FM nowe fakty w sprawie zbrodni na Lubelszczyźnie. Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w czasie szczytu G7. Zapowiedział je Donald Trump. Radio RMF FM, marką medialną 25-lecia. Na koniec będziemy się chwalić. Rosjanin zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej miał przed śmiercią otrzymywać groźby. Bagatelizował je i nie składał zawiadomienia policjantom, dowiedział się reporter RMF FM. 44-latek był aktywnym między innymi w sieci krytykiem polityki rosyjskich władz. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co wiadomo o tych groźbach?
13: Chodzi o wpisy w jego mediach społecznościowych. Były reakcją na zamieszczane przez niego materiały. Ich autorami byli, tu cytat, rosyjscy patrioci, a także osoby podające się za zwolenników

0: Władimira Putina oraz szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa. Dowiedziałem się, że w związku z tymi groźbami z mężczyzną skontaktowali się funkcjonariusze lubelskiej policji. On jednak, jak usłyszałem, bagatelizował te wpisy, nie traktował ich poważnie, nie miał poczucia zagrożenia. Nie złożył też żadnego zawiadomienia w tej sprawie. Mężczyzna mieszkał w Polsce od 2022 roku. Wtedy polskie władze przyznały mu status uchodźcy. Trwa wyjaśnianie motywów działania zabójcy, który wciąż jest poszukiwany.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Po tragicznym wypadku zablokowana jest linia kolejowa Lublin-Rzeszów. W lubelskiej dzielnicy Zębożyce pociąg śmiertelnie potrącił pieszą, która przechodziła przez tory, gdy opuszczone były rogatki. Po tym jak przejechał jeden pociąg, kobieta weszła na tory, wtedy potrącił ją pociąg jadący w przeciwnym kierunku. Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą, oświadczył amerykański prezydent podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Donald Trump uczestniczył w porannej sesji przywódców państw na temat Ukrainy, w której wziął udział również Wołodymyr Zełenski. Rosja straciła ogromną liczbę ludzi, tak samo jak Ukraina. Miesięcznie to średnio 25 tysięcy osób. Między przywódcami obu krajów jest mnóstwo niechęci. Dziś jeszcze spotkam się z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że głównym celem jest wzmocnienie obrony powietrznej i postęp dyplomacji, tak aby Rosja zakończyła swoją wojnę. Maja Chwalińska znajdzie się w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę na ten wielkoszlemowy turniej, przypomina Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
2: Dzień dobry, witam. Wildcard w Londynie zazwyczaj jest przyznawana gwiazdom, które z różnych powodów, na przykład kontuzji, wypadły z czołowej setki rankingu. Z obozu Maji Chwalińskiej dało się słyszeć, że w związku z tym nie liczy ona na dziką kartę, bo miały ją otrzymać słynne siostry Williams, Serena i Venus. Okazało się jednak, że otrzymały, ale w deblu i Polka w turnieju singla nie będzie musiała grać na londyńskiej trawie kwalifikacji, tak jak to było przed French Open, w którym dotarła przecież aż do finału. W tegorocznym Wimbledonie od 29 czerwca będzie więc rywalizować co najmniej 6 polskich singlistów.
3: RMF FM. Radio, któremu ufają Polacy.
1: Radio RMF FM zostało uznane marką medialną 25-lecia. Taką nagrodę przyznał portal Wirtualne Media z okazji swojego jubileuszu. To jest okazja, żeby zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądać następne ćwierć wieku, podkreśla prezes grupy RMF Tomasz Ramza, który odebrał statuetkę.
4: My na pewno będziemy robić swoje, żeby nasi odbiorcy byli z nami, żeby ufali marce RMF. To jest największe nasze wyzwanie. I mogę obiecać to, że na pewno przez najbliższe lata na tym będziemy się skupiać, żeby oni mogli nam ufać, żeby ich nawyk przychodzenia do nas był pielęgnowany przez nas należycie.
5: RMF FM otrzymało nagrodę w kategorii marka 25-lecia, dlatego że od lat pozostajecie najchętniej słuchaną stacją radiową w Polsce. Poza tym jesteście na podium w rankingach zaufania.
1: Komentowała redaktor naczelna portalu Wirtualne Media Daria Różańska-Danisz. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy szczegóły, a my słyszymy się o 15.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Powiedzieli mi tak, włącz zegar i patrz, co się dzieje.
7: Czy widać? No widać po naszych oczach? Widać po naszych oczach, że mamy coś specjalnego?
8: Paweł,
7: widać chyba.
8: Włącz zegar.
7: No dobra. Niespodzianka na początek lepszej połowy dnia jest taka, że obiecaliśmy dwa finały z sejfami. W jednym z nich 1 160 000. Za chwilę losujemy. Zostało 5 minut do losowania. Mamy nadzieję kolejnego milionera.
9: Pierwszy finał przed nami. To znaczy, że macie ostatnie 5 minut na to, żeby jednym SMS-em załapać się do obu dzisiejszych losowań. I na te ostatnie minuty zostawimy wam specjalny bonus. Paweł? Chciałbyś dołączyć do nas i pomnożyć SMS-y?
6: 7474 razy.
9: 1250.
7: Pomyślcie o swoich marzeniach, jakie chcielibyście zrealizować i dajcie sobie szansę. RMF, ślecie pod 7474.

0: Akumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pierwszy z dwóch finałów.
2: Ostrzegaliśmy i tak zrobiliśmy. Pierwszy finał już trwa, co oznacza, że za chwilę rozdzwoni się jeden telefon, jeden konkretny telefon w Polsce, więc właściciela numeru, który został właśnie wylosowany, bardzo prosimy o odebranie w ciągu 6 sygnałów.
1: A my bardzo chcielibyśmy zmienić życie kogoś z was, wysłać na niesamowitą wycieczkę albo po prostu...
2: Halo, dzień dobry, tutaj kumulacja szczęścia RMF FM, Ola Filipek i Mateusz Operchał. A kto po drugiej stronie?
3: Dzień dobry. Mirosław.
2: Dzień dobry, Mirku.
1: Dzień dobry, Mirku. Gdzie się dodzwoniliśmy? Powiedz nam.
3: Do Wirunia.
1: Dobrze.
2: Do Wirunia, dobrze. Wybierz sejf od 1 do 30. To jest twoje zadanie na teraz.
3: Od 1 do 30?
2: Aha.
3: 4.
2: No to 4 jest już twoja.
1: Mirku, zajmujemy ci czas w pracy, czy jesteś w trakcie popołudniowej drzemki, może masz urlop już? Opowiedz nam coś.
3: Nie, jestem akurat w domu.
1: Jesteś w domu, dobrze, czyli w bezpiecznym miejscu.
2: Możesz sobie usiąść na spokojnie, przemyśleć wszystkie za i przeciw, bo chyba doskonale wiesz, jeśli słuchasz RMF-u, co się za chwilę wydarzy, prawda?
3: No...
2: Ale spokojnie, my ci wytłumaczymy wszystko, co i jak. Sejf numer 4 i jego zawartość to jest już twoja własność. Tylko że my nie wiemy, co jest w środku. Wiemy tylko, jakie są możliwości. Dziś kwota minimalna w sejfach to 5000 zł, ale są też inne kwoty. Może być na przykład 7000, 36000, 66000, no albo na przykład główna nagroda, czyli 1 160 000 zł. Teraz pytanie, czy ty masz nosa, czy może chciałbyś sprzedać nam w ciemno ten sejf i dostać pewną gotówkę?
3: Nie, zostanę przy sejfie.
1: Będziemy próbowali zmienić trochę twoje plany i twoją strategię, Mirku, bo ja kładę na stół od razu 10 tysięcy.
2: Oho!
1: No.
2: No to jest no kilka, ciekawe, ale... kilka mniejszych kwot ale może być w tym sejfie. Wiesz, że w tym sejfie może być 5 tysięcy, albo 6 tysięcy, albo 7 tysięcy. Jest kilka takich możliwości mniejszych niż ta dziesiątka, którą proponuje Mateusz.
3: No wiem, rozumiem to. Ale jak się bawić, to się bawić.
1: Jeszcze tylko dodam, że to jest dwukrotność sumy minimalnej, więc... No, generalnie z dobrą propozycją wyszedłem do ciebie, Mirek, no.
2: Ale może być zawsze lepsze chyba, nie?
3: No zawsze może być lepiej.
2: No to dobrze.
1: Pytanie,
2: to...
1: co na to Ola, czy
2: to
1: może
2: będzie
1: być lepiej?
2: 12 tysięcy złotych.
3: Nie, sejf.
1: Dużo pieniędzy, Mirek. 12 tysięcy.
2: Ale też więcej nie mamy. To jest nasza ostateczna propozycja, więc zanim powiesz, że na 100% sejf albo na 100% kasa, przemyśl to raz jeszcze. Proponujemy 12 tysięcy złotych za sejf numer 4. Daj sobie chwilę i daj nam znać, jaka jest twoja decyzja.
3: Sejf.
2: Ostatecznie?
3: Ostatecznie.
2: No to otwieramy.
1: Wszyscy słyszeli, otwieramy sejf numer 4. Mirek nam jeszcze zdradzi, czy zbiera te pieniądze na coś konkretnego, czy po prostu są potrzebne jak każdemu.
3: Potrzebne jak każdemu.
1: Okej. To pytanie... Co jest w twoim sejfie?
2: My już wiemy i nie trzymamy cię dłużej w niepewności. Wygrałeś 6 tysięcy złotych!
3: No i super.
2: Mirek, ale ty masz stalowe nerwy. Ja się cała po prostu stresowałam w trakcie tego finału. I za to wielkie brawa, bo no tylko otwarcie sejfu daje możliwość wygrania głównej nagrody, więc naprawdę za tę drogę wielkie brawa i uściski dla ciebie.
1: Wielkie gratulacje. Wielkie gratulacje, tym bardziej, że Mirek nie spodziewał się po pierwsze tego telefonu, nie zbierał na nic konkretnego, no ale 6 tysięcy przecież zawsze się przyda, więc to jest fajna sprawa. Przed momentem jeszcze takich pieniędzy nie miał. I o to w tym chodzi. To jest telefon znienacka, a jeszcze kolejny taki moment przed nami, bo obiecaliśmy drugi finał. No
2: i
1: dobra.
2: On nadejdzie po 16.
1: Okej.
2: I w tym finale po 16 podkreślamy, żebyście byli w gotowości do odebrania telefonu. Będzie, uwaga, uwaga, jeszcze więcej do wygrania! Tak! Podbijamy nagrodę główną, dorzucamy, Mateusz,
1: dorzucamy 30 tysięcy złotych i w jednym z sejfów czeka na kogoś z was 1 190 000 zł.
2: A ty się przyznaj teraz, co ci się dzisiaj w nocy śniło?
1: Śniło mi się autentycznie, że ktoś z was wygrał główną nagrodę.
2: Co prawda Mateusz zjadł tłustą pizzę wcześniej.
1: Cicho, bo to prawda.
2: Ale niech to będzie sen proroczy. Pozwólcie nam spełnić senne marzenie Mateusza. 1 190 000 może trafić do was jeszcze dziś, po 16.
1: Przez 5 minut pomnożymy razy 1190 każde RMF, które wyślecie pod 7474. I no właśnie, teraz wszystko w waszych rękach. Dołóżcie się do swoich marzeń. Już teraz gracie na www.rmf.fm albo ślecie RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpet.tv.

0: Mossy Money Trips za nami w RMF FM i tymi pięknymi dźwiękami mówimy wam dzień dobry w lepszej połowie dnia. Tutaj Ola i Mateusz, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Powiemy wam, ile spać dzisiaj. Zabierzemy was na wakacje, przypilnujemy też plaż, ale w ogóle to mamy dramatyczne informacje o górkach. To wszystko w lepszej połowie dnia.
0: W ogóle śledzimy wszystko, co dzieje się w kraju. Ja właśnie dostałam powiadomienie na telefon. Ryszard Petru zakłada nową partię.
1: To już chyba znamy nazwę.
0: Jako? Była już Nowoczesna, nie?
1: Najnowocześniejsza.
2: Reklama. Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Hi everybody, this is Damiano Dawid.
4: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
5: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupi! Piłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
16: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
17: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
18: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
6: Po reklamie.
7: RMF FM zawsze z tobą.
1: RMF FM zawsze z tobą.

0: przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super!

0: Podziel się swoim przepisem na weekend na www.rmf.fm. Już w sobotę po 7:00. Przepis na weekend w RMF FM.
1: Na weekend i nie tylko ugości Was Bergo Resort and Spa. Jedyny butikowy hotel dla rodzin z dziećmi w Szklarskiej Porębie.
2: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże do

0: dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttt.eu.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Po reklamie.
5: Lepsza połowa dnia teraz w RMF FM.

0: reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 tysięcy.
1: Startuję już teraz. Bonus na ile? Może 10 minut?
2: 10 minut. A jaki 10. To bonus? Sprawdźmy razem, bo dostaliśmy tę wartość w kopercie. Uwaga, od teraz mnożymy wasze szanse razy 1001. Każde RMF, które wyślecie pod 7474 w ciągu najbliższych 10 minut.
1: Macie pomysły, na co wydać kasę, to teraz łapcie za telefon i dajcie sobie szansę. RMF ślecie pod 7474 albo gracie online na www.rmf.fm.

0: Roxette za nami w RMF FM na zegarze 18 minut po 15.
1: Czekajcie, naukowcy wskazali idealną długość snu.
0: Okay.
1: Jak śpimy za krótko, to się starzejemy. Jak śpimy za długo, też się starzejemy. Więc...
0: Na ile to jest taka...
1: No to jest napisane między 6-4 a 7-8.
0: Są numery mieszkań czy pięter?

0: najlepsza muzyka i bajm w RMF FM. Tymczasem okazuje się, że jednak za dużo mówimy sztucznej inteligencji, udostępniamy jej nawet wrażliwe dane, czyli ważne rzeczy w faktach ekonomicznych już niebawem. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Gazu, Marian, gazu!
4: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
3: No.
4: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
3: Jesteś najlepszy.
5: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29 zł 99 groszy.
6: Co jeśli powiem ci, że...
7: Tylko w tym tygodniu
8: wygrywa dwa razy więcej słuchaczy.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Dwa razy więcej zwycięzców.
9: Dwa razy więcej emocji.
10: Dwa razy więcej okazji na...
7: Ponad milion złotych.
8: Zagrasz?
11: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
25: 15.30 i czas na fakty. Z nami Anna Wachowska.
26: O pomoc mieszkańców apelują policjanci prowadzący śledztwo w sprawie wczorajszego zabójstwa na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej. Nieznany wciąż sprawca zastrzelił tam na ulicy 44-letniego Rosjanina, artystę krytykującego władze Rosji. Policja potrzebuje zapisów z kamer samochodowych zarejestrowanych wczoraj rano między 8 a 10.30.
27: Zależy nam głównie na tych ulicach bezpośrednio przylegających do ulicy, na której doszło do zbrodni, ulic sąsiednich, a także na drodze krajowej numer 2. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania, przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa, jak i też drogę jego ucieczki.
26: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji. Nagrania można przekazywać Bialskiej Komendzie nawet mailem. Iran nie podpisze porozumienia ze

0: obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
6: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
7: Aha!
6: Majorka!
8: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5:30 znów się pośmiejemy.
4: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Marian?
11: Mm?
10: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
12: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: dalej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie. 16:30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Waryński.
16: Prokuratura chce tymczasowego aresztowania mężczyzny, który wczoraj w Brennej w Śląskiem zaatakował turystów, a później policjantów.
15: Jak informuje nasz reporter Marcin Buczek, mężczyzna usłyszał 6 zarzutów.
17: Najpoważniejsze zarzuty dotyczą napaści i znieważenia policjantów. Będzie też odpowiadał za grożenie grupie turystów oraz uszkodzenie samochodu. W niedzielne popołudnie mężczyzna zaczął grozić 8-osobowej grupie turystów. Powodem agresywnego zachowania miały być zaparkowane w pobliżu jego podwórka samochody. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, napastnik nadal był agresywny. Jednego z policjantów zaatakował młotkiem, drugiego uderzył w twarz, a trzeciego kopnął.
16: W części Starachowic oraz w sąsiednich miejscowościach w Świętokrzyskiem woda z sieci wodociągowej została skażona bakteriami coli.
15: Nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków ani mycia zębów, również po przygotowaniu.
16: W 6 punktach miasta ustawiono beczkowozy oraz mauzery z wodą, którą można bezpiecznie pić.
15: Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Halle w Niemczech.
16: Pokonał Rosjanina Andrija Rublova 6-3, 6-2.
15: W drugiej rundzie Hubi zmierzy się z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
16: Powiększyła się obsada nowego Władcy Pierścieni.
15: O tym już usłyszycie w Faktach Kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Żuchta. Witam,
18: dzień Kasia. Dobry. Do filmu Władca Pierścieni Polowanie na Golluma dołączyła Anya Taylor-Joy. Aktorka znana m.in. z Gambitu Królowej zagra jedną z elfek Śródziemia. W obsadzie są też Kate Winslet, Jamie Dornan, Leo Woodall oraz do swoich ról z poprzednich filmów wrócą Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo oraz Andy Serkis jako Gollum. Serkis jest też reżyserem nowej odsłony Kolumny, premiera Władcy Pierścieni w grudniu przyszłego roku. Ponad 1000 osobistych, niepokazywanych wcześniej szkiców Karla Lagerfelda trafi na aukcję. Artysta i projektant zbierał je od lat 70. aż do śmierci, 7 lat temu. Eksperci przewidują, że te najpiękniejsze, kolorowe rysunki zostaną sprzedane za setki tysięcy euro. Zajrzyjcie na rmf24.pl i zobaczcie pierwszy zwiastun trzeciego sezonu 1670. W nowej odsłonie satyry na polską szlachtę Jan Paweł będzie chciał wysłać chłopa na księżyc, a Aniela spróbuje rozkręcić szkołę dla chłopów.
0: Co wy robicie?
7: Antynaukowe słuchowisko. Dwaj faceci, zero wiedzy naukowej. Każdy odcinek po 4 godziny.
18: Adam Czewski grają ponownie Bartłomiej Topa, Martyna Byczkowska, Filip Zaręba, Michał Sikorski i Katarzyna Herman.
19: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
18: Premiera serialu 5 sierpnia.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, co się z nami dzieje? Mówiliśmy w faktach dzisiaj, że chętnie dzielimy się danymi wrażliwymi ze sztuczną inteligencją, a teraz czytam, że Polacy swoimi danymi dzielą się chętniej z mediami społecznościowymi niż z bankiem.
1: Czyli co? Czyli pan Instagram wie o nas więcej niż pan z banku.
0: To ale pan z banku, no nie zobaczy raczej twoich zdjęć z wakacji, no nie pokażesz mu
1: nie,
0: chyba.
1: No co wy? Jeszcze by nam raty kredytu podnieśli.
2: Reklama.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Po reklamie.
17: RMF FM

są. Hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.

0: Dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostilmax. Żylaki znikają raz, dwa. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM. Masz nas w kieszeni.
6: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
7: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
8: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia. W super cenie. Media Expert.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Po reklamie.
11: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
12: A najnowsze fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
13: Zapraszamy.
14: Po miesiącach opóźnień jest zielone światło.
13: Parlament Europejski zaakceptował umowę handlową z USA.
14: Na mapie faktów także stronie śląskie.
13: I od nowa po powodzi.
14: Nowy Jork żyje mundialem.
13: A RMF FM wciąż patrzy w przyszłość.
15: Świat mediów zmienia się w tempie zastraszającym. Jeszcze więcej przed nami.
14: Przed wami fakty o 17. Parlament Europejski zatwierdził umowę handlową Unii ze Stanami Zjednoczonymi.
13: Została ona wynegocjowana w ubiegłym roku, ale kilkakrotnie odraczano jej przyjęcie z powodu roszczeniowej polityki Donalda Trumpa.
14: Na linii Bruksela i dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, to korzystna umowa dla Unii?
16: Umowa jest korzystniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Unia obniża cła, podczas gdy amerykańskie taryfy na unijne towary pozostają na poziomie 15%. Z porozumienia wyłączono jednak produkty wrażliwe, takie jak wołowiny, wina, drób i cukier. Dzięki poprawkom Parlamentu Europejskiego Komisja Europejska zyskała możliwość zawieszenia preferencji handlowych, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą uzgodniony próg ceł na stal oraz zamrożenia umowy w razie kolejnych gróźb ze strony Donalda Trumpa, takich jak w przypadku Grenlandii. Umowa wygaśnie z końcem 2029 roku, co otworzy drogę do jej renegocjacji z następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
13: W faktach teraz ulica Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim.
14: Jedna z najbardziej dotkniętych przez powódź sprzed prawie 2 lat.
13: Główny trakt w centrum miasta wygląda już zupełnie inaczej, donosi nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
14: Martyno, opisz różnicę.
17: Ta ulica stała się symbolem powodzi. Jako pierwsza przyjęła największą falę spękniętej tamy. Nurt rzeki był tak silny, że zabrał ze sobą komisariat policji. Zburzył wielki pawilon handlowy, który stał w miejscu, w którym ja teraz. Rondo praktycznie przestało istnieć. Przez blisko 2 lata auta poruszały się tutaj po dziurawej, szutrowej drodze bez chodników. Dziś to miejsce jest nie do poznania.
18: Jest, już jest.
17: I radość też jest?
18: Też jest. Pomalutku robi się ładnie. Zielono jest, ciepło, tylko teraz jeszcze słoneczka i będzie okej.
19: Okay. Oko się cieszy. Co by nie mówić.
17: Widzę, że wraca też życie do tych punktów handlowych, gastronomicznych.
19: No, przede wszystkim tutaj ludzie to płakali po prostu. ZUS-y, podatki i tak dalej. Towar nie schodził. Dramat. dramat dla nich to był. I myślę, że pomalutku wszystko wróci do normy.
17: Odbudowa zaledwie kilometrowego odcinka kosztowała 15 milionów złotych. Ze Stronia Śląskiego Martyna Czerwińska.
13: Za oceanem na piłkarskich mistrzostwach świata dziś mecz

0: Francja, Senegal.
1: Nowojorski Times Square to teraz miejsce rozgrzewki kibiców. Na miejscu jest amerykański korespondent RMF FM, Paweł Brzuchowski.
2: Dzień dobry, kibice rozgrzewkę robią na nowojorskim Times Square, a potem ruszają na stadion. Przyjechaliśmy tutaj dla Francji, podkreślają i wierzą w zwycięstwo nad Senegalem. Vivat Francja! Wykrzykują, oczekując na mecz. Miałem szczęście być częścią drużyny w 2002 roku, kiedy pokonaliśmy Francję, powiedział selekcjoner Senegalu, podkreślając, że to jego drużyna dziś wygra. Z Nowego Jorku, Paweł Żuchowski.
3: Fakty RMF FM wyprzedzają przyszłość.
1: Cały czas myślimy o tym, co przed nami, mówi prezes grupy RMF, Tomasz Ramza.
4: Kolejne lata w radiu RMF FM, wyróżnionym przez wirtualne media nagrodą Marka Medialna 25-lecia, zapowiadają się bardzo dynamicznie.
5: Świat mediów zmienia się w tempie zastraszającym, bardzo, bardzo szybkim. Tak naprawdę największe umysły medialne nie wiedzą, co będzie za 3 lata, za 5 lat. Jakbyśmy dzisiaj spojrzeli w przeszłość i zapytali się, co wiedzieliśmy o sztucznej inteligencji, co wiemy już dzisiaj, kilka lat temu, no to nic nie wiedzieliśmy w zasadzie, a mówi się, że jeszcze więcej przed nami.
1: O nagrodzie dla RMF FM przeczytacie szczegółowo na naszej stronie rmf24.pl,
4: a także w naszych social mediach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Mieliśmy delikatne problemy z mapą pogodową na najbliższą niedzielę. Ja już odkryłam, o co chodzi. Po prostu ta mapa się przegrzała, bo na zachodzie kraju pokazuje 35 stopni i to nawet nie na czerwono, tylko tak bordowo. Więc bardzo was proszę, uważajcie na siebie. Już teraz róbcie zapasy wody, bo to nie są ćwiczenia.
8: Sobota też bardzo gorąco. 34-35 stopni na zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Tymczasem na mundialu Japończycy przechodzą sami siebie. Mówiliśmy o tym, jak pięknie piłkarze wysprzątali szatnie.
7: Jest ciąg dalszy, no?
8: Tej historii.
7: Naprawdę?
8: Tak. Koniecznie zostańcie z nami. Tu lepsza połowa dnia z najlepszą muzyką i Wiktor Waligura ze swoim kawałkiem Cztery pory roku. Tego trzeba słuchać głośno. Ola Filipek.
7: I Mateusz Operchał. Cześć.
8: Cześć.

0: Jeśli ten wtorek dał wam w kość, to mamy nadzieję, że Sting ukoił wszystkie zszargane nerwy.
1: Też się zamyśliłem, przepraszam bardzo. Za każdym razem tak samo hipnotyzuję. Japonia. Wczoraj mówiliśmy o piłkarzach reprezentacji Japonii, którzy pięknie posprzątali po sobie szatnie, a dziś czytam, że kibice Japonii przyjechali w ogóle na mundial z workami na śmieci.
0: Kibice?
1: I ostatnio, tak, ostatnio po meczu elegancko posprzątali po sobie trybunę.
0: No i to jest klasa i to jest szacun w ogóle.
1: To jest szacun, tak.
0: Szkoda, że Polacy na ten mundial nie pojechali, bo ja też wierzę, że oni by tam w ogóle pozamiatali. Posprzątaliby po sobie, no.
1: Możliwe, ale znając Polaków, to musieliby nas rozpisywać na mecze tylko w soboty.

0: Dawid w RMF FM. To dla was, drogie dziewczyny.
1: A przepraszam,
0: też.
1: Bo to ode mnie, ale to ode mnie było dla dziewczyn.
0: Naprawdę?
1: Nie wiem, czy to wybrzmiało, bo...
0: No to teraz wybrzmiało.
1: Piszesz do zrzutu, że to ode mnie?
0: Dobrze, od Mateusza, tak? Od Mateusza.
1: Tak, proszę, od Mateusza.
0: Od
1: tak.
0: Mateusza dla dziewczyn.
1: Drodzy nasi kierowcy, bo wiemy, że jesteście w trasie, to jest taka pora, kiedy wracacie z pracy do domu, ostrzegamy, a czwórka i tam odcinek między węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, niestety po wypadku zablokowany. Więcej informacji będziemy mieć dla was w faktach o 17:30.
0: Wtedy też fakty ekonomiczne. Warto zostać z nami.

0: Cała pokazje w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
3: No dlaczego?
2: Bo lubi śledzić tekst.
4: Wstawaj, szkoda dnia. Rozbawimy was już jutro o 5.30.
5: Skowronka, Łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Beriński.
13: Ministerstwo Finansów chce podnieść opłatę od tak zwanych małpek.
14: Czyli od alkoholu w butelkach o pojemności do 300 ml.
13: Podatek wzrósłby z obecnych 25 zł do 100 zł za każdy litr 100% alkoholu.
14: Uzyskane środki miałyby w całości trafiać do Narodowego Funduszu Zdrowia.
13: Obecna dodatkowa opłata od małpek sprawia, że butelka o pojemności 100 ml jest droższa o złotówkę. Ostrzegamy kierowców podróżujących dolnośląskim odcinkiem autostrady A4.
14: Między węzłami Kąty Wrocławskiej Pietrzykowice po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia.
13: Po kolizji dwóch aut osobowych są problemy na autostradzie A1 przy węźle Łódź Północ.
14: Na jezdni w stronę Gdańska zablokowany jest prawy pas. Hormony nami rządzą, wiele w tym prawdy.
13: Kontrolują wiele procesów życiowych w organizmie.
14: Jutro w cyklu Twoje zdrowie przyjrzymy się niektórym hormonom z wielu.
15: Hormonów jest bardzo wiele i ich wpływ na nasz organizm zmienia się również w przeciągu całego naszego życia.
16: Hormonów jest podobno około 100 takich rozpoznanych. Czy są jeszcze jakieś być może nierozpoznane?
15: Nauka idzie tak bardzo do przodu, że wydaje mi się, że tak jest właśnie. Znajdujemy coraz to nowe hormony i w takiej sytuacji jestem zdecydowanie za tym, żeby dalej ich poszukiwać.
13: Zapowiada doktor Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
14: W rozmowie z naszą reporterką Anną Kropaczek.
17: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
13: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
18: Dzień dobry, spadające ceny ropy naftowej w dużej mierze złagodziły nam podwyżkę cen paliw. Minister energii podał najnowsze maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały od północy. To są pierwsze ceny podane po wycofaniu przez rząd obniżki akcyzy na paliwo. No i już wiemy, że z tego powodu paliwa powinny podrożeć o 30 groszy za litr, ale nie podrożeją, no bo ropa tanieje. A więc, mówiąc już precyzyjnie, od północy podstawowa benzyna będzie w Polsce kosztować maksymalnie 6,10 zł, czyli o 13 groszy więcej niż dzisiaj. Olej napędowy podrożeje od jutra o 7 groszy do poziomu 6,44. Podnosząc akcyzę, rząd robi więc pierwszy krok do wycofania się z programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Całkowicie program ma zostać wykażony z końcem miesiąca. Kosztował niemal 5 miliardów złotych i dlatego dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy o podatku od Orlenu. To będzie jednorazowy podatek i rząd zabierze z Orlenu około 4 miliardów złotych, które Orlen i w minimalnym wymiarze podobne spółki zarobiły na handlu drogim paliwem.
19: Dzięki czemu to nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN. I dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako wszyscy obywatele względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys paliwowy od dekad.
18: Tak przekonuje szef rządu. My sprawdźmy jeszcze kurs kursy walut. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,66, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 4,90.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No lubimy takie nowości. Dawid Podsiadło za nami w RMF FM. Przypomnij mi, Mati, ile w niedzielę miało być? 35 w cieniu?
1: 35 w cieniu, tak. No, idzie lato.
2: Idzie lato.
3: Nie, no tak nie może być.
0: Tak. Gorąca może być tylko jedna, nie niedziela. Tylko gorąca sekretarka.
1: Macie bardzo trudne zadanie. W takim razie dzwonicie i musicie ostudzić pogodę w niedzielę. Nie wiem, jak to zrobicie. Czy słowami, czy możecie wymyślić jakąś bajkę. No, cokolwiek.
0: 12, 2 miliony.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM. Trzymamy rękę na piłce.
10: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-stanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kumulacja szczęścia w RMFM.
14: Pieniądze szczęścia nie dają.
15: Myślisz?
16: To posłuchaj.
17: Super! Dziękuję bardzo.
18: Kumulacja szczęścia w RMFM.
19: Czeka
12: ponad milion złotych.
19: Zagrasz?
4: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Po reklamie.

0: super cenie za 349 zł 99 groszy. Media Expert.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
3: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl. Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
4: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy. Pewnego dnia zniknęli z mediów, a ja sprawdzam.
5: Co u nich słychać? Kuba Śliwiński rozmawia z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą. Słuchaj w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF 24.
6: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
7: Po reklamie.
8: To już prawie godzina 18, czyli czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Waryński.
9: To dachowało na drodze krajowej w Brzezinach. W Łódzkiem są ranni.
10: Z Dolnego Śląska informacja w sprawie ubiegłotygodniowej tragedii w Bardzie.
9: W Faktach też reakcje w kontrowersyjnej sprawie młodego lekarza.
10: Tego, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
9: W popołudniowej rozmowie RMF FM polityka senioralna.
10: Joanna Górska zaprosiła Marzenę Okłem-Drewnowicz.
9: Dwie osoby zostały ranne na krajowej 72 w Brzezinach w Łódzkiem.
10: Dachował tam samochód osobowy. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.
9: Zmarł sprawca tragicznego wypadku w miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku.
10: 52-letni mężczyzna w ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, wjechał autem na chodnik i potrącił śmiertelnie 9-letniego chłopca i jego 48-letniego ojca, którzy zwiedzali miasto.
9: Fakty w tej sprawie ustala dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
11: Po tragicznym zdarzeniu kierowca samochodu trafił do szpitala i przeszedł operację, ale jego śmierć prawdopodobnie nie była następstwem wypadku, a przewlekłej choroby. Potwierdzi to sekcja zwłok. Mężczyzna był przesłuchiwany w szpitalu, nie przyznał się do winy i twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Po jego śmierci postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone.
10: Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim szpitalu południowym może potrwać kilka tygodni.
9: Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków.
10: To po informacjach o młodym lekarzu, koordynatorze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Stołecznej Lecznicy.
9: 29-latek miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych.
10: Fakty ustala nasz reporter Michał Dobrołowicz. Kto jeszcze prowadzi kontrolę w tej sprawie?
12: Między innymi rzecznik odpowiedzialności zawodowej, który działa przy samorządzie lekarskim. Prezes Warszawskiej Izby Lekarskiej Artur Drobniak komentuje, że tak duże zarobki niektórych lekarzy wynikają z tego, że na przykład na SOR-ach trudno znaleźć chętnych do pracy.
13: Więc chyba jest kwestia tego, jak systemowo podejść do punktów, które cierpią na chroniczny niedobór w ogóle chętnych do pracy w nich, tak, że te wynagrodzenia rosną do astronomicznych rozmiarów.
12: Jak ustaliłem, w najbliższych dniach możliwy jest powrót dyskusji o pomyśle wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków w Polsce. Na początku tego roku Ministerstwo Zdrowia wycofało się z tej propozycji. Tak duży był wtedy sprzeciw środowiska lekarzy.
14: RMF FM. Czas na rozmowę.
10: To popołudniowa rozmowa w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
9: Joanna Górska i jej gość. Zapraszamy.
15: Dzień dobry, witam serdecznie. Mój gość Marzena Okła-Drewnowicz. Dzień dobry. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Zaczniemy od sprawy 29-letniego lekarza, byłego już od wczoraj członka Koalicji Obywatelskiej, który zarobił w ubiegłym roku 1,5 miliona złotych w szpitalach trzech między innymi. Czy jest dla Was, dla Koalicji Obywatelskiej, obciążeniem?
16: A taka sytuacja jest w ogóle

0: bulwersująca. Niestety jest to też obraz szerszego zjawiska, w sensie nie mamy takich możliwości, do tej pory nie mieliśmy możliwości zbierania choćby danych dotyczących właśnie zarobków lekarzy, tak żeby w pełni widzieć, jak wygląda udział tych zarobków w procedurze.
1: Tym oburzony był również premier Donald Tusk, który powiedział, że z całą pewnością informacja o zarobkach sięgających prawie 2 milionów złotych dla osoby bez specjalizacji to jest coś, delikatnie mówiąc, niepokojącego. Dlatego w przyspieszonym tempie przyjął projekt rząd dzisiaj ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków. Więc
0: dokładnie
1: ta informacja
0: tak
1: będzie. Ale ja pytam o koszt polityczny.
0: Dokładnie tak jest. Ludzie są różni. Sytuacje, które mają miejsce w różnych zakładach pracy, czy w partiach politycznych, czy w różnych organizacjach, też są różne. I ważne jest to, jak my na te sytuacje reagujemy. Jeśli chodzi o tego lekarza, który jest zarazem radnym, on nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. I to jest istotne, żeby umieć reagować i wyciągać konsekwencje w sytuacjach, które nie są do przyjęcia.
1: A to wystarczy, czy jednak powinno się zrobić coś więcej?
0: Ja myślę, że ten problem, który, czy też ta bulwersująca sytuacja, która obiegła opinię publiczną, przede wszystkim też ma konkretny efekt i konkretne działanie w postaci przyjętego dzisiaj projektu ustawy, o którym mówiła pani redaktor, dotyczącego tego, że będzie możliwość zbierania tych informacji o wysokości zarobków po to, żeby tym procesem zarządzić i żeby też Ministerstwo Zdrowia przygotowało
1: większy
0: projekt.
1: Premier Donald Tusk dopiero dzisiaj zabrał głos w tej sprawie i mówi też tak. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Co to znaczy? Bo Prawo i Sprawiedliwość już zdążyło wydać spot pod tytułem Ty czekasz, on zarabia miliony, bo jest od Tuska.
0: Znaczy akurat Prawo i Sprawiedliwość ma tyle na swoim koncie, jeśli chodzi o swoje działania w obszarze ochrony zdrowia, służby zdrowia, szczególnie w czasie pandemii, że w tym momencie tak naprawdę toczą się postępowania dotyczące wielu różnych działań, które podejmowali w czasie COVID-u. Natomiast to, że partia opozycyjna na tego typu sytuacji próbuje ugrać kapitał polityczny, też nie dziwi. Więc jest to działanie, bym powiedziała, stricte oczywiście polityczne. My mamy dzisiaj coś większego do zrobienia. Uporządkowanie tego systemu związanego z wynagrodzeniami, tak żeby świadczenia
1: ochrony... Czy zarabiał tak dużo, bo był z Koalicji Obywatelskiej?
0: Ja jestem przekonana, że kwestia zarobków lekarzy, szczególnie tam, gdzie dane specjalizacje są deficytowe, ona jest na większą skalę w tym sensie, że wielu lekarzy może równie wysoko zarabiać. Więc to jest naprawdę szersze zjawisko i większy problem. Ale dla nas jako rządzących jest to z pewnością wyzwanie, żeby te kwestie procedur, dostępności świadczeń były uregulowane.
1: Czy to, że był radnym warszawskim, był członkiem Koalicji Obywatelskiej, to mu otworzyło drzwi, żeby być koordynatorem SOR-u?
0: Nie mam takiej, absolutnie nie mam takiej wiedzy, natomiast to, co wiemy dzisiaj i z pewnością też tak nie jest, bo myślę, że tutaj przesłanki związane z zatrudnieniem czy z pracą wynikały z potrzeby, wynikały z przygotowania, choć słyszymy, że nie miał odpowiednich kwalifikacji, więc to jest absolutnie sprawa do wyjaśnienia. Wiemy, że te kontrole, które mają miejsce, to są kontrole z każdej strony, również ze strony miasta stołecznego Warszawy. I tę kontrolę już zapowiedziała, jest ona właściwie prowadzona, zapowiedziała ją pani wiceprezydent Kaznowska, która bezpośrednio nadzoruje ten obszar ochrony zdrowia.
1: Czekamy na wyniki kontroli. Jest też informacja o tym, że partia Razem składa wniosek do prokuratury w tej sprawie, więc czekamy.
0: Sprawa musi być wyjaśniona do dna i z pewnością tak będzie. My nie zamiatamy niczego pod dywan.
1: Rząd przyjął uchwałę otwierającą formalny proces utworzenia stałej bazy wojsk USA. Na X-ie pisze Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy to oznacza, że dostaliśmy potwierdzenie od Amerykanów, ilu my tych żołnierzy będziemy mieli i czy ta baza rzeczywiście będzie stała czy rotacyjna?
0: Ja nie jestem do tego upoważniona, czy dostaliśmy takie potwierdzenie, czy też nie. Natomiast i tego typu decyzje do momentu, kiedy nie są formalne, no, nie są też przez nieuprawnione osoby ogłaszane. Natomiast dzisiaj wiemy jedno, że my musimy być przygotowani do tego, żeby taka stała baza mogła powstać. To jest kwestia warunków finansowych, logistycznych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wielkie wyzwanie, ale zawsze zabiegaliśmy o to, bez względu na rządzą, na władzę, kto ponad podziałami politycznymi, żeby taka stała baza w Polsce miała miejsce. A my jesteśmy rządem konkretnym, którego priorytetem jest absolutnie bezpieczeństwo. Zresztą to pokazaliśmy, choćby program SAFE, o który zabiegaliśmy i który dzisiaj tak naprawdę realizujemy, to są miliardy złotych. No i kwestia stałych baz wojsk amerykańskich jest realna.
1: Pytam panią, jako członkinię rządu, jako wiceszefową Koalicji Obywatelskiej, bo ja i zapewne nasi słuchacze pomyśleli sobie, że skoro jest informacja o uchwale i minister obrony narodowej pisze, że został upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, to my wszyscy pomyśleliśmy sobie, że mamy to. Jednak
0: znaczy,
1: nie.
0: Ja nie mogę powiedzieć, jakie są decyzje, bo chcę powiedzieć, że ta cała procedura jest objęta klauzulą bezpieczeństwa, więc nie można w sposób jednoznaczny czegoś stwierdzić. Natomiast możemy w sposób jednoznaczny powiedzieć, że my musimy, żeby być odpowiedzialnymi, żeby być partnerami wiarygodnymi, to my musimy podejmować konkretne działania. I dzisiaj ta uchwała to jest podstawa do tego, żeby pan wicepremier, minister obrony narodowej mógł zacząć realnie działać w tym obszarze. Wszystko wymaga przygotowania. Tak jak program SAFE wymagał przygotowania, zanim się ziścił. Tak również możliwość stacjonowania tego stałego wojsk amerykańskich musi być urealniona. Muszą mieć miejsce przygotowania.
1: Za chwilę dalsza część naszej rozmowy, już w części internetowej, więc zapraszam do rmf24.pl, a także na nasze media społecznościowe oraz na YouTube. Naszym gościem jest
2: Radio Muzyka Fakty. RMF FM.
3: To już co się stało? Czemu ty się łapiesz za głowę?
4: Bo ja już nie wiem, co z tymi upałami zrobić. Jeszcze ich nie ma, ale ja nie mam planu na to. Nie wiem, wy macie plan
3: bo
4: jakiś?
3: Plan mają nasi słuchacze, zresztą gorąca sekretarka wszystkie te plany zebrała.
4: Ej, a wy kupili już wszystkie wiatraki w sklepach? To trzeba sprawdzić.
3: Boję się sprawdzić.
4: Ja też. Jeśli ktoś sprawdził, to dajcie znać, bo my się boimy na razie. Lepsza połowa dnia. Ola Filipek
3: i Mateusz Opyrchał.
4: I teraz ciii.

0: Czas rozwiązać naszą zagadkę i nasz problem. Co zrobić z tym upałem, który szykuje się na niedzielę? No i to jest pytanie do naszej
1: gorącej sekretarki, a gorąca może być tylko sekretarka. Halo, halo, co u was?
2: Tu gorąca sekretarka RMF FM.
3: Dzień dobry, gorąca sekretarka. Już tyle lat smażysz się w tym gorącym RMF-ie. Zostaw tą pracę, przyjeżdżaj do mnie do Gdańska.
4: Co na ochłodę w niedzielny upał? Trzeba zrobić takie zimne psyt i będzie o wiele chłodniej.
5: Upale, upale. Nie przychodź tu wcale, byśmy mogli bez potu i pośpiechu posłuchać RMF-u.
6: Last Christmas I gave you my heart, but the very next day to give it away.
1: Jak się świątecznie zrobiło i to w połowie czerwca.
0: Święty Mikołaju, jeśli słyszysz, kup nam jakiś klimatyzator.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
2: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
3: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Czas na fakty, 18.30. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
10: Po awarii sieci wodociągowej w dolnośląskim Wińsku są problemy na drodze krajowej 36.
11: Między Ścinawą a Wąsoszem do późnych godzin wieczornych może obowiązywać ruch wahadłowy.
10: Rada Unii Europejskiej zatwierdziła akt o lekach krytycznych.
11: Nowy dokument ma m.in. uprościć ścieżki badań klinicznych, by ułatwić wytwarzanie leków w krajach Unii Europejskiej.
10: Dzisiejsze posiedzenie zakończyło prezydencję Cypru w Radzie Unii Europejskiej.
11: Od lipca tę funkcję przez pół roku będzie sprawować Irlandia. Poznańscy policjanci z komisariatu wodnego gotowi.
10: W najbliższy weekend rozpocznie się sezon kąpielowy nad jeziorami w stolicy Wielkopolski i okolicach.
12: Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy sprzęt wodny, ma być kapok. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze. Dzieci są pod opieką rodziców, a rodzic nie może cały dzień siedzieć w telefonie. On ma widzieć to dziecko, że jest ratownik, ale ratownik ma tych dzieci 1000, więc niech rodzic patrzy na dziecko. Telefon naprawdę można zostawić gdzieś z boku.
11: Pamiętajmy, głowa nie ma wakacji.
10: Tak mówi podkomisarz Monika Murawska z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Rosu.
1: Nie ma miejsca jak?
0: Dom, ale
1: bardzo
0: ugotował tutaj leśniaczka.
1: No i to są właśnie słowa, które każdy z was, wracając z pracy, pewnie nuci pod nosem.
0: Pewnie stęskniliście się też za mundialem, albo jeszcze ocieracie oczy
1: po nieprzespanej
0: nocy, ale kolejne mecze przed nami. Za 2 godziny w New Jersey pierwszy mecz rozegra Francja, trójkolorowi zagrają z Senegalem. Warto być blisko telewizora.
1: O tym oczywiście w Faktach RMF FM punktualnie o 19:00. Bądźcie z nami.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
9: Bez kawy i z kawą.

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Wiesz, Marian, w Duecie wszystko jest prostsze.
3: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
2: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut, a do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
3: A, taki Duet.
2: Idealny, z Media Expert.
0: Kup

0: Expert.pl. Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
1: No nie wiem.
0: Bo porywa publiczność.
2: Fajnie. Wstawaj, szkoda dnia. Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
3: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
4: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
7: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Poniedziałek,
4: wtorek, środa,
3: czwartek,
4: szybko zleci,
3: byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
6: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent elektrowid, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są

0: od trójkąta Pitagorasa do trójkąta weimarskiego.
1: I od wielkiej Lechii do spadku Lechii z Ekstraklasy.
2: Radiowcy bez cenzury prezentują Historię dla dorosłych.
3: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
2: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. Dziś po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Po reklamie.
6: Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, bardzo dziękujemy za dziś. To była lepsza połowa dnia. Wracamy do was jutro o 14.
7: A fakty o 19 mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Zapraszamy.
8: Incydent na kanale La Manche.
9: Rosyjska fregata rakietowa otworzyła ogień.
8: To były strzały ostrzegawcze, donosi nasz korespondent.
9: My ostrzegamy kierowców w warmińsko-mazurskim.
8: Po wypadku na drodze krajowej 59 są utrudnienia.
9: Francja kontra Senegal.
8: Wicemistrzowie świata szykują się na swój pierwszy mecz na trwającym mundialu. Rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w stronę cywilnego jachtu na kanale La Manche.
9: Brytyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi dochodzenie w sprawie tego incydentu, informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
10: Załoga jachtu zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii zgłosiła, iż rosyjska fregata Admirał Grigorowicz oddała strzały ostrzegawcze z odległości około 450 metrów. Do zdarzenia tego miało dojść mniej więcej 20 mil morskich na południe od wyspy White, poza brytyjskimi wodami. Terytorialnymi. Nie ma doniesień o jakichkolwiek rannych osobach czy uszkodzeniach jachtu. Rosyjska jednostka często pojawia się w pobliżu Wysp Brytyjskich. Jej zadaniem jest eskortowanie tankowców należących do tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę naftową z pogwałceniem sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę.
8: Wypadek na drodze krajowej 59 w Giżycku w warmińsko-mazurskim.
9: Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch samochodów. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo.
8: Gdzie Polska powinna kupować sprzęt i broń dla wojska?
9: W naszym kraju, tak uważa 51% uczestników sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
8: Innego zdania jest jednak co trzeci Polak.
9: 17% uważa, że lepiej jest wydać pieniądze na ten cel w krajach Unii Europejskiej.
8: A 10%, że w USA i Korei Południowej.
9: Komentarze w Sejmie zebrał nasz reporter Jakub Rybski.
11: Politycy Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że ważne jest, aby jak najwięcej inwestować w polskie firmy zbrojeniowe.
12: Żeby jakość była dobra, też żeby wspierać polskie firmy, polski przemysł. Ja myślę, że też powinniśmy zrobić wiele, żeby program SAFE uruchomił polskie firmy zbrojeniowe.
11: Opozycja zwraca jednak uwagę, że na przykład myśliwców F-35 czy czołgów Abrams w Polsce nie kupimy. Michał Nieznański z Konfederacji twierdzi, że sprzęt powinniśmy kupować przede wszystkim patrząc na jakość i cenę.
13: Tam, gdzie on jest najtańszy i najlepszy.
11: Linie w Polsce?
13: No niestety nie wytworzyliśmy tak dużych linii produkcyjnych, żebyśmy mogli produkować samoloty czy czołgi.
11: Posłowie z różnych stron sceny politycznej są jednak zgodni, że należy wspierać polski przemysł zbrojeniowy, aby zwiększyć jego zdolności produkcyjne.
14: Mundial 2026. Kto wyjdzie z grupy?
8: Za 2 godziny w New Jersey swój pierwszy mecz na Mundialu 2026 rozegra reprezentacja Francji.
9: Wicemistrzowie świata sprzed 4 lat i złoci medaliści z 2018 roku zagrają z Senegalem.
8: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach.
15: Dobry wieczór.
9: Witamy cię, Wojtku, i zauważamy, że będzie to drugie starcie w historii obu reprezentacji.
15: Tak jest.
9: No a pierwszego Francuzi niestety nie wspominają najlepiej.
15: No i to delikatnie powiedziane, a wszystko dlatego, że poprzednie starcie obu drużyn jest jedną z największych niespodzianek w historii mundiali. W meczu otwarcia mistrzostw w 2002 roku Senegal, debiutujący wtedy na Mistrzostwach Świata, pokonał 1-0 Francję, która wtedy broniła przecież tytułu. Prawie żadnego z moich zawodników nie było na świecie w 2002 roku. Ja tam byłem i oglądałem ten mecz, mimo że nie grałem. Wiem, że ciągle mówicie o zemście, ale w piłce nożnej nie ma czegoś takiego jak zemsta. Wyjaśniał selekcjoner Francuzów Didier Deschamps. Trójkolorowi liczą, że do wygranej poprowadzą ich dziś Mbappé.

0: i o Lizę.
1: A to się okaże. Za godzinę połączymy się ponownie z Wojciechem Marczykiem w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM.
2: O 20:00 też historia jednej znajomości.
3: Zabawna historia. Mówią, że nie ma w życiu przypadków, więc też tak uważam.
1: Jak ta pani poznała pewnego pana.
2: No, zdradzimy za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A te najbliższe minuty i godziny w towarzystwie poplisty mam nadzieję, że spędzicie, oczekując na przebojowe numery, bardzo dobrze. To jest właściwe miejsce i właściwy adres. U nas notowanie 6143, pełne przebojowych kawałków, sam raz na popołudnie. Tu Marcin Jędrych, dzień dobry. Zaczynamy od Roxy i White, 21:15. Chciałam ciebie więcej. No to masz. No to

zawsze dobrze grająca składanka każdego popołudnia i każdego wieczoru. W RMF FM poplista to Roxy i White 21:15, a u nas patrzmy na propozycję, kto tutaj się pojawi. Patrzę, dobrze widzę, tak, to właśnie ona, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Taki dość przewrotny tytuł, ale jak sobie to człowiek poukłada w głowie, to na pewno też wyłapie właściwą melodię.

Lubię takie bity, lubię taki klimat. Andy Dust i Karis w nagraniu Zokaria. Choć dziś wydaje się, że to jestem trochę, jak to się mówi, w defensywie, bo dziś ten utwór spada z pierwszego na pozycję dziewiątą. Jakoś jurorzy nie docenili tego nagrania. Może zrobią to przy kolejnym głosowaniu. Pamiętajcie, na radiowej stronie www.rmf.fm. A za chwilę wrócimy do piłkarskich emocji. Nie, jeszcze żaden pojedynek się nie zaczął. Na razie Shakira z Barna Boyem. I takie daj.

0: Czasem takie właśnie jedno słowo jest potrzebne. Odkochaj, tak brzmi Marisa na popiście dziś w RMF FM, a za chwilę u nas kolejny zestaw przebyłowych numerów, bo będzie Justin Bieber i będzie nareszcie.
1: Sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional. Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMF FM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
1: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem. Sponsorem programu jest weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcz łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Po reklamie.
18: Blisko, bliżej, RMF FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Bardzo fajna nowa propozycja. W sam raz na ten letni czas, jak zawsze, męskie granie orkiestra staje na wysokości tego muzycznego zadania, czyli kawałek zatytułowany Nareszcie. U nas poplista, za chwilę kolejna propozycja do głosowania. Maciej Musiałowski w nagraniu zatytułowanym Flora. Już teraz leci do was.

0: taka lekka wakacyjna produkcja. W sam raz na ten popołudniowy czas specjalnie dla was, żeby wam się dobrze wracało do domu z pracy do domu, gdziekolwiek jesteście, dokądkolwiek jedziecie, to zawsze dla was jest RMF FM i Poplista Plus. Ale Farben, Body Talk.
1: Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
12: Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primacol Professional.
13: Sponsorem programu Poplisty jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
14: Poplista.

Piosenka strasznie, ona dobrze brzmi, to Dracula, Tame Impala i utwór, który dziś na popliście pojawia się na miejscu trzecim, a zatem już blisko finału dzisiejszego notowania, ale jeszcze jedna propozycja, może warto ją rozważyć, pomyśleć, jak będzie wyglądała wakacyjna poplista w towarzystwie utworu. Nie, no tutaj może trochę przesadziłem z tytułem. Chociaż wakacje, deszcz też się może przydać. W umiarkowanym wydaniu na pewno. Mighty's Alien, Beastie and For Money lecą do was. Jej,

Olivia Rodrigo, Drop Dead, prawie na szczycie, na drugim miejscu poplisty. No to dobrze to wygląda. Kto zatem jest dzisiejszym liderem, bohaterem? Tym, który zgarnia wszystko? Jest taki gość, nazywa się Wiktor Waligura. 4 pory roku. To numer 1 na popliście. Dziś, a u nas już nowe fakty o godzinie 20. To za 6 minut. Bądźcie z nami.

0: sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
1: Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Weekend w RMF FM.
1: Na weekend i nie tylko ugości Was Bergo Resort & Spa. Jedyny butikowy hotel dla rodzin z dziećmi w Szklarskiej Porębie.
2: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy.

0: SMS-o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Po reklamie.
3: I już czas na fakty, bo na zegarze godzina 20, zatem wszystkie najważniejsze informacje w RMF FM przedstawią Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
2: Zapraszamy. Kto stał za podpaleniem ukraińskiej restauracji w Warszawie?
4: Nasz dziennikarz opisze zdarzenie na Woli.
2: Bezkarność kierowców z zagranicy.
4: Polskie miasta mają problem z niepłacącymi za parkowanie.
2: Wrocławski rower miejski w liczbach.
4: I historiach miłosnych.
5: Potknęłam się, a obok swój rower parkował, na którego upadłam praktycznie.
2: Słuchajcie też mistrzowskich faktów sportowych. Stołeczna policja wyjaśnia okoliczności podpalenia ukraińskiej restauracji na warszawskiej Woli.
4: Dwaj zamaskowani sprawcy podłożyli ogień w lokalu wczoraj nad ranem.
2: Płomienie strawiły część wyposażenia, informuje nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
6: Całość zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu. Widać na nich, jak dwóch młodych mężczyzn w kapturach wybija szybę w drzwiach wejściowych do restauracji i dostaje się do wewnątrz. Tam rozlewają łatwopalną substancję, którą potem podpalają. Kolejna kamera zarejestrowała ucieczkę sprawców. W pewnym momencie widać jednak, jak jeden z nich wraca, staje w drzwiach, z których wydobywa się dym i fotografuje pożar. Bardzo szybko przyjechała straż pożarna, na miejscu ślady zabezpieczali policjanci. Niebawem materiał dowodowy ma zostać przekazany do prokuratury rejonowej Warszawa-Wola. W tej chwili, jak usłyszałem, rozpatrywanych jest wiele wersji dotyczących motywów zachowania podpalaczy. Chodzić może m.in. o porachunki, działanie konkurencji, ale pod uwagę brany jest też wątek sabotażu na zlecenie obcych służb.
4: Zderzenie dwóch samochodowo-osobowych na krajowej 25 w Gosieradzu w Kujawsko-Pomorskim.
2: Na trasie Bydgoszcz-Człuchów w miejscu kolizji wprowadzono ruch wahadłowy.
4: Polskie miasta mają kłopot z egzekwowaniem kar dla zagranicznych turystów zostawiających swoje auta w strefach płatnego parkowania.
2: Dotyczy to oczywiście niepłacących za postój. O trudności w Poznaniu pytał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Okazuje się, że mimo nowoczesnych elektronicznych systemów nie tak łatwo ustalić właściciela pojazdu. Urzędnicy nie mogą zdobyć danych osobowych czy adresu, w którym przebywa niepłacący turysta.
8: Próbujemy wszelkimi sposobami dojść do danych kierowców. Nie jest to proste. Korzystamy z danych centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Korzystamy też z numerów PESEL, jeżeli takie uda nam się zdobyć.
7: Ale w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców nie ma danych o pojazdach spoza Polski, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Około 5% wezwań do zapłaty było w ubiegłym roku wystawionych z powodu zagranicznych kierowców unikających opłat.
2: Fakty i ludzie. 40 milionów kilometrów w 15 lat.
4: Tyle w sumie przejechali na rowerach miejskich miłośnicy dwóch kółek we Wrocławiu.
2: System pozwala wypożyczyć rower przy pomocy aplikacji.
4: Najaktywniejszy użytkownik skorzystał z miejskiej bazy już 42 tysiące razy.
2: Co daje średnio niemal 8 przejazdów dziennie.
4: No, pani Ola, z którą rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska, odnalazła natomiast przy jednej ze stacji swoją wielką miłość.
5: To była zabawna historia. Zaparkowałam pewnego dnia rower. Schodząc z roweru, potknęłam się, a obok swój rower parkował, na którego upadłam praktycznie. To nie mógł być przypadek. No, mówią, że nie ma w życiu przypadków, więc też tak uważam. Ten mężczyzna, widząc moje zdenerwowanie, chciał mnie jakoś po prostu pocieszyć. Więc powiedział, że zaprasza mnie na kawę i skorzystałam z tej kawy. Tak się zaczęła ta historia. Aż okazał się cyklistą, okazał się fanem po prostu roweru, więc zjeździliśmy wzdłuż i wszerzten Wrocław i okolice również i fajnie spędzaliśmy czas.
2: Czas na nas, Tomku.
4: Tak jest, ale fakty o 21 będzie prezentował Mateusz Bożek.
2: Polecamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Na pierwsze dziś wieczorem mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Maja Chwalińska z dziką kartą na turniej wielkoszlemowy w Londynie. Polka, która zagrała niedawno w finale French Open, otrzymała dziką kartę od organizatorów Wimbledonu. Polka nie tylko zagra w najstarszym turnieju tenisowym bez kwalifikacji, ale będzie w nim także rozstawiona, co oznacza teoretycznie łatwiejszą drabinkę. Turniej na kortach Wimbledonu rozpoczyna się 29 czerwca. Przenosimy się teraz za ocean, bo za niespełna godzinę pierwszy mecz na piłkarskim mundialu rozpoczną Francuzi. Wicemistrzowie świata zagrają w New Jersey z Senegalem. 24 lata temu w meczu otwarcia turnieju, który był rozgrywany w Korei i Japonii, Francuzi

0: Francuzi, ówcześni mistrzowie świata, przegrali z debiutującym wtedy na mundialu Senegalem 0-1. Dzisiejszy mecz to okazja do rewanżu, ale nie tylko, bo wielu piłkarzy reprezentujących Senegal grać w piłkę uczyło się właśnie we Francji.
1: De facto, jak teraz z taką Francją, bo ty też z półkadry to byli piłkarze urodzeni, wychowani we Francji. Wielu z nich pewnie by grało w kadrze Francji, ale byli trochę za słabi, więc wybrali tą kadrę Senegalu. Dziś jest podobnie.
0: Mówił Rafał Dębiński, komentator Canal Plus Sport, a do tego meczu będziemy oczywiście wracać w wieczornych faktach sportowych RMF FM. Blisko 500 uczennic wziął udział w kolejnej tegorocznej odsłonie akcji Mistrzynie w Szkołach. Nietypowe zajęcia WF-u prowadzone przez sportowe mistrzynie tym razem odbyły się w Krakowie w Szkole Podstawowej numer 151.
2: Mogę podzielić się właśnie przede wszystkim swoją ogólnie historią tego, że trenuję 15 czy 16 lat, tego, że pochodzę z malutkiej miejscowości. Staram się po prostu tak trochę natknąć w ogóle dziewczyny do tego, że jak tylko chcą, to mogą przenosić w ogóle góry.
0: Mówiła lekkoatletka Sofia Enaoui, która prowadziła zajęcia, a jak wyglądała dzisiejsza lekcja WF-u, możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
4: We środę w całej Polsce szykuje się podwyżka temperatury, przynajmniej na razie. Patrząc na to, co na termometrach, które zobaczymy, no to od 20 do nawet 24 stopni. Może jeszcze będzie trochę chmur i trochę jeszcze czasami nawet jakiegoś przelotnego deszczu, ale już pogoda idzie w kierunku tej przestrzeni, którą nazywamy latem. Niech będzie słonecznie i pięknie. Dla wszystkich Was. A u nas Poplista Plus to Marcin Jędrzyk. Dobry wieczór. U nas już niebawem Babie Lato 2026 powraca. Oczywiście ten fajny projekt sam raz na wakacyjne dni, ale wcześniej Madonna. Sorry. Jeszcze mecz będzie. O tak. Za godzinę.

0: Poplista Plus. W naszym dzisiejszym programie teraz mowa będzie o słynnym muzycznym projekcie, który nazywa się Babilato, tym razem edycja 2026. I oddam od razu głos naszej koleżance Anicie Jancza, która przybliży nam historię tych słynnych hymnów Babiego Lata. Halo Anita, bardzo prosimy.
1: Hymn w każdym roku jest zupełnie inny, z zupełnie innej bajki muzycznej. Pierwszy rok był funkowy. Drugi rok nieco mroczny. Trzeci z powiewem świeżości od stary James Izali.

teraz czas na ten właśnie hymn pod nazwą Dwa Słońca. Czyli Natalii, Bella i Katia. Lecimy, dziewczyny.

0: właśnie pojawiła się bardzo ważna wiadomość agencyjna, publikowana zresztą przez wiele portali. Otóż Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht, 24-metrowa zabawka, katamaran klasy premium, no wszystko tam jest, na garaż, na skuter wodny, strefy relaksu i ocean lounge, cokolwiek to oznacza, po prostu wszystko projektowane pod Lewandowskiego. Kwota nieistotna, nie tym się teraz będziemy zajmować. Dlaczego Robert Lewandowski kupił sobie jacht? Otóż on dość dosłownie zinterpretował takie słynne przysłowie, które brzmi tak: każdy jest sternikiem własnego losu.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
2: No.
3: Teraz w

0: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
3: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan i nic dziwnego.

0: między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: RMF FM zawsze z Wami.

Za 20 lat ma ten numer, a tu proszę bardzo, w konkurencji z innymi współczesnymi kawałkami świetnie daje sobie radę. One T, Cool T, The Magic Key. U nas w RMF FM w programie Powista Plus teraz będzie taka trochę wycieczka w przeszłość, bo wyobraźcie sobie, że jakiś gość siedzi, wymyśla fajne dźwięki w 2014 roku. Potem wiele lat to wszystko gdzieś tam leży w archiwum, próbuje to grać, kombinuje, aż tu nagle pojawia się Ed Sheeran. No i razem robią nową wersję utworu, który nazywa się Repeated. Martin Garrix i właśnie ten słynny Ed w nowym utworze poleci teraz do was w RMF FM. Poczujcie, jaki to fajny klimat z przeszłości we współczesnym brzmieniu.

0: za kilkanaście minut kolejne wielkie piłkarskie widowisko. Francja kontra Senegal. Będziemy relacjonować i emocjonować się, a za chwilę będzie można naśpiewać. Otwieram oczy, widzę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
6: Gdzie tu pojechać?
7: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
6: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
5: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
8: Kochasz słońce?
9: My też.
8: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
11: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Będziemy jeździć na rowerze.
5: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
17: Jak oliwa? To Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
18: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.
5: Poblista w RMF FM.

0: reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poradek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
6: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, a 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, a 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Presale w Wojaz już

0: Negocjacjach wokół budżetu Unii Europejskiej. Niektórzy poczuli się jak na targu. A w mistrzowskich faktach sportowych Mundial. Do gry wkraczają dziś wicemistrzowie świata. Sejmowa Komisja Edukacji z drobnymi poprawkami przyjęła rządową ustawę zakazującą uczniom korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Minister Barbara Nowacka chce, by nowe przepisy obowiązywały już od września. W faktach Michał Radkowski, który przysłuchiwał się dyskusji na komisji, witaj.
1: Tak jest, dobry wieczór.
0: Jest zgoda wśród posłów?
1: Tak, dziś także posłowie opozycji ciepło wypowiadali się o zakazie używania smartfonów w podstawówkach, choć przypominali, że gdy resortem edukacji kierował Przemysław Czarnek, takie rozwiązanie było przygotowywane. Koalicjanci kontrowali te głosy, mówiąc, że gdyby im zależało, to zakaz już by obowiązywał. Minister Nowacka podkreślała, że ustawa jest oczekiwana przez nauczycieli, bo coraz więcej uczniów jest uzależnionych od komórek, przez co mniej ze sobą rozmawiają, nie potrafią nawiązywać relacji, a to przekłada się na kłopoty ze zdrowiem psychicznym. Od zakazu używania telefonów w szkołach będą trzy wyjątki.
2: Zgoda nauczyciela na korzystanie z telefonu lub innego urządzenia w celu realizacji programu nauczania lub zapewnieniu kontaktu ucznia z rodzicami w sytuacji nagłej. Druga, to są przesłanki zdrowotne. I trzecie, kiedy występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
1: Minister liczy, że ustawa jak najszybciej trafi na biurko prezydenta.
0: Prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. O wyniku przesądził głos radnego opozycji, byłego prezydenta miasta Andrzeja Szlachty z Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze przed głosowaniem zapowiedział on poparcie dla działań prezydenta, podkreślając, że plany przedstawione przez Konrada Fiołka są wizją rozwoju miasta. Jak na targu w Marrakeszu. Tak, unijne negocjacje w sprawie przyszłego budżetu Unii na lata 2028-34 nazwał szef luksemburskiej dyplomacji Xavier Bettel. W Luksemburgu doszło do pierwszego starcia krajów skąpców z państwami broniącymi dotychczasowych hojnych wypłat na rolnictwo i regiony. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, czy faktycznie można się było poczuć jak na targowisku?
3: Na razie nie wyglądało to jeszcze jak w Marrakeszu, bo nie było prawdziwych targów o pieniądze. To była pierwsza dyskusja na poziomie ministrów. Targi nastąpią w grudniu, gdy przywódcy Unii będą szukać ostatecznego kompromisu. Niemcy już jednak odrzuciły obecną propozycję budżetu jako zbyt hojną, podczas gdy Polska oceniła ją pozytywnie. Na razie uzgodniono jedynie ogólne zasady funkcjonowania przyszłego unijnego budżetu.
4: Są i takie fakty.
0: Kacza rodzina, która utknęła na torowisku na ulicy Grochowskiej w Warszawie, została uratowana zbiorowym wysiłkiem przechodniów, podróżnych, motorniczego tramwaju, a nawet policjantów.
5: Była mama kaczka z całą gromadką małych kaczek i problemem dla właśnie tych mniejszych kaczek był ten próg na przystanku tramwajowym, w związku z czym kaczki nie mogły opuścić torowiska. Udało się te kaczki bezpiecznie na właśnie peron wyprowadzić, aczkolwiek jedna mała kaczka się odłączyła i biegała pomiędzy dwoma tramwajami, pod tramwajem, więc tak trochę była goniona, ale też udało się ją tutaj zabezpieczyć i bezpiecznie poza torowisko wyprowadzić.
0: Powiedział reporterowi RMF Max Przemkowi Mzykowi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. A może ta zbłąkana kaczuszka chciała po prostu przejechać się tramwajem? My za chwilę w RMF FM zatrzymamy się na przystanku. Sport.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Hitowe starcie fazy grupowej piłkarskiego mundialu Francja-Senegal otwiera tym razem mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Jak na razie pierwsza minuta tego spotkania Francji z Senegalem i mamy bezbramkowy remis przy piłce Senegalczycy. No a Francuzi pewnie marzą o tym, by zrewanżować się za tą niechlubną porażkę sprzed 24 lat, kiedy w meczu otwarcia turnieju w Korei i Japonii przegrali z Senegalem 0-1. W wyjściowej jednastce Francuzów Mbappé, za jego plecami Olize, Dembele i Doué, a w ataku Senegalu straszyć mają Sadio Mane czy Sar. Zostajemy jednak na zielonej trawie, ale piłkarskie boisko zmieniamy teraz na tenisowe korty. Do drugiej rundy turnieju ATP w niemieckim Halle awansował Hubert Hurkacz. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego zawodnika Andrzeja Rublowa 6-3, 6-2.
7: Jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie też, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw.
6: mówił Hubert Hurkacz. Po wygraniu turnieju w Holandii, w Londynie, na kortach londyńskiego Queen's Clubu gra Kamil Majchrzak. Nasz reprezentant mierzy się z Czechem Iżim Lecheczką. Pierwszego seta wygrał Czech 7-5. W drugiej partii jak na razie prowadzi Kamil Majchrzak 6-5. A świetną formę na początku sezonu potwierdza nasza sprinterka Ewa Swoboda. Polka wygrała bieg na 100 metrów.

0: W czasie prestiżowego mitingu Złote Kolce w czeskiej Ostrawie, druga na 100 metrów przez płotki była Pia Skrzyszowska.
1: Tutaj na dystansie bardzo dobrze ruszyłam, uderzyłam w jeden płotek, więc może to kosztowało mnie tą wygraną, jedną setną, którą właśnie przegrałam. Jednak formę szykujemy na Mistrzostwa Europy na początku sierpnia.
0: Mówiła nasza reprezentantka. Rekord świata na nietypowym dystansie 150 metrów ustanowił Amerykanin Noah Lyles, który pokonał ten dystans w czasie 14 sekund 67 setnych. My wracamy na stadion w New Jersey. Tam Senegalczycy mieli pierwszy rzut rożny, no ale niewykorzystany. Trzecia minuta i nadal 0-0 w starciu Francji z Senegalem.
2: Na najbliższe godziny prognoza jest taka, że temperatura od 7 na północy, około 9 w centrum, do 13 na południu, a więc jeszcze dość chłodno, jeśli chodzi o czerwcową noc. Jutro w ciągu dnia, przypomnę, nawet do 24 stopni. No, mogą się pojawić burze. W czasie tych burz wiatr porywisty nawet do 60 km na godzinę. W kolejnych dniach, zgodnie z prognozą, ma być coraz cieplej. Aż do upragnionego weekendu, bo wtedy już prawdziwa plaża, cokolwiek to oznacza. U nas w RMF FM oczywiście Poplista Plus i sportowe emocje. Francja po jednej, Senegal po drugiej stronie. Na razie 0-0, ale Senegal napiera. I to jest chyba dobry pomysł na ten mecz. Zapraszam jak zawsze do najlepszej muzyki. Rihanna i Calvin.

0: licząc na to, że ta właśnie pora to jest dla was czas odpoczynku, relaksu, wieczornych pomysłów na to, jak fajnie spędzić kolejne minuty, no to pozostańcie z RMF FM, to traficie na najlepszą muzykę, za chwilę Maroon 5 i This Love, ale także sporą porcję piłkarskich emocji, bo można powiedzieć, że Francja trochę męczy się z Senegalem, patrząc na to, że jest 15 minuta i na razie więcej z gry mieli zawodnicy właśnie tego pięknego afrykańskiego kraju. U nas w RMF FM, jak zawsze, jesteśmy na bieżąco.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
3: Gdzie tu pojechać?
4: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
3: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
2: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty z Kobrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowid.
7: Po reklamie.
1: RMF FM. Dobry wieczór.

Dobry beat, to jest Another 54 Ultra w nagraniu zatytułowanym Talk to You. No właśnie, taki beat, ale może coś innego też się dzisiaj wam spodoba, zwłaszcza, że jest fajna okoliczność do tego. Dziś swoje 38 urodziny, 36 urodziny obchodzi słynny wokalista John Newman. Pewnie pamiętacie, 13 lat temu zaistniał przebojem zatytułowanym Love Me Again i do dziś to nagranie pozostaje jednym z jego najbardziej popularnych i rozpoznawalnych. A przy okazji jeszcze jedna myśl od Johna Newmana. Po prostu chcę tworzyć piosenki, które ludzie naprawdę poczują.

0: Zaśpiewałem sobie razem z Jennifer i Pitbullem On the Floor, to słynny kawałek. A u nas 21 minut 37, Francja, Senegal 0-0, ale w słupkach 1-0 dla Senegalu.
1: Reklama.
2: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
3: Poniedziałek,
4: wtorek, środa,
3: czwartek.
4: Szybko zleci.
3: Byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
6: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Uwaga, co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
13: Aha.
12: Majorka.
14: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
15: Skowronka, Łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
16: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Po reklamie.
17: Poplista.

niezwykły, monumentalny utwór. Za każdym razem jak słyszę to nagranie grupy Foreigner, I Wanna Know What Love Is, to mam wrażenie, że jestem częścią jakiegoś wyjątkowego muzycznego spektaklu, w którym tyle się dzieje w ciągu tych prawie 5 minut. U nas w RMF FM no też dużo się dzieje, aż mi się język plącze z tych emocji sportowych. Francja-Senegal, w tej chwili już kończy się pierwsza połowa tego meczu. Francuzi męczą się na własnej połowie, nie mogąc wyjść nawet z jakąś akcją, a Senegal, można powiedzieć, że ich dość skutecznie punktuje. Na razie póki co 0-0, ale jeszcze wiele w tym meczu pewnie się wydarzy. Będziemy was o tym informować już niebawem. Także w faktach o 22, to już za 9 minut. Także jeszcze jedna dość istotna wiadomość w faktach. Otóż od jutra ceny paliw niestety w górę. Już ta literka N nie obowiązuje. Chyba. Taylor Swift, I knew

0: za chwilę. Wieczorne fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: RMF FM.
4: RMF FM.
5: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no

No taki jest to sezon pełen muzycznych niespodzianek z jeszcze niewydanej płyty Dawida Podsiadło, która podobno będzie nazywała się po prostu 5, takie V, taka wiktoria, zwycięstwo. To był ten słynny sezon, a u nas w RMF FM, no teraz jeszcze jedna ważna okoliczność, właściwie ważna rocznica. Otóż dziś przypada 55. rocznica urodzin słynnego Tupaka Shakura, słynnego rapera, który wpłynął tak bardzo mocno na współczesny muzyczny świat, na to wszystko, co działo się w historii rapu, w historii muzyki. Przedwczesna śmierć w wieku 25 lat sprawiła, że ciągle o nim myślimy, ciągle wspominamy, a jego muzyka nadal żyje. Tupac.

wielkie piłkarskie święto na stadionie w Atlancie. Francja walczy z Senegalem. Kilka minut temu wydawało się, że Francja ma już w prawie że bramkę, czyli rzut karny, bo sytuacja była dość oczywista. VAR interweniował, sędzia się przyglądał, ostatecznie powiedział: nie ma nic, gramy dalej. I teraz przed tyleczką znów Mbappé, tu przed szansą zdobycia bramki dla swojej ukochanej drużyny, ale póki co na boiskowym zegarze 65. minuta się zaczyna i nadal jest 0-0. Świetny mecz, dużo gry, ale mało bramek. Czekamy na gole, będziemy nadawać wam znać w programie Poplista Plus, którym teraz obejmuje noce Jonathan Rivka i PZ.

nie dostali bramki z karnego, to sobie strzelili po prostu z gry. W końcu się udało. 67. minuta meczu. Francja, Senegal i słynny Kylian Mbappé strzela gola na 1-0. Ale to z pewnością nie koniec emocji. Radio RMF FM jak zawsze. Jesteście na bieżąco.

dużo piłkarskich emocji, ale także fajne muzyczne propozycje w wieczornym programie w Popliście Plus, RMF FM. Siena, Spiro i Material Lover. No to jeszcze tutaj o tym meczu. Czy coś trzeba dodać? No, Senegalczycy strzelili bramkę wprawdzie z minimalnego spalonego, no ale jednak więc nieuznana, więc jest 74. minuta i nadal jest 1-0 dla Francji, a u nas za moment będzie pan Agostino, ale wcześniej pojawi się Ava Max.

0: Trójkolorowych pada właśnie w meczu z Senegalem. Barcola strzela kapitalną bramkę, można powiedzieć mistrzowską, taką jaką zwykle Francja strzela w ważnych spotkaniach, a zatem 83. minuta meczu 2-0. A u nas w RMFM po 23.
1: Ja się staram.
0: Historia dla dorosłych. Podcast Skowrona Tomkowicza i Olbratowskiego. Nareszcie. Tak, będą.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. No takich nam wyborcy wybierają.
3: Uważam, że powinien się podejść do dymisji, to by sytuację rozwiązało.
4: To, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał.
5: Błędy rządu zawsze opłacają się opozycji.
3: I tu stawiamy kropkę. Ale ja myślę, że to jest najciekawszy wątek naszego programu.
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
6: Reklama.
7: Hej, zwrot emocji!
8: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
9: Ale etykieta musi być.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Pieniądze szczęścia nie dają.
12: Myślisz?
13: To posłuchaj.
14: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Czeka
10: ponad milion złotych.
6: Zagrasz?
1: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Po reklamie.
16: Słuchajcie, RMF FM dochodzi godzina 23, zatem najważniejsze fakty przedstawia Mateusz Bożek.
17: Zaczynamy od śledztwa w sprawie brutalnego zabójstwa w małopolskiej Mszanie Górnej. Nie żyje 19-letnia kobieta. Rodzima produkcja, a może zagraniczne dostawy. W faktach także o waszych opiniach o tym, gdzie Polska powinna szukać nowego sprzętu wojskowego. Sprawdzimy też, jak poszło Francji wicemistrzom świata w jej pierwszym meczu na tegorocznym mundialu. Prokuratura Rejonowa w Limanowej prowadzi śledztwo w sprawie tragicznej śmierci dwojga osób w Mszanie Górnej w Małopolsce. Przypomnę, wczoraj zginęła młoda kobieta. 19-latkę zabił jej były

0: 40% wolałoby wydawać pieniądze w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, a co na to politycy?
1: Zarówno rządzący, jak i opozycja mówią właściwie jednym głosem. Sprzęt powinniśmy kupować tam, gdzie jest on najlepszy i najtańszy.
2: Najkrócej mówiąc, wszędzie, czyli tam, gdzie jest dobra oferta i w taki sposób, żeby dywersyfikować te zakupy, żeby one realizowały oczekiwania wojskowych.
1: Mówił mi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Podobnego zdania jest opozycja. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości wskazuje także, że nie wszystko jesteśmy w stanie kupić w Polsce.
3: Nie no, panie redaktorze, no F-35 niestety nie kupimy w polskim przemyśle, Abramsów także nie kupimy w polskim przemyśle i tak bym mówił, wymieniać.
1: Politycy podkreślają również, że kluczowe znaczenie ma także krótki czas dostaw uzbrojenia wojskowego.
4: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Za podpaleniem domu premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera stali rosyjscy agenci. Tak wynika z doniesień stacji BBC. Brytyjski rząd jak dotąd nie potwierdził tych informacji. Rosji zaczyna brakować środków, dlatego coraz częściej stawia na działania hybrydowe. Tak uważa sir Richard Moore, były szef brytyjskiego wywiadu MI6. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
5: Zdecydowane działania brytyjskich służb po ataku nowiczokiem w Salisbury i otruciu Aleksandra Litwinienki skłoniły Rosję do zrewidowania swoich działań. Zdaniem sir Richarda, Kreml nie wysyła już do Wielkiej Brytanii swoich agentów, ale w zamian na miejscu rekrutuje zwykłych przestępców. Putin traci na froncie w Ukrainie tak wielu żołnierzy, że pragnie rozszerzyć pole walki, podkreśla były szef brytyjskiego wywiadu. Najczęściej zwerbowani w ten sposób ludzie nie posiadają doświadczenia agenturalnego i łatwo wpadają w ręce policji. Sir Richard zaznaczył, że w obliczu takich działań hybrydowych jedyną słuszną reakcją jest jeszcze większe wspieranie Ukrainy i dalsza edukacja społeczeństwa, które powinno pozostać czujne na wypadek inspirowanych przez Rosję prowokacji.
0: 3-1 w tej chwili Francuzi, wicemistrzowie świata w piłce nożnej, prowadzą z Senegalem. To już ostatnie sekundy drugiej połowy meczu. To była bardzo emocjonująca druga połowa. Wszystkie 4 bramki padły właśnie w niej. To pierwszy mecz reprezentacji Francji w tegorocznym mundialu. Nie myślałem, że wrócę do gry w piłkę ręczną, przyznaje w RMF FM były reprezentant Polski Karol Bielecki. W 2010 roku podczas meczu towarzyskiego rozgrywający zderzył się z jednym z rywali. W wyniku poważnej kontuzji stracił lewe oko.
6: A była w tobie złość po tym zdarzeniu?
7: Złość, myślę, że rozczarowanie po tej diagnozie, kiedy usłyszałem, że nie uda się uratować oka, to rzeczywiście miałem taki czas, tych parę dni, kiedy byłem przekonany, że nie będę grał w piłkę ręczną więcej. No i później nagle facet, okulista klubowy gdzieś tam zaczyna mnie namawiać do tego, żebym spróbował na boisko wrócić dla siebie, dla własnej psychiki.
0: Na szczęście udało się, ze świetnym skutkiem. Posłuchajcie rozmowy Grzegorza Krychowiaka z Karolem Bieleckim na kanale YouTube w stylu Krychowiaka. Polecamy. Jeszcze wracamy do meczu Francji z Senegalem. W tej chwili mecz zakończył się 3-1 dla wicemistrzów świata.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Historia dla dorosłych w RMF FM.
9: Witamy w Historii dla dorosłych, radiowców bez cenzury. Słuchajcie, ludzie szukają. Ludzie szukają czasami drogi, czasami zgubionych kluczy, czasami pilota do telewizora, a czasem czegoś bardziej spektakularnego, na przykład skarbu.
10: Dodałbym, że zaginionego skarbu, bo przecież inaczej nie byłoby czego szukać.
11: I na przestrzeni naszej wspaniałej historii
9: ludzkiej
11: istniały cenne rzeczy, które jednak zaginęły i nikt nie wie, gdzie są.
10: Bo zaginęły.
11: Choć to nie powstrzymuje śmiałków, którzy pragną je odnaleźć.
10: Dlatego my pomożemy wam ich szukać już teraz w Historii dla dorosłych w RMF FM. Zaczynamy.

0: To byli Imagine Dragons i Natural w RMF FM, a teraz sprawdźmy, co tak naprawdę czeka nas w dzisiejszym odcinku Historii dla Dorosłych.
1: Są takie trzy legendarne skarby, które do dziś działają na wyobraźnię.
0: Trzy, czyli więcej niż dwa, mniej niż cztery.
1: Notujcie sobie, to jest Arka Przymierza, Święty Graal i Skarb Templariuszy.
2: I jakbyście chcieli je znaleźć, to będziecie wiedzieć, czego dokładnie szukać i na co dokładnie uważać.
0: I gdzie szukać? Bo gdzie to będzie taki bardzo praktyczny poradnik dla początkujących poszukiwaczy skarbów.
1: Rzucone jednakowoż na tą historię, tak?
0: To dokładnie, skąd to się w ogóle wszystko wzięło.
1: Słuchajcie, zacznijmy chronologicznie od Arki Przymierza.
0: Arka Przymierza.
1: Najpierw wyjaśnimy, czym ona była i jak wyglądała.
2: I to jest bardzo mądre, że jak mamy czegoś szukać, to musimy wiedzieć czego.
0: Tak, więc Arka Przymierza to nie jest jakiś trzecioligowy zespół sportowy.
1: Piłkarski.
0: Choć tak brzmi, Arka Przymierza, ale to jest ważny artefakt związany z religią żydowską.
2: Czym była ta Arka? To jest bardzo ważne pytanie. Księga Wyjścia na szczęście podaje nam dość dokładny opis.
1: Była to taka skrzynia wykonana z drewna akacjowego, pokryta od zewnątrz i wewnątrz złotem. No, wymiary to 140 cm na 80 na 80.
2: Czyli taki naprawdę dobry, taki kufer. Dobry pawlacz.
0: Więc jak już będziecie jej szukać, to weźcie ze sobą odpowiednio dużą torbę.
1: Tak, żeby przytargać od domu. No.
2: Pokrywa do tego pawlacza Arki miała dodatkowo dwa złote cheruby.
1: Czyli takie łowiły.
2: Takie właśnie.
0: W środku dalszy ciąg opisu. Znajdowało się, uwaga, kamienne tablice z dekalogiem, które Mojżesz dostał na górze Synaj, laska Aarona i dzban z manną.
2: Jest to dość charakterystyczny przedmiot, a właściwie zestaw przedmiotów i troszeczkę trudno pomylić go z czymś innym.
0: Tak, więc żeby was uspokoić, jak zobaczycie Arkę, to raczej na pewno poznacie, że to jest Arka.
2: To nie pomyśli, że to jest koromysło. Będziesz wiedział, że to jest.
1: Herubach.
0: Tak. No. Zresztą tutaj drobna uwaga, bo jak już znajdziecie tę Arkę, to trzeba z nią bardzo uważać. No.
2: Dlatego, że ona według przekazów mogła być bardzo niebezpieczna.
1: Była niebezpieczna.
2: No. To może rączki urwać przy samym tym.
1: Ramię cztery dziery.
2: W zasadzie do Arki mógł się na legalu i bezpiecznie zbliżyć jedynie arcykapłan, który sprawował z namaszczenia czynników nad nią opiekę.
1: I wiedział, jak ją obsługiwać.
0: Więc na przykład, gdy ktoś niepowołany jej dotknął, to Arka zmieniła jego czas z teraźniejszego na przeszły.
2: Również Arka, nikt nie wiedział, jak wygląda, bo gdy ona była niesiona, to była na czas transportu przykrywana płótnem. Zakrywało ją przed niepożądanym wzrokiem.
0: I wtedy nie wiedzieli, że tam są cheruby.
1: A jeszcze istnieje taka teoria, że to tak naprawdę Arka to był reaktor atomowy, który został wręczony Mojżeszowi Żydom przez kosmitów.
2: Kosmici dali.
1: To jest jeszcze inna teoria. W innych odcinkach.
2: O Arce Przymierza opowiemy więcej już za chwilę. Najpierw jednakowoż krótka przerwa z najlepszą muzyką. And Dust i Zokaria. A wy zostańcie z nami, nasze wy złote bączki kochane, bo zaraz do was wracamy i lecimy dalej.

Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: No i jesteśmy z powrotem. Tomkowicz, Skowron, Olbratowski i Olbratowski, Tomasz i Jan także. A o czym dzisiaj mówimy? Dzisiaj mówimy o trzech najważniejszych skarbach ludzkości. Zaczęliśmy od Arki Przymierza.
1: Dobra, co ważne, do pewnego momentu ta Arka Przymierza znajdowała się w świątyni Salomona w Jerozolimie, aż w pewnym momencie znika. Więc tak, w jednej chwili. Arka jest w Jerozolimie.
0: Ciach, no.
1: A potem nikt więcej o niej nie wspomina.
0: Co się stało? Pytacie przytomnie. Otóż w roku w roku 587 przed naszą erą, przed Chrystusem.
1: To było dawno.
0: Babilończycy najeżdżają i niszczą Jerozolimę. I od tego czasu los Arki pozostaje nieznany.
2: Według jednej historii mogli ją zabrać do siebie Babilończycy, prawda? I to tam trzeba jej szukać.
0: W Babilonie.
1: Jedyny problem jest taki, że ruiny Babilonu znajdują się na terenie dzisiejszego Iraku, a ostatnio w tamtym regionie sytuacja jest nieco napięta.
0: Poszukiwaczom zaginionej Arki nie polecamy podróży w tam właśnie.
1: Źle się szuka.
2: Źle.
0: Może urwać coś.
2: Według innej teorii, zanim wojska babilońskie wkroczyły do miasta, Arka Przymierza została ukryta gdzieś pod świątynią jerozolimską i pozostaje tam do dziś.
0: Ale jeżeli chcecie podążać tym tropem i tam właśnie szukać, to też ostrożność zalecamy, dlatego że tam mogą... Nie każdego wpuszczają pod wzgórze świątyni.
1: To też jest niebezpiecznie.
2: Jak w przypadku Babilonu w dzisiejszym Izraelu, też nie jest ostatnio najspokojniej, prawda?
1: Ale nie załamujcie się, bo jest jeszcze jedna możliwość.
0: Otóż uwaga, według jeszcze jednej opcji wersji historii, Arka jest w kaplicy przy kościele Matki Bożej z Syjonu w Etiopii. Dla szczegularzy, notujcie, w mieście Aksum.
2: A dlaczego w Etiopii tu można spytać?
0: A dlaczego nie? Co to z Etiopia jest gorsza? Nie mogą być Arki?
1: A tak na poważnie, dlaczego w Etiopii?
2: No.
0: Dlatego, że według legendy miał ją tam przywieźć Menelik I.
2: A, lubiał
0: Menelik I, król Etiopii. Syn króla Salomona i królowej Saby.
2: Aha.
0: To pięknie brzmiało wtedy Menelik.
1: Tak, i on to w ogóle wymienił za butelki.
0: A tak naprawdę to nie.
2: Nie.
0: Etiopski kościół ortodoksyjny twierdzi, że to właśnie tam jest Arka, tam od Menelika i Salomona i tak.
1: Okej. Tylko, że jest pewien haczyk. Jest pewien haczyk, bo do tego kościoła, gdzie ma być ta Arka, może wchodzić tylko jeden mnich, który się nią opiekuje.
0: Przypadek?
2: No,
0: nie sądzę.
2: No i ta legenda o synu Salomona i Saby pochodzi w sumie dopiero z XIV wieku.
0: Więc
2: naszej ery.
0: Tak w sumie tak naprawdę to znów się okazuje, że nie wiadomo, czy ta Arka tam rzeczywiście jest, czy tej Arki rzeczywiście tam nie ma.
2: Można oczywiście pojechać do Etiopii, podejść do tego kościoła, zapukać, zapytać, zastaliśmy Arka?
0: To był żart odcinka.
1: Tak.
0: Arka Gdynia.
2: Jeśli rzucicie tak słabym żartem, a Arka tam naprawdę jest, to na pewno strzeli do was promieniem.
1: I zacznie się chichotać.
2: Tak.
1: Cheruby się zaczynają chichotać. Wtedy potem poznacie.
0: Tak. I Mojżesz wyciąga laskę i pierdut po tym.
1: Ale chyba jej tam nie ma.
0: Nie, chyba jej tam nie ma.
1: Bo do tego czasu oddział komandosów czy Brytyjczycy na pewno by ją już zabrali. Trump by se wziął, bo on lubi złote rzeczy.
0: Albo jest też opcja, że Arka naprawdę tam jest i dlatego nic nie wiemy o Brytyjczykach i komandosach i Marines, którzy ją chcieli zabrać, bo ich już nie ma.
2: Tak.
0: Bo Arka ich pierdut i nie ma.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber w RMF FM. Tak dla was gramy. Ale teraz wracamy z historią dla dorosłych, gdzie jeszcze przed przerwą w pigułce powiedzieliśmy wam w zasadzie wszystko o Arce Przymierza.
1: Dobra, to temat Arki chyba mamy odhaczony. Już wiecie, gdzie mniej więcej szukać, tak?
0: A gdzie nie?
2: To jest pierwsza z tej największej trójcy skarbowej świata.
1: Na przykład Żytomierz. No nie, Żytomierzu nie.
0: A może właśnie Żytomierz. Gdzie jest najciemniej? Tam, gdzie pod latarnią.
2: Pod Żytomierzem.
1: Pod latarnią w Żytomierzu.
0: Dokładnie. No. Schowajmy tam, gdzie nikt nie pomyśli. Dobrze. Żytomierz, powiedział najwyższy kapłan, i Żytomierz.
2: Przejdźmy do drugiego artefaktu, prawda?
1: Dobrze.
2: Kolejnym przedmiotem, czyli tak zwanym artefaktem. Puchar Żytomierza to jest czwarty dopiero. Na razie jesteśmy przy drugim. Kolejnym przedmiotem, który wielu chciałby odnaleźć, jest święty Graal.
1: Święty Graal, no?
0: Święty Graal.
1: Nawet było Monty Pythona i święty Graal.
0: Święty Jan, święty Paweł, święty Piotr i święty Graal.
1: Święty Graal to prawdopodobnie jedyny przedmiot w historii ludzkości, którego nikt nie potrafi dokładnie opisać, ale wszyscy chcieliby go mieć.
0: Dlatego, że jest to nazwa oficjalna kielicha, z którego Jezus pił wino w czasie ostatniej wieczerzy i do którego Józef z Arymatei zebrał krew Pana Jezusa, gdy ten wisiał na krzyżu.
2: Ale jak się okazuje, sprawa z Graalem wcale nie jest taka prosta, jakby mogło się wydawać.
0: Jak to ze wszystkim jest, co wam zresztą w historii dla dorosłych unaoczniamy.
2: Zacznijmy od tego, skąd się wzięła ta nazwa Graal. Bo co ciekawe, ta nazwa pojawia się dopiero w XII wieku. Aha. I jest związana z legendami arturiańskimi, czyli rycerzy króla Artura.
0: Brzmi jak taki krakowski wytwórca lodów, nie?
2: Tak.
1: Ale Graal? Ale nie, bo legendy arturiańskie to przypomnę, to są przygody tych miłych panów w zbrojach, co siedzieli dookoła okrągłego stołu.
2: Kiedyś może o tym
0: opowiem. A to było bardziej skomplikowane.
1: Dookoła stoła.
2: Dokładnie tu pojawia się ten Graal w poemacie Percival z Walii, czyli opowieść o Graalu napisanej przez Chrétiena de Troyes, jeżeli dobrze wymawiam.
1: A czy Percival z Walii, czy nie z Walii, to już zupełnie też inne
0: historie. Co napisał Chrétien de Troyes?
2: No. I tam rycerz Percival w tym jego...
0: Walii Persji.
2: Nie, rycerz Percival dociera do zamku, gdzie znajduje się magiczne naczynie po starofrancusku un Graal. Stąd nazwa Graal się wzięła.
0: No i co tam się dzieje dalej?
2: I nad bezpieczeństwem Graala czuwa w tej legendzie, tak się nazywa, król rybak.
0: Czekaj,
1: bardzo ciekawa, wiarygodna historia.
0: Król rybak, stare naczynie.
1: Pewnie on cały czas mówił:
2: ten król rybak.
1: Tak, wczoraj takiego Graala miałem na lince i w ostatniej chwili się zerwał i znowu król rybak.
0: Co z tym Graalem?
2: Ale co ciekawe, autor nie utożsamia tego Graala z kielichem, z którego pił Jezus. Ten Graal to jest po prostu magiczne naczynie i tyle.
0: Potem się to komuś zlało.
1: O co chodzi?
0: Zlało się to
1: potem. Chciałoby się zapytać. Także o co chodzi?
0: Tak, magiczny sagan, z którego Janosik pił wino, to też można
2: Czy żołtyce.
0: Żołtyce pił z magicznego sagana. Dlatego taki był silny i wysportowany. Widzieliście perepeczkę.
2: Tak.
0: Ale może niekoniecznie będziemy rozmawiać o Janosiku, chociaż kto wie. Zaraz wracamy, a razem z nami historia dla dorosłych.

0: Michael Jackson i Black or White w RMF FM, a my witamy się z wami ponownie w historii dla dorosłych. No i właśnie, jeśli chodzi o poszukiwanie skarbów, takiego świętego Graala na przykład, to nie wszystko było takie znowu czarno-białe.
1: Także inni poeci średniowiecza pisali o Graalu.
2: O Graalu.
1: Tak, aha. Ale w ich ujęciu
2: o Graalu,
1: też...
2: O Graalu czy ci nie żal, to jest właśnie...
1: O Graalu czy ci nie żal, to perepeczko śpiewa, jak z magicznego saganika napił się żentycy.
0: Przepraszam, zwróćmy do poważnych tematów.
1: Dobrze.
0: Tomasz Olbratowski jest najstarszy, może powiedzieć.
1: Średniowiecza poeci też pisali o Graalu, ale w ich ujęciu to nie zawsze był to kielich z ostatniej wieczerzy.
0: Aha,
1: to
0: po prostu Graal.
2: Tak, dlatego, że Niemiec Wolfram von Eschenbach, on w swoim dziele pod tytułem Parsifal pisze, że to jest klejnot z korony Lucyfera.
0: Czyli Niemcy zawsze wezmą jakąś ideę i ją popsują. No i po co?
2: Po niemiecku.
1: A jeszcze inne dzieła, słuchajcie, to określają Graala jako naczynie, na którym podano baranka spożywanego w czasie paschy.
2: Natomiast teraz bądźmy w rejonach bliższych człowieczemu sercu. Po raz pierwszy ten arturiański Graal z tamtej legendy został powiązany z Panem Jezusem w poemacie Roberta z Borą, Józef z Arymatei.
0: Wspaniale. I weź tu wierz poetom. No. Zwłaszcza, że pisali o fikcyjnych postaciach żyjących wiele wieków przed nami.
1: Tak.
0: I weź się im składaj na ZUS teraz.
1: No tylko niektórzy wzięli to poważnie i chcieli znaleźć tego Graala. A to nie było łatwe. Rycerze ruszali świat, przemierzając lasy, góry,
2: a
1: zamki.
2: A się oczytali poezji?
0: Tak, że mówią, to naczynie, idę. To gdzieś tu będzie.
1: Chociaż te
0: i
1: poszukiwania...
0: poszli pod Żytomierz i nie znaleźli.
1: Nie znaleźli.
2: No, bo pod Żytomierzem jest Arka. Tumany jednak.
1: Tak. No i z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzymy, na tych rycerzy, to po tego Graala.
2: Jeszcze raz, pokaż jeszcze raz.
1: Tak jakby grupa ludzi postanowiła znaleźć konkretny przedmiot, na przykład, nie wiem, tablicę z herbem Żytomierza, obojętnie. Kierując się wskazówkami typu idź przed siebie i słuchaj serca.
0: No tak, bo szukali czegoś, co nie wiedzieli, jak wygląda, ale... czym do końca jest.
2: Ja tak raz poszedłem i znalazłem miłość.
0: Gratulujemy.
2: Ale o miłości to może innym razem, w innym odcinku. Teraz został nam jeszcze jeden skarb do odkrycia. Skarb templariuszy. Co to było, po co to było i komu to przeszkadzało, dowiecie się już za chwilę. A teraz dajcie głośniej, bo to Tame Impala i Dracula w RMF.

0: dobry wieczór. Po raz ostatni dzisiaj historia dla dorosłych. Powoli zmierzamy ku końcowi. Co nieco już wiecie, prawda? Było o Arce Przymierza? Było. Było też o Świętym Graalu.
1: No dobrze, to jak już Graala mamy załatwionego, to jeszcze musimy się uporać z jednym mitycznym skarbem, czyli skarbem templariuszy.
0: I tu uwaga, to może opłaca się tego szukać najbardziej, dlatego że uważa się, że w swoim czasie był to największy zbiór bogactw w Europie i te bogactwa pewnego dnia zniknęły.
2: No. Gdyby to było w dzisiejszej Polsce, prawda, to nie byłaby to aż taka zagadka, bo nam chyba z budżetu regularnie giną takie skarby templariuszy.
0: To rocznie. To rocznie obywa z polskiego budżetu skarb.
1: Dobra, w każdym razie, czym był ten skarb? To jak wiadomo chociaż?
0: Wskazuje nazwa, należał on do templariuszy, czyli do zakonu rycerskiego, który powstał w czasach wypraw krzyżowych.
2: I templariusze...
0: Był Mariusz, Sanitariusz i templariusz, bo trzech takich braci było.
2: Braci stworzyli...
0: A tak naprawdę to
2: i losowali, jak się mają nazywać i padło na templariusza.
0: To byłby skarb sanitariuszy. I też fajny.
2: Templariusze stworzyli coś, co moglibyśmy nazwać pierwszą międzynarodową korporacją.
0: Oni mieli w różnych królestwach na całym świecie, tym takim znanym, swoje zamki. Posiadali swoją flotę. Coś na kształt takiego systemu bankowego nawet mieli. Byli bogaci.
2: Czyli inaczej mówiąc, ktoś mógł w jednym miejscu wpłacić u templariuszy jakieś pieniądze, dostawał papierek, pokazywał go w innym mieście, na przykład w Jerozolimie, i tam mu wypłacano kwotę.
0: No i tutaj zakon rósł w siłę, bogactwo płynęło ku niemu, prawda? I nie wszystkim się to podobało.
2: Tak. Król Francji, Filip, zresztą IV, piękny.
0: Bo był bardzo piękny i był po trzecim, a przed piątym.
2: Tak, tak. Był rzekomo
0: ładny taki.
2: Był zadłużony u templariuszy. I pomyślał, że zamiast spłacać dług, można by... A zrobić inaczej.
0: To znaczy, i tak pochachmęcił i uznał, że on oskarży templariuszy o herezję.
2: Przed papieżem.
0: Żeby papież to zrobił, żeby rozwiązał zakon, a potem się aresztuje tych heretyków i się, że tak powiem, przejmie skarb i się nie trzeba będzie oddawać.
1: Brzmi świetnie.
2: No i w ten sposób nie tylko pozbyłby się długów, ale zdobył również dodatkowe pieniądze.
1: Filip IV zrobiłby karierę w polskiej polityce.
0: Tak, to
1: zrobił
0: było taką... takie ówczesne przejęcie OFE, tylko
2: nie,
0: żeby
2: to
0: bez
2: jest
0: OFE.
2: Takie, zrobił taką nowoczesną restrukturyzację swojego długu.
1: No ale to wyszło mu to, czy mu nie wyszło?
0: Nie wyszło.
2: Bo w sensie zakon rzeczywiście został zniszczony, a wielu rycerzy spalonych na stosie, ale skarb zniknął.
0: No tyle, że nie musiał im oddawać kasiury, nie? Bo no, to jakby to jakieś to una plus. No. Co się stało ze skarbem templariuszy? Według jednej teorii, takiej teorii. Skala bogactwa templariuszy wcale nie była tak wielka, jak zakładał król. Mieli se coś tam, mieli.
1: No znaczy, jest też możliwe, że swoją część mogli wziąć lokalni możnowładcy, bo pewne rzeczy się, wiadomo, nie zmieniają. Więc jak już nie było templariuszy, to można było
0: ten
1: coś
0: wziął trochę, ten wziął trochę, powiedzieli królowi Filipowi, Filip, no nie ma.
2: Nie ma Filipie.
0: No nie urodzę się.
2: Nie urodzę. A co masz takie wypchane kieszenie? Kanapki z kiełbasą.
0: To był taki wczesny rostowski. Nie, pieniędzy nie ma i nie będzie.
2: No i według tej teorii, tej wersji, tego skarbu nie ma co szukać.
1: No,
2: to go po prostu nie ma.
1: Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz,
2: Tomasz Olbratowski,
0: Przemysław Skowron i latorośl rzeczonego Tomasza Jan.
2: Ja.
0: Olbratowski to nie będzie niespodzianka.
1: Ciekawe, że tak samo mają na nazwisko. Nie?
2: No to tak bywa czasami. Może zmieni.
0: Co ładne ma to po
2: sobie. No nie, no rzeczywiście.
0: Nie, ładne to.
2: Głupio.
0: Pa.
2: Iść na to było.
1: Bardzo.

0: Tyle jak...
1: Ostatnie sekundy przed północą odliczaliśmy z Margaret. A teraz antenę RMF FM przejmują fakty, te najważniejsze na północ zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
2: Bez specjalizacji miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej z Warszawy. Później o katastrofie wojskowego samolotu w Ukrainie. Nie żyje 2 pilotów. Przyczyny wypadku nie są znane. Francja pokonuje Senegal w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Bohaterem Francuzów Kylian Mbappé. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie 29-letniego lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku bez specjalizacji miał zarobić 1 600 000 złotych. O złożeniu zawiadomienia poinformowała w Sejmie posłanka partii Razem Marcelina Zawisza. Sprawa dotyczy Dawida Kacprzyka, radnego dzielnicy Ursus, lekarza Miejskiego Szpitala Południowego. Z najnowszymi informacjami w tej sprawie reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Posłanka partii Razem Marcelina Zawisza podkreśla, że prokuratura musi zbadać, czy 28-latek, który nie miał specjalizacji, a był zatrudniony w kilku placówkach naraz, nie wyłudzał publicznych pieniędzy.
4: Ten grafik pana radnego zakładał, że pracuje on 11 godzin 365 dni w roku, czyli wszystkie święta, wszystkie weekendy, cały czas po prostu był w pracy.
3: Śledczy muszą zbadać tę sprawę, podkreśla wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.
5: Jesteśmy zdeterminowani, bo tak nie może być, bo taka sytuacja rzuca światło na wszystkich.

0: Szymańska Borginą.
1: Umowa jest korzystniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Unia obniża cła, podczas gdy amerykańskie taryfy na unijne towary pozostają na poziomie 15%. Z porozumienia wyłączono jednak produkty wrażliwe, takie jak wołowina, drób i cukier. Dzięki poprawkom Parlamentu Europejskiego Komisja Europejska zyskała możliwość zawieszenia preferencji handlowych, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą uzgodniony próg ceł na stal, oraz zamrożenia umowy w razie kolejnych gruźb ze strony Donalda Trumpa, takich jak w przypadku Grenlandii. Umowa wygaśnie z końcem 2029 roku, co otworzy drogę do jej renegocjacji z następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Kylian Mbappé, bohaterem Francji. W zakończonym przed niespełna godziną meczu z Senegalem w grupie I, pierwszym spotkaniu wicemistrzów świata na tegorocznym mundialu, strzelił dwie bramki. Końcowy wynik 3-1 dla Francuzów. Mbappé z dorobkiem 14 goli awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich mistrzostw świata. Rekordzistą w liczbie goli jest urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose, 16 bramek. A w tej chwili rozpoczyna się kolejne spotkanie tej grupy w amerykańskim Foxborough. Norwegia powalczy o 3 punkty z reprezentacją Iraku. Jak zachowuje się balon w kontakcie z ciekłym azotem i jak stworzyć własną chmurę? To już wiedzą mali pacjenci szpitala dziecięcego w Olsztynie. Ze specjalnym pokazem odwiedzili ich naukowcy z Kortosfery, Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2: Będziemy robić pokaz chemiczny, pokaz magia, chemia w barwach. Pokażemy, że chemia jest magiczna, kolorowa i wcale nie jest czarną magią, tak jak się wydaje.
3: Jak wyglądały te doświadczenia? Co widziałaś?
4: Ogień się palił na rynku. Ja nie wiedziałam, że to takie coś jest. Też była taka para, kostki takie, lodu. Z nich zrobiłam taką bankę i w środku jak się przybiło, to była para.
3: Z punktu widzenia rodzica, fajne takie urozmaicenie czasu w szpitalu?
5: Bardzo fajne, super, ciekawe i warto było przyjść i zobaczyć.
0: Pokazom przyglądał się reporter RMF FM Piotr Bułakowski, a my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 1:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Para Buch, dobra nocka w ruch. Zaczynamy środowe już spotkanie w RMF FM. Maciek Rybak, cześć, witajcie. 4 minuty po pełnej możemy przejść do najlepszej muzyki. I to takiej waszej ulubionej. Google Dolls, Iris. Na początek naszego spotkania i już zapowiada się super.

kogo widzieliście jadąc na nocną zmianę, a zaczniemy od takiej rozgrzewki. SMS-y 3322, możecie się pochwalić. Tu dobra nocka w RMF FM, Maciek Rybak, cześć ponownie. W drodze do pracy widziałem człowieka z długą brodą oraz gitarą na przystanku nocnego autobusu. Ciekawe, czy miał bilet, czy zagrał coś w zamian za kurs. Strażniczkę Straży Granicznej też widziałem, prawdopodobnie wracającej do domu. Dziękujemy za służbę. Widziałem też chłopaka z dziewczyną, którzy na ławce podziwiali gwiazdy i zajadali się fast foodem. No, w sumie lepsza kolacja pod gołym niebem niż w restauracji pod dwoma złotymi łukami. Dzięki temu poziom romantyzmu prawie dorównał poziomowi glutaminianu sodu. Był fast food, żeby tylko nie było fast love. Zostawmy zakochańców, a wy kogo widzieliście jadąc na nocną zmianę? SMS 3322. Może zaskoczycie całą Polskę.

Nocna zmiana, sekcja piłkarska. Jeśli nie możecie oglądać mundialu, mamy dla was w RMF FM raporty z boiska. Mecz Irak-Norwegia. Na razie bez większych emocji. 22 minuta spotkania i 0-0 na tablicy wyników. Aktualizacje również w faktach RMF FM. Ale teraz pograjmy trochę.

0: Dobranocka. Do waszych wiadomości z cyklu Kogo widzieliście w drodze do pracy wrócimy jeszcze przed pierwszą. Teraz rozmowa z Radia Informacyjnego RMF24. Bogdan Zalewski przekazał świetną informację odnośnie zbliżającego się Wimbledonu.
1: Nacieszmy się tą informacją jeszcze raz. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju Wimbledon. Porozmawiamy teraz na ten temat z ekspertem. Na łączach jest z nami pan Dawid Żbik. Witam serdecznie, panie Dawidzie.
2: Dzień dobry.
1: Komentator tenisa w Eurosporcie, twórca kanału Czas na Tenis na YouTubie. Panie Dawidzie, na ile sukces Maji Chwalińskiej w Roland Garros był kluczowym argumentem przy przyznaniu jej tej dzikiej karty do Wimbledonu?
2: No, myślę, że znacząco, bardzo, bardzo duży sukces i on się do tego przyczynił, żeby tą dziką kartę dostać, no bo inaczej, gdyby Maja w tym finale nie zagrała, nie awansowałaby tak wysoko w rankingu, no to nie mielibyśmy w zasadzie o czym rozmawiać i Maję na pewno wtedy czekałyby kwalifikacje do Wimbledonu.
1: Proszę wyjaśnić, jak to działa w ogóle, jak działa przyznawanie takich dzikich kart?
2: No to jest kwestia oczywiście, która leży w rękach organizatorów i to oni decydują, komu takie dzikie karty chcą przyznać. Najczęściej wygląda to tak, że jednak nagradzani są tenisiści z kraju, w którym odbywa się dany turniej, no bo wówczas organizatorzy mają w zasadzie jak to powiedzieć, żeby to ładnie zabrzmiało, ale chodzi o to, że oni najwięcej zyskają w momencie, w którym to właśnie nagrodzą swoich zawodników ze swojego kraju, bo oni w tym turnieju będą mogli osiągnąć jakiś dobry rezultat. Co za tym idzie? Zarobić dobre pieniądze i też awansować w rankingu, więc najczęściej właśnie przyznają dzikie karty tenisistom ze swojego kraju. Są oczywiście jeszcze pomiędzy federacjami różne umowy, które dzięki takim umowom mogą przyznawać dzikie karty zawodnikom z innych krajów. No właśnie tak było między innymi w Paryżu, tak. Kiedy to w Roland Garros zagrali tenisiści z Australii, tylko dlatego, no bo pomiędzy federacjami australijską a francuską jest taka umowa, że przyznają po prostu do turnieju głównego jedną dziką kartę z tych krajów właśnie, żeby się wymieniać, żeby ci tenisiści mieli szansę, też okazję zagrać po prostu w innych turniejach.
1: Panie Dawidzie, a decyzja organizatorów jest wyłącznie tą nagrodą za ostatnie wyniki Maji, czy także inwestycją w tę zawodniczkę? No, duży potencjał, prawda, rozwojowy. Wszyscy to zauważyliśmy.
2: Duży potencjał, tak, to prawda, ale ja myślę jednak, że to jest po prostu nagroda za ostatnie wyniki. Najczęściej właśnie dzikie karty dostają tenisiści, którzy w ostatnim okresie odnoszą duże sukcesy i oczywiście jeżeli te dzikie karty są dostępne, no bo nagrodzeni zostali także między innymi, tutaj mówię o turnieju męskim, ale Grigor Dimitrov czy Stan Wawrinka. Nie ma co ukrywać, nie zostali nagrodzeni dlatego, że w ostatnich tygodniach dobrze im szło na kortach, tylko raczej za to, co osiągali w trakcie całej kariery.
1: A jak ocenia pan szansę Chwalińskiej na trawie? No bo do tej pory mączka, prawda? No biorąc pod uwagę jej styl gry, no i wcześniejsze występy na tej nawierzchni właśnie.
2: Tak, ja myślę, że jeżeli przypomnimy sobie Wimbledon 2022 rok i Maję, która grała w drugiej rundzie, ale grała w drugiej rundzie nie po wygraniu jednego meczu w rundzie poprzedniej, czyli w pierwszej, tylko po przejściu kwalifikacji, no to może dać nam jakiś sygnał, że Maja na tej nawierzchni czuje się dobrze. Trzeba wziąć pod uwagę, że to będzie pierwszy turniej właśnie po Roland Garros, więc nie będzie tego obycia z trawą takiego stricte turniejowego, meczowego. Treningi na pewno na trawie będą, ale nie będzie takiej rywalizacji. To ta pierwsza runda zawsze może być taka podchwytliwa, no bo jednak trzeba się przestawić i zmienić całkowicie swój styl gry, żeby dostosować się do nawierzchni trawiastej, ale Maja w przeszłości udowodniała, że potrafi na tej nawierzchni grać, więc tutaj myślę, że możemy wypatrywać Maji w kolejnych meczach, w kolejnych rundach.
1: A jakie, no właśnie a propos tych rund, jakie realne cele można stawiać przed Mają Chwalińską w tegorocznym Wimbledonie? Awans do drugiej rundy, trzeciej?
2: Roland Garros pokazał, że nie należy czegokolwiek w ogóle oczekiwać. Droga Kamila Majchrzaka w poprzednim tygodniu zakończył się turniej w Den Bosch. Kamil w pierwszej rundzie bronił piłki meczowej przy swoim serwisie. Przeciwnik potrzebował jednego wygranego punktu, żeby awansować dalej. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby Kamil popełnił przy piłce meczowej podwójny błąd serwisowy. Tak. Nie mówilibyśmy teraz o Kamilu jako o tenisiście z czołowej 50 rankingu na świecie, o kimś, kto odniósł największy sukces do tej pory w całej swojej karierze, a przecież to jest 30-latek, mój rówieśnik zresztą, więc tak samo w przypadku Maji Chwalińskiej. Nikt nie przewidywał, że ona od kwalifikacji dotrze do finału. Jeżeli taka droga by się powtórzyła, wszyscy bylibyśmy w niebo wzięci, ale naprawdę nie można czegokolwiek oczekiwać i nie znając nawet drabinki, nie wiedząc, z kim Maja zagra, trudno jest naprawdę czegokolwiek oczekiwać. To, co może być takim pozytywnym sygnałem i z czego my możemy się cieszyć jako kibice, to fakt, że Maja w pierwszych rundach nie powinna trafić na nikogo groźnego, no bo z racji tego, że ona dostała dziką kartę, to też jej rozstawienie w drabince będzie właśnie na bazie obecnego już rankingu. To
1: nie spotka jakiejś super gwiazdy na swojej drodze.
2: Tak, z tymi tenisistkami najgroźniejszymi, za najgroźniejsze uważam już teraz sąsiadki Mai z rankingu, czyli tenisistki z topu. Ona z nimi będzie mogła się spotkać dopiero w trzeciej rundzie.
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: temat prosto z radia RMF 24.
1: A czy udany występ w Wimbledonie może być dla Chwalińskiej takim momentem przełomowym? Momentem, który tak na stałe otworzy jej drogę do głównych drabinek turniejów wielkoszlemowych, jak pan sądzi?
2: Myślę, że już Roland Garros pokazał, że to jest turniej przełomowy i cokolwiek by się już nie wydarzyło, to myślę, że Maja już do końca kariery będzie wspominała, że to właśnie ten pierwszy wielkoszlemowy sukces, bo finał, mimo że Maja nie wygrała turnieju, to dotarcie do finału to jest ogromny sukces. Myślę, że Maja będzie mogła i będzie zawsze wspominała pierwszy właśnie ten Roland Garros jako turniej przełomowy. To on już teraz na najbliższe 12 miesięcy w zasadzie zapewnia jej start w każdym turnieju, w którym Maja tylko będzie chciała.
1: A co będzie takim najważniejszym czynnikiem dla niej w tym pierwszym meczu turnieju? No teraz taka presja się pojawiła, prawda?
2: Myślę, że tak. Ja też próbowałem sobie analizować, jak wyglądałaby ta sytuacja, gdybym ja był w ciele Maji Chwalińskiej, gdybym ja dostał dziką kartę do Wimbledonu. To jest ogromny zaszczyt, to jest bardzo duże wyróżnienie. Maja na pewno zdaje sobie z tego sprawę, ale też gdyby grała w kwalifikacjach, właśnie nie czułaby takiej presji, że została nagrodzona, że ona gra już w turnieju głównym, więc musi coś pokazać. Ona oczywiście nic nie musi, ale to jest oczywiste, że teraz każdy kolejny mecz Maji Chwalińskiej to będzie mecz, który Polacy i nie tylko Polacy, bo Maja dała się pokochać, dała się polubić na całym świecie, przez zwłaszcza kibiców we Francji. To będzie mecz, na który będą zerkali wszyscy i każdy będzie patrzył, na co ma je stać, ale od razu staram się tutaj uspokoić, żeby pamiętać o tym, że nawierzchnia trawiasta to jest okres, na którym gramy najkrócej ze wszystkich nawierzchni. Najkrócej, po prostu. Więc tutaj to jest parę tygodni w skali całego roku. Maja to jest tenisistka, która najczęściej gra na kortach ziemnych. Teraz będzie musiała całkowicie zmienić swoje przygotowania, zmienić swój kalendarz, więc nawet po pierwszym meczu my nie mamy absolutnie prawa czegokolwiek oczekiwać, ale trudno jest nawet sobie cokolwiek zakładać w głowie i myśleć, na co ma je stać w Wimbledonie, bo tak jak jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem, Roland Garros już nam pokazał, że należy się spodziewać niespodziewanego.
1: Tak jak pan powiedział, panie Dawidzie, Maja nic nie musi, ale wiele może.
2: Wszystko może.
1: No właśnie, co może? Jakie są największe atuty Maji Chwalińskiej, a nad czym pana zdaniem musi jeszcze popracować, żeby tak regularnie grać w tych największych turniejach?
2: To, co Maja może, o tym już mówiliśmy, ale jeżeli chodzi o jej atuty, no ja cały czas będę powtarzał, że ta jej lewa ręka i ta jej taka czucie w ręce, taka magia, którą ona jest w stanie wykrzesać z siebie w trakcie meczów, to jest coś, na co rywalki gotowe nigdy nie będą i one mogą się oczywiście próbować do tego jakkolwiek przygotowywać. Nie zawsze będzie to wychodziło, zwłaszcza jeśli ktoś ma podejście mocno lekceważące, a już z takimi tenisistkami Maja się do tej pory spotykała i takie mecze potrafiła wygrywać. Jeżeli chodzi o to, nad czym Maja powinna pracować, myślę, że ona doskonale o tym wie, jej team doskonale o tym wie, ale mimo wszystko jednak pamiętamy, ktoś, kto śledzi karierę Maji od wielu lat, nie od kilku tygodni, to wie, że jednak te przeciążenia, te urazy fizyczne to było coś, z czym Maja miała największy problem i wycofań z różnych turniejów było wiele, albo tego grania właśnie czasami było za dużo, ale Maja jest otoczona tak profesjonalnym teamem, do którego myślę, że każdy kibic tenisowy ma bardzo duży szacunek, że myślę, że oni doskonale wiedzą, nad czym powinni pracować i właśnie stąd też ta mądra decyzja, żeby zagrać na trawie tylko jeden turniej, tylko ten Wimbledon. Ta decyzja już zapadła niezależnie od tego, czy Maja by tą dziką kartę dostała, czy nie. Teraz wiemy, że będzie tydzień grania mniej, bo nie będzie konieczności występowania w kwalifikacjach, ale sam fakt tego, że już jej zespół razem z Mają podjęli taką decyzję, żeby zagrać tylko na Wimbledonie, a nie w innych turniejach poprzedzających, to już jest naprawdę bardzo mądra decyzja.
1: Nie będzie taki maraton, nie, oby jej zdrowie służyło. Panie Dawidzie, tak na koniec. Jaki wynik w tym turnieju uznałby pan za sukces? Co pan bierze w ciemno?
2: Ja myślę, że dla Mai już jest sukcesem. Ja wiem, że to przez dziką kartę, ale gdybyśmy brali ranking pod uwagę, to już by się to już byśmy byli tego świadkami. Myślę, że Maja na początku tego roku, czy nawet myślę, że przed Rolandem powiedziałaby, że sukcesem byłoby po prostu dostać się do głównej drabinki, nie bazując na kwalifikacjach, czyli ranking, który ma, zapewnia jej grę w turnieju głównym Wielkiego Szlema i myślę, że to był naprawdę duży cel. Jest przede wszystkim, to jest cel dla wielu tenisistów i myślę, że to już jest naprawdę duży sukces, że my będziemy Maję przez najbliższy czas mogli oglądać właśnie w głównych drabinkach turniejów wielkoszlemowych. Nie będzie konieczności przebijania się przez kwalifikacje.
1: Oby to była drabinka do samego tenisowego nieba. Bardzo dziękujemy, panie Dawidzie. Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie, twórca kanału Czas na Tenis na YouTubie, był gościem radia RMF.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w radiu RMF 24.

magia pierwszej miłości w wyjątkowym utworze Kasi Kowalskiej. A pierwotnie śpiewała to Robin Beck. Pamiętacie? RMF FM zawsze z wami. Kogo widzieliście w drodze do pracy? Sprawdzam wasze SMS-y, tak jak obiecałem. Adam napisał: widziałem jedynego kolegę z mojej zmiany. Księżyc. A, no to pozdrów łysego. Taksówkarza polującego na ostatni kurs widziałem. To napisała Patrycja. A, to było dać się podwieźć do pracy. I jeszcze taki SMS. My właśnie wróciliśmy z wakacji. Jedziemy z lotniska z RMF FM. Zimno w Polsce, kreta słoneczna. No zaraz fala upałów u nas, więc będzie gorąco. A wcześniej, bo za 6 minut najnowsze wydanie faktów RMF FM.

0: pas. Ogłoszenie RMF FM.
1: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
2: Przemysław Czarnek i Prawo i Sprawiedliwość kuszą Polaków. Chcą podnieść drugi próg podatkowy i obiecują nawet 1000 zł więcej dla pracujących.
3: Fajna obietnica. Nie znałem. To niech jeszcze wymyślą 99 i będą mieli takie 100 konkretów.
2: O,
3: a 100 konkretów to jest fajne, bo to z tym się wygrywa wybory.
2: To fajnie brzmi na pewno.
4: Pamiętajcie, nikt ci tyle nie da, co obieca ci polityk.
1: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
5: Punktualnie o 1.00 posłuchajmy faktów w RMF FM, które zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
6: Sprawca brutalnego zabójstwa w Białej Podlaskiej wciąż na wolności. Ofiarą artysta ostro krytykujący Władimira Putina. W faktach wracamy do Mistrzostw Świata w piłce nożnej i do zmagań Norwegii z Irakiem. Emocji w tym spotkaniu nie brakuje. RMF FM, marką medialną 25-lecia. Policja wciąż poszukuje zabójcy 44-letniego Rosjanina zastrzelonego w Białej Podlaskiej. Ofiara to Robert K., działający jako artysta pod pseudonimem Simon Skrepecki, który ostro krytykował władze rosyjskie. Te informacje potwierdził rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak. Ofiara miała rany postrzałowe klatki piersiowej i głowy. W tej sprawie zatrzymano jak dotąd dwóch Białorusinów.
7: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów. Trwają intensywne czynności śledcze.
6: Do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Słuchacie faktów RMF FM. Za łapówki wydawał zaświadczenia ukończenia kursu dla przyszłych ochroniarzy. Policjanci zatrzymali dyrektora dwóch niepublicznych placówek kształcenia w Gdańsku oraz 7 innych osób. O szczegółach Stanisław Pawłowski.
8: 68-letni dyrektor miał wystawiać zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanego pracownika ochrony osobom, które nawet nigdy nie pojawiły się na zajęciach. Policjanci zatrzymali także 7 osób, które miały wręczać łapówki. To była duża akcja. Funkcjonariusze jednocześnie weszli do 8 miejsc w Gdańsku, Gdyni, Malborku i powiecie gdańskim. Podejrzani mają